0: polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zerwane dachy i ewakuacje harcerzy po burzach na Dolnym Śląsku. Premier zapowiada konkrety w sprawie ochrony zdrowia. Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 300 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników. We Wrocławiu wstrzymany był ruch wielu tramwajów. Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. W przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu rządu ma się zająć propozycją.

0: Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co dwa tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
1: Na biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi. Drogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
0: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
2: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy taką usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec. Jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
3: Borówka się pojawia, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
2: Tak, owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak kto woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
4: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami w dzisiejszej wersji. I myślę, że i ciasteczka.
0: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
5: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
3: A poza jagodziankami co jeszcze?
5: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
6: Tutaj mamy wiśnie, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny.

0: Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
1: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac w Wieńcu został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
2: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
1: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
3: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
1: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka we Włocławku.
4: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ

0: to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy, rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy, jak to się potoczy, mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno, chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
0: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
2: Co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
3: No, same przyjemności.
2: Coś więcej.
3: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
2: Jesteście fundacją, jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
0: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
1: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Głowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, ogród na Pompce oraz park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
4: Mieliśmy włocławski park historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa i przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Głowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
5: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc to pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
4: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą,

0: No to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Wrocławka, i pan Łukasz Daniewski się włączył. Oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się wrocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje, czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Wrocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że wrocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Wrocławku, bo Wrocławek jest tego wart.
1: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
0: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy. Do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Wrocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Wrocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
2: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazem nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Wrocławka już najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą Kościół Świętego Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.
3: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Wrocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Park Łokietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
4: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji. I już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
5: Jak długo będą trwały odbiory?
4: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
5: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
4: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
5: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy co się wydarzy? Czy Balzola otrzyma jakieś kary? Jak to wygląda?
4: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
3: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Wrocławian liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać.

0: W Nadleśnictwie Włocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
1: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie, właściwie zgłosiło się do mnie środowisko

0: mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Włocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
1: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
0: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze. To jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy. Natomiast staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
2: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoły, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią. Chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi. No jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką. No i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
0: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
0: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Zemrano się
2: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No, wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
0: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
1: pszczółek? Nie, za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
0: A po czym się poznaje matkę?
1: Jest większa.
0: Przyleciała do nas.
1: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać. Ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
0: Znakujecie matki, jak znakujecie?
1: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód nawłociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały.

0: Także, no...
1: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej. Zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
0: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli. No ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
0: tak.
2: Sprzedaż miodu.
0: Tak.
1: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli,
0: tak.
1: Z tych samych i różne miody. Jak,
0: tak,
1: no właśnie,
0: tak,
1: to tajemnica.
0: Tak. Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. My oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
1: A to one się jeszcze przemieszczają.
0: Tak, czasem się przemieszczają, no tak, bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
1: Wypas taki, jak się wypasa...
0: Czasami jadą sobie,
1: krowy, tak. Jak się wypasa owce,
0: tak,
1: to...
0: Tak,
1: wypasacie
0: tak.
1: Pszczółki.
0: Tak,
2: no w jednym
0: można...
2: miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy tak. To jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia, jak włożenie pszczół po
0: tak.
2: prostu na pożyczkę.
0: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo to, tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta, ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest bardzo dużo dębów. Pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy.
2: No, to
0: jest też taka zagadka trochę.
2: Wcześniejsze wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
0: Tak, tak, tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni.
1: Tak.
0: Co to znaczy, że jest miód spadziowy
1: to ten,
0: albo
1: co
0: nektarowy?
1: Tam między...
2: nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, tak. Jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących. No i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadzi, spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
1: Mszyce zostawiają wydzielinę. Posłuchajcie, jak to brzmi. Pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu
0: tak.
1: spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze
0: to
1: się
0: wydzielina
1: kojarzy.
0: To też tak nazywamy
1: no
0: to tak delikatnie, ale...
1: Jakie ma właściwości?
0: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
1: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
2: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
0: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miod

0: spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no, taki specyficzny.
1: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć.
0: Można,
1: to wypieku, też... jeśli to nie ma być dominujące.
0: Tak. Na przykład miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
1: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają o tym wiedzieć,
0: tak,
1: i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
0: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają i czy wszyscy widzą. Tuś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: Pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką puławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
0: Wszystko w granicach rozsądku.
1: Nie zostawiają nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
0: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcięcić sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smaku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbir, no dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany. To jest
0: przez pszczoły.
2: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu. Włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
1: Takie złodziejaszki.
2: No, taki złodziejaszek jest,
0: takim
2: złodziejaszkiem jest pszczelarz.
0: Tak.
2: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
0: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samodobro, to wszyscy możemy

0: równo stwierdzić, że na pewno tak
1: nie
0: jest.
1: Nie jest.
0: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
1: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie o, ciasto, które też gdzieś malinę widzę
0: tak,
1: u góry.
0: Tak.
1: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
2: Plantacje.
0: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
1: Jak zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
0: Tak.
1: Smakują wyśmienicie.
0: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
2: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
0: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem. To będzie hit. Mówię, no może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
2: Seria limitowana.
0: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tak mówię, nic się nie marnuje. Nic się nie marnuje.
1: Wszystko zatacza taki...
0: I tak naprawdę to wymusiła na nas... Znaczy wymusiła. Jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej. Chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
2: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no taka jest niepogoda, że no niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu.
0: Tak.
2: I byliśmy totalnie zaskoczeni.
0: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
2: wystarczy
0: okienko,
2: pół godziny i
0: tak,
2: one już
0: okienko pogodowe
2: dążą coś przynieść.
0: Sobie tam już gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
1: Uczycie się od pszczół.
0: Tak, na pewno.
1: Życia?
0: Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
2: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
1: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami,
0: no, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
1: Jednak jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc
0: tak,
1: no, mają
0: tak,
1: prawo
0: tak.
1: się złościć.
0: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są
2: nie będą agresywne.
0: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku,

0: to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
1: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
2: Tutaj w pasiece chyba mnie.
0: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. A. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczoły do ukąszenia. Bo to jad pszczeli jest
1: jawki,
0: przecież...
1: które leczą?
0: No, tak podobnie. Podobnie. Tak. Ja mam propozycję.
1: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
0: Przygotujemy.
1: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no krótko mówiąc, rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków, no cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z Wami kontaktując.
0: Tak,
1: jak to wygląda?
0: Tak, zapraszamy zawsze. Bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać. Chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę. Nie ma najmniejszego problemu. Więc sprzedaż z domu również. Wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu. Po prostu.
1: No jeżeli nie patrzy na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
0: Jest,
1: kiwacie
0: tak,
1: głowami.
0: Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
1: Witek
0: nigdy
1: tylko kiwa głową.
0: Życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
0: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja z takim wyjątkiem nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował. I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
1: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie jest miód.
0: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy na przykład, to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: zależy
0: to idzie.
2: Zależy
0: jaki to jest miodek. I możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny. Ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji.

0: relacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem cukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
1: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać, tak, przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
0: noce na wirowaniu.
1: No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy. Tak. To nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
0: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
2: No nie trudno, no.
0: Nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć, no z przyrodą zawsze byłam za plan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
2: to są takie ilości, które się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne.
1: Na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo bogaty.
1: U Was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
2: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.
1: Otoczenie zieleń i nic więcej.
2: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
0: i
2: rezerwatem,
0: miasta.
2: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
0: Tak, tak.
1: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
0: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
1: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, że tak, przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
0: No za dużo nie.

0: Możemy powiedzieć, ale coś
1: Wiedziałam,
0: tam
1: tak
0: się
1: proszę
0: kroi.
1: Państwa.
0: Niewiele, niewiele. Mamy trochę problem, ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
2: Administracyjnych.
0: I, tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
2: dofinansowania są skierowane do obszarów wiejskich.
0: Tak.
2: A my, posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no w wielu przypadkach nie kwalifikujemy
0: trochę
2: się do tych dodatkowych
0: ogranicza.
2: Dofinansowań.
0: A tak,
2: i to dotychczas było taką naszą barierą.
1: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty
0: tak.
1: i tak
0: no,
1: dalej.
0: Już te podatki byśmy, to płacimy, nie ma problemu. No, tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. Jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
1: Ale pomysł gdzieś jest.
0: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
1: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
0: Nie wiemy.
1: Przyjedziemy ale... zobaczyć, jak to jest póki co.
0: Ale przyjechać do nas zawsze można.
1: Już teraz.
0: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
1: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
2: Głównie Asia.
0: No, troszkę tak, jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś tam. No, trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
1: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
1: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko powiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest. Natomiast tak. Później zapraszamy też do
0: pasieki. My biegniemy się przebrać,
1: podejrzymy te
0: pszczółki,
1: tak?
0: I idziemy do pasieki.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

0: Żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy.

0: Nazywamy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, to ale jest tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest, widać,
0: że
1: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: To nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, Ale są trzy formy jakby osobowe, osobników ulu.
1: Oprócz zakrytego

0: obserwu, pokazać jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
1: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka. Potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
0: Pszczoły tak naprawdę pasożyt.
1: Pasożyt.
0: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
1: Tak, no taki kleszcz, tak, a potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
0: Waroza nie lubi tego zapachu i osypuje się, pszczół schodzi z nich.
1: Tak.
0: Zwyczajnie im łatwiej jej się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
1: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
0: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
1: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki, mimo że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu. Tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki jakby proces obronny też pszczół.
0: Z włókami, krótko mówiąc.
1: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły

0: i mówi się, że pszczoły wypacają wosk i ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia i inne dla robotnicy. Inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że, nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób
0: w bólu. Tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym matecznik.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko tak. Jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No, na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja. Sytuacji,
1: tak. Mhm. Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 cm.
0: Tak, może, tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak? No bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią i mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona, no ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja, nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało.

0: miało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na Bioherbat. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co dwa tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
1: Na biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi. Drogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
0: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
2: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy taką usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówki.

0: Jest 1 lipiec, jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
1: Borówka się pojawia, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
0: Tak, owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować

0: produkcję.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
2: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami w dzisiejszej wersji i myślę, że i ciasteczka.
1: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
3: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
4: A poza jagodziankami co jeszcze?
3: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
5: Tutaj mamy wiśnię, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
1: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac w Wieńcu został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
6: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
1: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
0: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była

0: przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
1: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka w Włocławku.
2: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich w życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy, jak to się potoczy, mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno, chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
2: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
3: Co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
4: No, same przyjemności.
3: Coś więcej.
4: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
3: Jesteście fundacją. Jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
2: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakieś dotowane

0: tak powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak? Jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
1: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Głowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, Ogród na Pompce oraz Park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
2: Mieliśmy Włocławski Park historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa i przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Zgłowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
3: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
2: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Danieski się włączył. Oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się włocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje, czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Włocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że włocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Włocławku, bo Włocławek jest tego wart.
3: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
2: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy. Do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Włocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Włocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
1: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazją nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Włocławka już najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą Kościół Świętego Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.
4: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Włocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Park Łokietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
5: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji i już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju ustawy.

0: usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
1: Jak długo będą trwały odbiory?
0: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
1: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
0: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
1: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy coś się wydarzy? Czy Balzola otrzyma jakieś kary? Jak to wygląda?
0: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
2: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Wrocławia liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Wrocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
3: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie, właściwie zgłosiło się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście, zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Wrocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast no, robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się no, już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną no, amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
1: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
3: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze, to jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast no, staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
2: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w Pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią. Chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi. No jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to...

0: Pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką. No i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
2: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6. Teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce. A jest.
2: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Chcemy rano się
0: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
0: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No, wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
2: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
1: pszczółek? Nie, za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
2: A po czym się poznaje matkę?
1: Jest większa.
2: Przyleciała do nas.
1: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać, ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
2: Znakujecie matki, jak znakujecie?
1: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód nawłociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
2: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
1: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli, no ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
0: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
1: tak.
0: Sprzedaż miodu.
1: Tak.
2: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli,
1: tak.
2: Z tych samych i różne miody. Jak,
1: tak,
2: no właśnie,
1: tak,
2: to tajemnica.
1: Tak. Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. My oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
2: A to one się jeszcze przemieszczają.
1: Tak, czasem się przemieszczają, no tak, bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
2: Wypas taki, jak się wypasa...
1: Czasami jadą sobie,
2: krowy, tak. Jak się wypasa owca,
1: tak, to... Tak,

0: Cię pszczółki. Tak,
1: no w jednym
0: może...
1: miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy, tak. To jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak włożenie pszczół po prostu na pożyczki.
0: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta, ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest tu bardzo dużo dębów. Pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy. No, to jest też taka zagadka trochę.
1: Wcześniejsze wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
0: Tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni. Tak. Co to znaczy, że jest miód spadziowy
2: to ten,
0: albo
2: co
0: nektarowy?
1: Nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących. No i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadzi, spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
2: Mszyce zostawiają wydzielinę, posłuchajcie jak to brzmi, pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze
0: to
2: się
0: wydzielina
2: kojarzy.
0: To też tak nazywamy, no to właśnie. Tak delikatnie, ale...
2: Jakie ma właściwości?
0: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
2: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
1: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
0: Bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no taki specyficzny.
2: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć na to.
0: No. Można,
2: jakiegoś to wypieku, też... jeśli to nie ma być dominujące. Tak.
0: Na przykład miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
2: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
0: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają, czy wszyscy widzą. Tuś może parę słów powiesz o tych produktach?

0: Pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką puławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
1: Tak, ale... Wszystko w granicach rozsądku.
2: Nie zostawiałem nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
0: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
1: Tak.
0: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smoku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbir, no dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany. To jest
1: przez pszczoły.
0: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu. Włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
2: Takie złodziejaszki.
0: No, taki złodziejaszek jest.
1: Taki złodziejaszek jest gospodarka.
0: Złodziejaszkiem jest pszczelarz.
1: Tak.
0: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno tak
2: nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
2: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
1: tak,
2: u góry.
1: Tak.
2: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
0: Plantacje.
1: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
2: Tak, zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
1: Tak.
2: Smakują wyśmienicie.
1: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
0: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
1: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem, to będzie hit.

0: No może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie, też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
1: Seria limitowana.
0: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tutaj nic się nie marnuje. Nie, nic się nie marnuje.
2: Wszystko zatacza taki...
0: Tak. I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej. Chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
1: No tutaj u nas akurat nasze miejsce charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie taka jest niepogoda, że niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu. Tak. I byliśmy totalnie zaskoczeni.
0: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
1: wystarczy okienko, pół godziny i one już
0: okienko pogodowe
1: dążą coś przynieść.
0: Tam gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół.
0: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
1: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo w to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami,
0: no, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
2: Jednak
0: nie fajne.
2: Jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
0: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są grzeczne.
1: Nie będą agresywne.
0: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
2: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
1: Tutaj w pasiece chyba mnie.
0: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. A. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo to jad pszczeli jest
2: jawki,
0: przecież...
2: które leczą?
0: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
2: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
0: Przygotujemy.
2: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no krótko mówiąc rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków, no cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem,

0: bezpośrednio się z Wami kontaktując,
1: tak,
0: jak to
1: tak,
0: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze, bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać, chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę, nie ma najmniejszego problemu, więc sprzedaż z domu również, wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
0: No jeżeli nie patrzy na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
0: piwacie
1: tak,
0: głowami.
1: Bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
0: Witek nigdy tylko kiwa głową.
1: Życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
1: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja z takim wyjątkiem nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował i ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
0: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie
1: to
0: jest
1: na
0: miód.
1: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy powiedzmy na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: zależy
1: to idzie.
2: Zależy
1: jaki to jest miodek. I możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem cukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
0: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
1: tak,
0: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
1: nocy na wirowaniu.
0: O nocy na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
0: Tak.
2: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
1: A
2: tak?
1: Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
2: No nie trudno, no.
1: Nie no, nie trudno, nie, nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób

0: bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem Wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć. No, z przyrodą zawsze byłam za plan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
1: to są takie ilości, które się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc
2: na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo bogaty.
2: U Was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
1: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.
2: Otoczenie zieleń i nic więcej.
1: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
0: i
1: rezerwatem,
0: miasta.
1: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
0: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
0: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
2: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, że tak. Przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
0: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak, się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
1: Administracyjnych.
0: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
1: dofinansowanie do większości są skierowane do obszarów wiejskich.
0: Tak.
1: A my, posiadając gospodarstwo na obszarze, w granicach administracyjnych miasta, no w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań. I to dotychczas było taką naszą barierą.
2: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty
0: tak. No już te podatki byśmy, to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
2: Ale pomysł gdzieś jest.
0: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
2: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
0: Nie wiemy.
2: Przyjedziemy ale zobaczyć, jak to jest póki co.
0: Ale przyjechać do nas zawsze można.
2: Już teraz.
0: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
2: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
1: Głównie Asia.
0: No, troszkę tak, jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś, no trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
2: Proszę Państwa, no to my zapraszamy.

0: Wracamy do pasieki.
1: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
0: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko opowiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast tak. Później zapraszamy też do
1: pasieki. My biegniemy się przebrać,
0: podejrzymy te pszczółki, tak?
1: I idziemy do pasieki. Tak. Dobrze.
0: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

0: Żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku, tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół i zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli

nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno nam

0: wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać, jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O.
1: Matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, ale tu jest mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest... Widać,
0: że, jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: To nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
1: tutaj
0: w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka, potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły. To jest tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak? A potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego tak, zapachu, nie zapachu lubi. I osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie. One, im łatwiej jej tak. Się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie

0: same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki, mimo że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu. Tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no jakby proces obronny też pszczół.
1: Tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia, i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób.
0: Tak, tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli
0: matecznikach.
1: Macierzystej, czyli tak zwanym matecznik.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko tak, jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Tak. Mhm. Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 centymetry.
0: Tak, może, tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie.

0: wszędzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
1: No
0: bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią. I mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim

poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoły, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią. Chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi. No jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką. No i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
0: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
0: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Zem rano się
2: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No, wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
0: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
1: pszczółek? Za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
0: A po czym się poznaje matkę?
1: Jest większa.
0: Przyleciała do nas.
1: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać. Ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
0: Znakujecie matki.

0: jak
1: Tak,
0: zdrukujecie.
1: dajemy jej na grzbiecik taki taką malutką kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no, czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód nawłociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
0: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
1: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli. No ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy.
1: Tak.
2: Sprzedaż miodu.
1: Tak.
0: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to jego w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli,
1: tak.
0: Z tych samych i różne miody. Jak,
1: tak,
0: no właśnie,
1: tak,
0: to tajemnica.
1: Tak. Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. My oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
0: A to one się jeszcze przemieszczają?
1: Tak, czasem się przemieszczają, no tak, bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
0: Wypas taki, jak się wypasa...
1: Czasami jadą sobie.
0: Krowy, tak. Jak się wypasa owce,
1: tak,
0: to...
1: Tak. Tak,
0: wypasacie
1: tak.
0: Pszczółki.
1: Tak,
2: no w jednym
1: może...
2: miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy
1: tak.
2: To jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak wożenie pszczół po
1: tak.
2: Prostu na pożyczki.
1: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo to, tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta. Ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest bardzo dużo dębów, pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy.
2: No, to
1: jest też taka zagadka trochę.
2: Wcześniejsze wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
1: Tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni.
0: Tak.
1: Co to znaczy, że jest miód spadziowy
0: to ten,
1: albo
0: co
1: nektarowy?
0: Tam
2: między... nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, tak. Jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących. No i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadzi, spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
0: Mszyce zostawiają wydzielinę, posłuchajcie jak to brzmi, pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze się
1: kojarzy. Wydzielina to też tak nazywamy,
0: no
1: to tak delikatnie, ale...
0: Jakie ma właściwości?
1: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca

0: zyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe, wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
1: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
2: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
0: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no taki specyficzny.
1: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć. Na
0: to. No można.
1: Jakiegoś to wypieku, też... jeśli to nie ma być dominujące.
0: Tak, tak. Na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
1: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasierkę.
0: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają i czy wszyscy widzą. Ktoś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: No, pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką poławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
0: Tak, wszystko w granicach rozsądku.
1: Nie zostawiają nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
0: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smaku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru, no dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany.
0: To jest przez pszczoły.
2: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu. Włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
1: Takie złodziejaszki.
2: No,
0: taki złodziejaszek jest. Taki złodziejaszek.

0: Gospodarka, tak.
1: Włodzieniaszkiem jest pszczelarz.
0: Tak.
1: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio, tak, na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik, coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, tak, bo działanie jest podobne.
0: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to no, wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno tak
2: na pewno nie jest.
0: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
2: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę,
0: tak,
2: u góry.
0: Tak.
2: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
1: Plantacje.
0: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
2: Jak zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
0: Tak.
2: Smakują wyśmienicie.
0: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
1: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku,
0: tak,
1: sprzedawaliśmy.
0: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem, to będzie hit. Mówię, no może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
1: Seria limitowana.
0: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tutaj
2: mówię,
0: nic się nie marnuje.
2: Nie, marnuje.
0: Nie, nic się nie marnuje.
2: Wszystko
0: tak.
2: Zatacza taki,
0: tak, taki... I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej, chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
1: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesno-wiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no taka jest niepogoda, że no niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu,
0: tak,
1: i byliśmy totalnie zaskoczeni.
0: Mimo że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
1: wystarczy
0: okienko,
1: pół godziny,
0: tak,
1: i one już
0: okienko pogodowe
1: dążą
0: i one
1: coś
0: już
1: przynieść.
0: Sobie tam gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół?
0: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale Na pewno je szanujemy.
1: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam.

0: jesteście uczuleni, no bo to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami,
1: trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, a po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
0: Jednak
1: nie fajne.
0: Jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
1: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są grzeczne.
2: Nie będą agresywne.
1: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak to możemy zaglądać, zabierać miód, nie ma to dla nich większego znaczenia.
0: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
2: Tutaj w pasiece chyba mnie.
1: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. A. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo jak pszczeli jest
0: jawki,
1: przecież...
0: które leczą?
1: No, tak podobnie. Podobnie. Tak. Ja mam propozycję.
0: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
1: Przygotujemy.
0: A ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków. Natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no krótko mówiąc rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków, no cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z Wami kontaktując?
1: Tak,
0: jak to
1: tak,
0: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze. Bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać. Chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę. Nie ma najmniejszego problemu. Więc sprzedaż z domu również. Wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
0: No jeżeli nie patrzę na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
0: kiwacie
1: tak,
0: głowami.
1: Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
0: Witek
1: nigdy
0: tylko kiwa głową.
1: W życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
1: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem 2 słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja z takim wyjątkiem nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował.

0: I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
1: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie
0: to
1: jest
0: miód.
1: To
0: na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy, na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: to
0: idzie.
2: Zależy
0: jaki to jest miodek. I możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem cukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
1: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
0: tak,
1: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
0: noce na wirowaniu.
1: O, noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
1: Tak?
2: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
0: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
2: No nie trudno, no.
0: Nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć, no z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
2: to są takie ilości, które się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc
1: na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo bogaty.
1: No to u Was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
2: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.
1: Otoczenie zieleń i nic więcej.
2: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
0: i
2: rezerwatem,
0: miasta.
2: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
0: Tak, tak.
1: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
0: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza.

0: za właśnie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
1: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka. Nie przyszło wam przez myśl chociaż, tak, że przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
0: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak, się kroi. Niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
2: Administracyjnych.
0: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
2: dofinansowania w większości są skierowane do obszarów wiejskich,
0: tak,
2: a my posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań.
0: Tak,
2: i to dotychczas było taką naszą barierą.
1: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty
0: tak,
1: i tak
0: dalej. No już te podatki byśmy, to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
1: Ale pomysł gdzieś jest.
0: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
1: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
0: Nie wiemy.
1: Przyjedziemy ale... zobaczyć, jak to jest póki co.
0: Ale przyjechać do nas zawsze można.
1: Już teraz.
0: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
1: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
2: Głównie Asia.
0: No, troszkę tak, jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść, nad wąwóz czy gdzieś. No. Trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
1: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
1: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, ja wszystko powiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast tak, później zapraszamy też do
0: pasieki. My biegniemy się przebrać,
1: podejrzymy te pszczółki, tak?
0: I idziemy do pasieki.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostole.

0: żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują.

0: wują ten nektar, który pobiorą z kwiatów i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują. No i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać, jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest, a co ona proszę tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, ale tu jest mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest, widać,
0: że
1: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie, matka również.

0: wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: Trochę nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
1: tutaj
0: w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka. Potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest, to są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką, no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły, to jest tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak? A potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego, roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego, tak, zapachu i osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie im łatwiej jej, tak, się pozbyć tego tak zwanego, no, tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście, no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom, no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża, korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej, tak, sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest, powiedzmy, na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie, i to takim sporym plusie. Więc pszczółki, mimo że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak, dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu, tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że, no, jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no,

0: brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki no jakby proces obronny też pszczół.
1: Z włókami, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje,

0: Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie, ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk i ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób.
0: Tak, bólu. Tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym mateczniku.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Sytuacji, tak. Mhm. Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 cm.
0: Tak,
1: może,
0: tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak? No bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią i mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki.

0: zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co 2 tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
1: Na biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
0: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
2: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy taką

0: tak usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec, jest to dzień polskiej borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
1: Borówka się pojawiła, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
0: Tak, owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak to woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
3: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami dzisiaj, w dzisiejszej wersji. I myślę, że i ciasteczka.
2: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
4: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeżość zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować tutaj dla klientów. Też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
1: A poza jagodziankami co jeszcze?
4: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
5: Tutaj mamy wiśnie, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
2: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac w Wieńcu został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
6: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie

0: Pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
1: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelny. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
1: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka we Włocławku.
3: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy, jak to się potoczy, mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno, chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
3: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznica.

0: lipcowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
1: Co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
2: No, same przyjemności.
1: Coś więcej.
2: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
1: Jesteście fundacją, jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
0: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
3: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Zgłowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, Ogród na Pompce oraz Park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
4: Mieliśmy Włocławski Park, historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa, i przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Zgłowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
5: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
4: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Danieski się włączył. Oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się włocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje, czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Włocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że włocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Włocławku, bo Włocławek jest tego wart.
5: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
4: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy, do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Włocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Włocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
3: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazją nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Włocławka już najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół św. Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.

0: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Włocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Park Łokietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
1: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji i już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
2: Jak długo będą trwały odbiory?
1: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
2: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
1: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
2: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy co się wydarzy? Czy Balzola otrzyma jakieś kary? Jak to wygląda?
1: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
0: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Włocławian liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Włocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
3: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie, właściwie zgłosiło się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście. Zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Włocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast no, robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się no, już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną no, amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
2: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
3: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu

0: oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze, to jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast no, staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
1: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego?

0: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
1: A Witek? Witek dołączył?
2: Ja no, dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią. Chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi. No jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką. No i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
0: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, okay, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
1: Dużo masz tych uli?
0: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
1: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Zemrano się
2: pracujemy generalnie razem.
0: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No, wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
1: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
0: Nie, za chwilę jest? Pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
1: A po czym się poznaje matkę?
0: Jest większa.
1: Przyleciała do nas.
0: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, bo truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać, ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
1: Znakujecie matki, jak znakujecie?
0: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód nawłociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
1: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
0: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli, no ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
0: tak.
2: Sprzedaż miodu.
0: Tak.
1: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to go w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód,

0: Więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z
1: Pozyskujemy.
0: tych uli,
1: Tak.
0: z tych samych i różne miody. Jak,
1: Tak,
0: no właśnie, ta
1: tak, tak.
0: tajemnica.
1: Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. My oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ
0: A to one się jeszcze przemieszczają,
1: tak,
0: że je,
1: czasem się
0: no
1: przemieszczają,
0: tak,
1: bo
0: no,
1: nie wszystko jesteśmy w stanie.
0: wypas taki, jak się wypasa
1: Czasami jadą sobie,
0: krowy, jak się wypasa owce,
1: tak.
0: to wy
1: Tak, tak.
0: wypasacie pszczółki.
1: Tak
0: No
1: to
0: w
1: można
0: jednym
1: powiedzieć.
0: miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy
1: Tak.
0: to jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia, jak wożenie pszczół po
1: Tak.
0: prostu na
1: Ale
0: pożyczki.
1: mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinię akacjową, bo tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy za siebie, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta. Ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest bardzo dużo dębów, pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy.
0: No,
1: To
0: to jest
1: jest
0: ta
1: też taka
0: zasadnicza życia.
1: zagadka
0: Wszystkie
1: trochę.
0: wcześniejsze
1: Były miody.
0: wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest
1: Tak,
0: nektarowy.
1: tak, tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni, co to znaczy, że jest miód spadziowy
0: To ten, co
1: albo
0: spadł,
1: nektarowy?
0: tam między.
1: Bywszy.
0: Nektarowy, no to jak nazwa
1: Tak.
0: wskazuje, jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących, no i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadzi, spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na
1: Na młodych
0: roślinach.
1: liściach, tak, na pewno.
0: A pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te Mszyce
1: miody.
0: zostawiają wydzielinę. Posłuchajcie, jak to brzmi. Pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu
1: Tak.
0: spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze
1: To
0: się
1: wydzielina
0: kojarzy.
1: to też tak nazywamy to
0: No
1: tak
0: właśnie,
1: delikatnie, ale
0: jakie ma właściwości?
1: miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie, jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy
0: Intensywny,
1: będzie.
0: jakbyś spróbowała to opisać, bardziej
1: Ostrzejszy,
0: słodki, taki gryzący bardziej.
1: ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy. Jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no, taki specyficzny.
0: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyjesz, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć na
1: No.
0: długo.
1: można,
2: jakiegoś wypieku, jeśli to nie ma być dominujące.
1: Tak.

0: tak? Na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no, jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
1: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają o tym wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasierkę.
0: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają i czy wszyscy widzą. Ktoś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: No, pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką poławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
0: Tak, wszystko w granicach rozsądku.
1: Nie zostawiałem nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
0: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smoku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru, no dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany.
0: To jest przez pszczoły.
2: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu. Włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
1: Takie złodziejaszki.
2: No, taki złodziejaszek jest,
0: złodziejaszkiem
2: jest pszczelarz.
0: Tak.
2: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik, coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
0: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno tak
1: nie jest.
0: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać,
1: to
0: na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
1: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
0: tak,
1: u góry.
0: Tak.
1: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
2: Plantacje.
0: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
1: Jak zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Wyglądają pięknie.
0: Tak.
1: Smakują wyśmienicie.

0: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała i bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
1: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
0: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem. To będzie hit. No może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
1: Seria limitowana.
0: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tutaj mówię, nic się nie marnuje.
2: Wszystko zatacza taki...
0: Tak. I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej. Chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
1: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no, charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no, taka jest niepogoda, że no, niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu. Tak. I byliśmy totalnie zaskoczeni.
0: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
1: wystarczy
0: okienko,
1: pół godziny i
0: tak,
1: one już
0: okienko pogodowe
1: zdążą coś przynieść.
0: Tam zagospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre. Mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół?
0: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
1: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami,
0: no, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
2: Jednak jesteście intruzami w tych ulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
0: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są grzeczne.
1: Nie będą agresywne.
0: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
2: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
1: Tutaj w pasiece chyba mnie.
0: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. A. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo jad pszczeli jest przecież...
2: Jawki, które leczą?
0: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
2: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
0: Przygotujemy.
2: A ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków. Natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można was spotkać na jarmarku.

0: Jarmarku, Biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, o już od dawna, no krótko mówiąc, rozkręciła się, tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków, no cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna wasza forma dystrybuowania waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z wami kontaktując? Tak, jak to
1: tak,
0: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze. Bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać. Chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę. Nie ma najmniejszego problemu. Więc sprzedaż z domu również. Wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
0: No jeżeli nie patrzę na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
0: kiwacie
1: tak,
0: głowami.
1: Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
0: Witek nigdy tylko kiwa głową.
1: W życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
1: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja jest takim wyjątkiem, nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował i ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
0: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie
1: to
0: jest
1: na
0: miód.
1: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy powiedzmy na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: zależy
1: to idzie.
2: Zależy
1: jaki to jest miodek i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem scukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
0: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
1: tak,
0: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później

0: i trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
1: noce na wirowaniu.
0: O, noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy. Tak? To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
1: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
2: No nie trudno, no.
1: Nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja?

0: Bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem Wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć, no z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
1: to są takie ilości, bo się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc
2: na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo
2: no
0: bogaty.
2: U Was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
1: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.
2: Otoczenie zieleń i nic więcej.
1: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
0: i
1: rezerwatem,
0: miasta.
1: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
0: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
0: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
2: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, że
0: tak.
2: Przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
0: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak, się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
1: Administracyjnych.
0: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
1: dofinansowania w większości są skierowane do obszarów wiejskich,
0: tak.
1: A my posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no, w wielu przypadkach nie kwalifikujemy
0: trochę
1: się do tych dodatkowych dofinansowań.
0: A tak,
1: i to dotychczas było taką naszą barierą.
2: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty
0: tak.
2: I tak.
0: No już te podatki byśmy to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
2: Ale pomysł gdzieś jest.
0: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
2: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
0: Nie wiemy.
2: Przyjedziemy ale zobaczyć, jak to jest póki co.
0: Ale przyjechać do nas zawsze można.
2: Już teraz.
0: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
2: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
1: Głównie Asia.
0: No, troszkę tak, jak mamy czas, to trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś, no. Trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
2: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do Pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
2: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko powiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast tak. Później zapraszamy też do
0: Pasieki. My biegniemy się

0: podejrzymy te pszczółki, tak?
1: I idziemy z pasieki. Dobrze.
0: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

0: żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów. I żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodkuje.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby

0: powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
2: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać, jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
2: O, mama.
0: O.
2: Matka.
0: Jest? A co ona proszę tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, ale tu jest mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
2: Okay. To jest... Widać,
0: że, jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
2: Trochę nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
2: tutaj
0: w ulu.
2: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka, potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest, to są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
2: Pszczoły. To jest tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
2: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak? A potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
2: Waroza nie lubi tego zapachu i osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
2: Zwyczajnie. Im łatwiej jej tak. Się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje,

0: sami pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki mimo, że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka, w samym środku jest matka i te, które są w środku wychodzą na zewnątrz, tak, dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu, tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no jakby proces obronny też pszczół.
1: Zwłokami, zwłokami, tak, krótko tak. Mówiąc, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia, i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale
1: ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób.
0: Tak, tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym mateczniku.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko tak. Jest budowany jakby na bok.

0: boku tego plastra.
1: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
0: Jest dużo większy, no to jest, nie wiem, 3-4 cm.
1: Tak, tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
0: No
1: bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią. I mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
0: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
1: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest

0: kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią, chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi, no jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką, no i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
0: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
0: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Chcemy rano się
2: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
0: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
1: pszczółek? Za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
0: A po czym się poznaje matkę?
1: Jest większa.
0: Przyleciała do nas.
1: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać. Ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać

0: do uli.
1: Znakujecie matki, jak
0: tak,
1: znakujecie matki.
0: Dajemy jej na grzbiecik taką malutką kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no, czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód na włociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
1: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
0: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli. No ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy.
0: Tak.
2: Sprzedaż miodu.
0: Tak.
1: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to go w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli,
0: tak.
1: Z tych samych i różne miody. Jak,
0: tak,
1: no właśnie,
0: tak,
1: to tajemnica.
0: Tak. Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. My oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
1: A to one się jeszcze przemieszczają.
0: Tak, czasem się przemieszczają, no bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
1: Wypas taki, jak się wypasa...
0: Czasami jadą sobie.
1: Krowy, jak się wypasa owca,
0: tak,
1: to...
0: Tak,
1: wypasacie
0: tak.
1: Pszczółki.
0: Tak,
2: no w jednym miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy
0: tak.
2: To jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak wożenie pszczół po
0: tak.
2: prostu na pożyczki.
0: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo to, tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta. Ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest bardzo dużo dębów, pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy.
2: No, to
0: jest też taka zagadka trochę.
2: Wcześniejsze wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
0: Tak, tak, tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni.
1: Tak.
0: Co to znaczy, że jest miód spadziowy
1: to ten,
0: albo
1: co
0: nektarowy?
2: Nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, tak. Jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących, no i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
1: Mszyce zostawiają wydzielinę, posłuchajcie jak to brzmi, pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze się
0: kojarzy.
1: Wydzielina
0: to też tak nazywamy,
1: no
0: to tak delikatnie, ale...
1: Jakie ma właściwości?
0: Miody spadziowe są bardzo wysokie.

0: niskiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe, wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie, jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
1: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
2: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
0: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no taki specyficzny.
1: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć na
0: to. No. Można,
1: jakiegoś to wypieku, też... jeśli to nie ma być dominujące. Tak.
0: Na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no, jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
1: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają wiedzieć,
0: tak,
1: i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiekę.
0: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają i czy wszyscy widzą. Ktoś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: No, pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach. I z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką poławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
0: Wszystko w granicach rozsądku.
1: Nie zostawiają nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
0: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smaku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru, no dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany. To jest
0: przez pszczoły.
2: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu. Włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
1: Takie złodziejaszki.
2: No,

0: taki
1: złodziejaszek jest
0: złodziejaszkiem
1: jest pszczelarz. To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
0: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno tak
2: nie jest.
0: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super bardzo dobry produkt, tak.
2: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
0: tak,
2: u góry.
0: Tak.
2: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
0: Plantacje. Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
2: Tak, zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
0: Tak.
2: Smakują wyśmienicie.
0: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
1: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
0: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem, to będzie hit. Mówię, no może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
1: Seria limitowana.
0: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tutaj nic się nie marnuje.
2: Wszystko zatacza taki...
0: Tak. I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej, chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
1: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesno wiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no taka jest niepogoda, że no niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu i byliśmy totalnie zaskoczeni.
0: Mimo że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc
1: wystarczy okienko, pół godziny i one już
0: okienko pogodowe
1: zdążą coś przynieść.
0: Tam zagospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre. Mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół?
0: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
1: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym...

0: poradziliście. No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo w to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami,
1: trzeba jak to po prostu, bywa? Trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
0: Jednak
1: nie fajne.
0: Jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
1: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły
2: nie będą agresywne.
1: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
0: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
2: Tutaj w pasiece chyba mnie.
1: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. A. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczoły do ukąszenia. Bo jad pszczeli jest
0: jawki,
1: przecież...
0: które leczą?
1: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
0: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
1: Przygotujemy.
0: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, o już od dawna, no krótko mówiąc rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków, no cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z Wami kontaktując?
1: Tak,
0: jak to
1: tak,
0: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze. Bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać. Chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ule. Nie ma najmniejszego problemu. Więc sprzedaż z domu również. Wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
0: No jeżeli nie patrzę na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
0: kiwacie
1: tak,
0: głowami.
1: Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
0: Witek tylko kiwa głową.
1: W życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
1: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja jest takim wyjątkiem, nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny

0: specjalny miód będzie krystalizował. I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
1: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to to na pewno nie
0: to
1: jest miód.
0: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy, na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej dojdzie.
2: Zależy
0: jaki to jest miodek. I możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny. Ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem cukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
1: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
0: tak,
1: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
0: noce na wirowaniu.
1: O, noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
1: Tak?
2: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
0: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
2: No nie trudno, no.
0: Nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć. No, z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
2: to są takie ilości, które się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają, mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc
1: na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo
1: no
0: bogaty.
1: U was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
2: To jest też dla nie osób, które tutaj się pojawią.
1: Otoczenie zieleń i nic więcej.
2: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
0: i
2: rezerwatem,
0: miasta.
2: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
0: Tak, tak.
1: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
0: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu

0: bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
1: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło wam przez myśl chociaż, że tak. Przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
0: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
2: Administracyjnych.
0: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
2: dofinansowania są skierowane do obszarów wiejskich,
0: tak.
2: A my posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no w wielu przypadkach nie kwalifikujemy
0: trochę
2: się do tych dodatkowych dofinansowań.
0: Tak,
2: i to dotychczas było taką naszą barierą.
1: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty
0: tak,
1: i tak
0: dalej. No już te podatki byśmy to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
1: Ale pomysł gdzieś jest.
0: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
1: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
0: Nie wiemy.
1: Przyjedziemy ale... zobaczyć, jak to jest póki co.
0: Ale przyjechać do nas zawsze można.
1: Już teraz.
0: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
1: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
2: Głównie Asia.
0: No, troszkę tak. Jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś. No, trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem. Zwyczajnie tak.
1: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
1: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko powiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest. Natomiast tak. Później zapraszamy też do
0: pasieki. My biegniemy się przebrać,
1: podejrzymy te pszczółki, tak?
0: I idziemy do pasieki.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

0: Żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie

Pierwotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie.

0: i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, to ale jest tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest, widać,
0: że
1: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: Trochę nie pora na trutnie.
0: Troszkę już.

0: jakby trutnie już, to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w mulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
1: tutaj
0: ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka. Potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem szczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem szczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły to tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak, a potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego zapachu.
0: Nie lubi.
1: I osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie ona, im łatwiej jej się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki, mimo że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu, tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki jakby proces obronny też pszczół.
1: Tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda?

0: prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia i inne dla robotnicy. Inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że, nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób
0: bólu. Tak, tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym mateczniku.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko tak. Jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Jest dużo większy, no to jest, nie wiem, 3-4 cm.
0: Tak, tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
1: No
0: bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią. I mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy.

0: Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy, swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark, tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy, jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co dwa tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
1: Na biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie. Wszystko to najlepsze. Ciasta, ciasteczka, chlebek. No wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita. I to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
0: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
2: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony.

0: u nas. Niestety mamy tak usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec, jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
1: Borówka się pojawia, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
0: Tak, owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak to woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
3: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami w dzisiejszej wersji i myślę, że i ciasteczka.
2: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
4: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
1: A poza jagodziankami co jeszcze?
4: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
5: Tutaj mamy wiśnię, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
2: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac Wieńcu został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
6: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji.

0: Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
1: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na, powiedzmy tutaj, ten aspekt muzyczny. Także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
1: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka w Włocławku.
3: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich w życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy, jak to się potoczy, mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno, chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
3: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest

0: pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
1: Co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
2: No, same przyjemności.
1: Coś więcej.
2: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
1: Jesteście fundacją. Jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
0: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
3: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami na Zgłowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, Ogród na Pompce oraz Park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
4: Mieliśmy Włocławski Park, historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa. I przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Zgłowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
5: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
4: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Danieski się włączył. Oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się włocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje, czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Włocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że włocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Włocławku, bo Włocławek jest tego wart.
5: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
4: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy. Do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Włocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Włocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
3: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazją nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Wrocławka już w najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół św. Jana.

0: Na chrzciciele oraz stary rynek.
1: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Włocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Park Łokietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
2: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji. I już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
3: Jak długo będą trwały odbiory?
2: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
3: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
2: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
3: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy co się wydarzy? Czy Balzola otrzyma jakieś kary? Jak to wygląda?
2: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
1: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Włocławia liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Włocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
4: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście. Zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Włocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast no, robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się no, już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
3: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
4: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie,

0: to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze, to jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast no, staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
1: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze w rezerwacie Kulin. Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego

0: pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego.
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią, chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi, no jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką, no i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka i zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no, że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
0: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
0: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Zem rano się
2: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No, wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
0: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
1: pszczółek? Nie, za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
0: A po czym się poznaje matka?
1: Jest większa.
0: Przyleciała do nas.
1: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, bo truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać, ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
0: Znakujecie matki, jak znakujecie?
1: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód nawłociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
0: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
1: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli, no ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
1: tak.
2: Sprzedaż miodu.
1: Tak.
0: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to go w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to to też wymaga nie lada zachodu.

0: bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli, tak. Z tych samych i różne miody. Jak, tak, no właśnie, tak, to tajemnica. Tak.
1: Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. No oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
0: A to one się jeszcze przemieszczają?
1: Tak, czasem się przemieszczają, no tak, bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
0: Wypas taki, jak się wypasa...
1: Czasami jadą sobie,
0: krowy, tak. Jak się wypasa owce, tak, to... Tak, wypasacie tak. Pszczółki.
2: Tak, no w jednym można... miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy, tak. To jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak wożenie pszczół po prostu na pożyczkę.
1: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo to tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta, ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest tu bardzo dużo dębów. Pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy. No, to jest też taka zagadka trochę.
2: Wcześniejsze wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
1: Tak, tak, tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni. Tak. Co to znaczy, że jest miód spadziowy
0: to ten,
1: albo
0: co
1: nektarowy?
0: Tam
2: między... nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, tak. Jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących. No i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadzi to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
0: Mszyce zostawiają wydzielinę, posłuchajcie jak to brzmi, pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze się
1: kojarzy.
0: Wydzielina
1: to też tak nazywamy, to tak delikatnie, ale...
0: Jakie ma właściwości?
1: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
0: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
2: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
1: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no, taki specyficzny.
0: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć.
1: No, można, to też...

0: jeśli to nie ma być dominujące.
1: Tak. Na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no, jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
0: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
1: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają i czy wszyscy widzą. Tuś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: No, pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką poławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
1: Tak, ale nie wchodzącym. Wszystko w granicach rozsądku.
0: Nie zostawiają nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
1: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no, krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smoku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru. No, dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany.
1: To jest pszczoły.
2: Przez pszczoły. Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu. Włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
0: Takie złodziejaszki.
2: No, taki złodziejaszek jest,
1: takim złodziejaszkiem
2: jest pszczelarz.
1: Tak.
2: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno
0: nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
0: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
1: tak,
0: u góry.
1: Tak.
0: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
2: Plantacje.
1: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
0: Zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Wyglądają pięknie.

0: Tak.
1: Smakują wyśmienicie.
0: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała i bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie

0: Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem. To będzie hit. No może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
1: Seria limitowana.
0: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność, więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tak mówię, nic się nie marnuje.
2: Wszystko zatacza taki...
0: I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej. Chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
1: No tutaj u nas akurat nasze miejsce charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie taka jest niepogoda, że niemożliwe, to pewnie w tych hulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu. Tak. I byliśmy totalnie zaskoczeni.
0: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
1: wystarczy okienko, pół godziny i one już
0: okienko pogodowe
1: dążą coś przynieść.
0: Tam gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół.
0: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
1: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami.
0: No, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? Ano po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
2: Jednak jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, mają tak, prawo się złościć.
0: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są
1: nie będą agresywne.
0: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
2: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
1: Tutaj w pasiece chyba mnie.
0: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo ja pszczeli jest
2: jawki,
0: przecież...
2: które leczą?
0: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
2: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
0: Przygotujemy.
2: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no krótko mówiąc, rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie.

0: znajdzie oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków. No cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów, czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób, na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z Wami kontaktując, tak, jak to
1: tak,
0: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze, bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać, chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę, nie ma najmniejszego problemu, więc sprzedaż z domu również, wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
0: No jeżeli nie patrzy na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
0: kiwacie głowami.
1: Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
0: Witek nigdy tylko kiwa głową.
1: Życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
1: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja z takim wyjątkiem nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował. I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
0: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie
1: to
0: jest
1: na
0: miód.
1: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy, na przykład piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: to
1: idzie.
2: Zależy
1: jaki to jest miodek i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem cukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
0: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, by jesteście w stanie wykorzystać,
1: tak,
0: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
1: noce na wirowaniu.
0: O, noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
0: Tak.
2: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność

0: trzeba po prostu ponieść.
1: A
0: tak?
1: Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
0: No nie trudno, no.
1: Nie, no nie trudno, nie, nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem Wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w Wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć. No, z przyrodą zawsze byłam za plan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
0: to są takie ilości, które się nie da wysłać.
1: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc
2: na walory smakowe wpływa, prawda?
1: Też, na pewno, bo mówię, ten szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo
2: no tu
1: bogaty.
2: U was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
0: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.
2: Otoczenie zieleń i nic więcej.
0: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
1: i
0: rezerwatem,
1: miasta.
0: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
1: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
1: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
2: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, że
1: tak.
2: Przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
1: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak, się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
0: Administracyjnych.
1: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
0: dofinansowania są skierowane do obszarów wiejskich,
1: tak.
0: A my posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań.
1: Tak,
0: i to dotychczas było taką naszą barierą.
2: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty,
1: tak.
2: I tak.
1: No już te podatki byśmy, to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. Jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
2: Ale pomysł gdzieś jest.
1: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
2: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
1: Nie wiemy.
2: Przyjedziemy ale... zobaczyć, jak to jest póki co.
1: Ale przyjechać do nas zawsze można.
2: Już teraz.
1: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jest

0: Jesteśmy zawsze otwarci.
1: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
2: Głównie Asia.
0: No, troszkę tak. Jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś tam. No, trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem. Zwyczajnie tak.
1: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do Pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
1: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko opowiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast tak. Później zapraszamy też do
0: Pasieki. My biegniemy się przebrać,
1: podejrzymy te pszczółki, tak?
0: I idziemy do Pasieki. Tak. Dobrze.
1: Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

0: Żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów. I żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym.
0: Tak.
1: To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku, tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół i zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża,

0: i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, to ale jest tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest, widać,
0: że
1: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: To nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
1: tutaj
0: w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka, potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest, to są paski z kwasem szczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem szczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły to jest tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak, a potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego tak, zapachu, nie zapachu lubi. I osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie im łatwiej jej tak. Się pozbyć tego tak zwanego.

0: No tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
1: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
0: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. Sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
1: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki mimo, że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka, w samym środku jest matka i te, które są w środku wychodzą na zewnątrz, tak, dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu. Tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki no jakby proces obronny swoimi też pszczół.
0: Zwłokami, tak.
1: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia, i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień,

0: to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób
0: bólu. Tak, tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli
0: matecznikach.
1: Macierzystej, czyli tak zwanym mateczniku.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko tak. Jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 centymetry.
0: Tak, tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
1: No
0: bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią i mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona, no ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja, nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać...

0: wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów. Rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co dwa tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
1: Na biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi. Drogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
0: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
2: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy tak usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec, jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
3: Borówka się pojawia, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
2: Tak. Owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak to woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
4: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami dzisiaj, w dzisiejszej wersji. I myślę, że i ciasteczka.
0: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
5: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
3: A poza jagodziankami co jeszcze?
5: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Tak?

0: Że i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe, wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
1: Tutaj mamy wiśnie, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tą żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam. Moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
2: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu urząd marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
3: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
2: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
4: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny. Także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
2: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka we Włocławku.
5: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją, fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza

0: Nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy, rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy, jak to się potoczy, mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno, chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe i chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
0: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
2: Proszę powiedzieć, co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
3: No, same przyjemności.
2: Coś więcej.
3: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
2: Jesteście fundacją, jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
0: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
1: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Zgłowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, Ogród na Pompce oraz Park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
4: Mieliśmy Włocławski Park, historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa. I przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Zgłowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
5: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc to...

0: pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
1: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Danieski się włączył. Oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się włocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje, czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Włocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że włocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Włocławku, bo Włocławek jest tego wart.
0: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
1: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy, do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Włocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Włocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
2: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazją nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Włocławka już w najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.
3: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Włocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Park Łokietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
4: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji. I już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
5: Jak długo będą trwały odbiory?
4: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
5: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
4: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
5: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy co się wydarzy? Czy Balzola otrzyma jakieś kary? Jak to wygląda?
4: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
3: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną.

0: mamy lato w pełni. Część Wrocławia liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Wocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
1: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie, właściwie zgłosiło się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście. Zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Wrocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Wrocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Wrocławku też odbędą się już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
0: Wrocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
1: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze. To jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Wrocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
0: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku.

0: Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową,

696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w Pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią, chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi, no jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką, no i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
0: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
0: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Chcemy rano się
2: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
0: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
1: pszczółek? Za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
0: A po czym się poznaje matkę?
1: Jest większa.
0: Przyleciała do nas.
1: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać, ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
0: Znakujecie matki, jak znakujecie?
1: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas...

0: scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem. W pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no, czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód na włociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
1: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
0: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli. No ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy.
0: Tak.
2: Sprzedaż miodu.
0: Tak.
1: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli,
0: tak.
1: Z tych samych i różne miody. Jak,
0: tak,
1: no właśnie,
0: tak,
1: to tajemnica.
0: Tak. Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest ten rzepak. No oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
1: A to one się jeszcze przemieszczają?
0: Tak, czasem się przemieszczają, no tak, bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
1: Wypas taki, jak się wypasa...
0: Czasami jadą sobie,
1: tak. Krowy, jak się wypasa owca,
0: tak,
1: to...
0: Tak,
1: wypasacie
0: tak.
1: Pszczółki.
0: Tak,
2: no w jednym
0: można...
2: miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy,
0: tak.
2: To jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak włożenie pszczół po
0: tak.
2: prostu na pożyczki.
0: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo to, tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta. Ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest tu bardzo dużo dębów, pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy.
2: No, to
0: jest też taka zagadka trochę.
2: Wcześniejsze były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
0: Tak, tak, tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni.
1: Tak.
0: Co to znaczy, że jest miód spadziowy
1: to ten,
0: albo
1: co
0: nektarowy?
1: Tam między...
2: nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, tak. Jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących. No i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadzi, spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
1: Mszyce zostawiają wydzielinę, posłuchajcie jak to brzmi, pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze się kojarzy.
0: Wydzielina to też tak nazywamy,
1: no
0: to tak delikatnie, ale...
1: Jakie ma właściwości?
0: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe.

0: przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
1: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo ostrzejszy,
2: taki gryzący
0: ostry,
2: bardziej.
0: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no taki specyficzny.
1: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć. Na to.
0: No można.
1: Jakiegoś to wypieku, też... jeśli to nie ma być dominujące.
0: Tak, tak. Na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
1: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają
0: o tym
1: wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
0: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają i czy wszyscy widzą. Tuś może parę słów powiesz o tych produktach.
2: Pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką poławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
0: Tak, wszystko w granicach rozsądku.
1: Nie zostawiałem nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
0: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smaku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru, no dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany. To jest
0: przez pszczoły.
2: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu. Włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
1: Takie złodziejaszki.
2: No, taki złodziejaszek jest,
0: taki gospodarka.
2: Złodziejaszkiem jest pszczelarz.
0: Tak.
2: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko

0: Możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to no, wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno
2: że
1: tak
2: na
1: nie,
2: pewno
1: jest.
2: Nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
2: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
1: tak,
2: u góry.
1: Tak.
2: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
0: Plantacje.
1: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
2: Jak zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
1: Tak.
2: Smakują wyśmienicie.
1: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
0: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
1: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem, to będzie hit. Mówię, no może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
0: Seria limitowana.
1: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tutaj nic się nie marnuje. Nic się nie marnuje.
2: Wszystko zatacza taki...
1: I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej, chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
0: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no taka jest niepogoda, że no niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu i byliśmy totalnie zaskoczeni.
1: Mimo że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
0: wystarczy
1: okienko,
0: pół godziny i one już
1: okienko pogodowe
0: zdążą
1: coś przynieść. Tam gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół?
1: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
0: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami,
1: no, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, uliczki, no

0: ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o, po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no, to by było niefajne.
1: Jednak jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
0: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są grzeczne.
2: Nie będą agresywne.
0: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
1: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
2: Tutaj w pasiece chyba mnie.
0: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. A. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczoły do ukąszenia. Bo jad tak, pszczeli jest
1: jawki,
0: przecież...
1: które leczą?
0: No, tak podobnie. Podobnie. Tak. Ja mam propozycję.
1: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
0: Przygotujemy.
1: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co dwa tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, o już od dawna, no krótko mówiąc rozkręciła się, tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków, no cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z Wami kontaktując.
0: Tak,
1: jak to
0: tak,
1: wygląda?
0: Tak, zapraszamy zawsze. Bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać. Chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ule. Nie ma najmniejszego problemu. Więc sprzedaż z domu również. Wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
1: No jeżeli nie patrzę na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
0: Jest...
1: Kiwacie
0: tak,
1: głowami.
0: Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
1: Witek
0: nigdy
1: tylko kiwa głową.
0: W życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
0: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja jest takim wyjątkiem, nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował i ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
1: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie
0: jest miód. To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby

0: no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy, na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni, zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej to idzie,
1: zależy
0: jaki to jest miodek, i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem cukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
2: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
0: tak,
2: przerobić i zrobić z tego smakołyki, i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
0: noce na wirowaniu.
2: O, noce na wirowaniu. No właśnie.
1: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
2: Tak.
1: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
0: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
1: No nie trudno, no.
0: Nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć. No, z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy, w tym roku to musimy zawieźć, bo aż
1: to są takie ilości, które się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają, mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc
2: na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo
2: no to
0: bogaty.
2: U was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
1: To jest też dla no osób, które tutaj się pojawią.
2: Otoczenie zieleń i nic więcej.
1: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
0: i
1: rezerwatem,
0: miasta.
1: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
0: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
0: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas.

0: ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym, przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
1: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło wam przez myśl chociaż, tak, że przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
0: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
2: Administracyjnych.
0: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
2: większości są skierowane do obszarów wiejskich,
0: tak,
2: a my posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań.
0: Tak,
2: i to dotychczas było taką naszą barierą.
1: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty,
0: tak,
1: i tak
0: dalej. Już te podatki to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
1: Ale pomysł gdzieś jest.
0: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
1: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
0: Nie wiemy.
1: Przyjedziemy, ale zobaczyć, jak to jest póki co.
0: Ale przyjechać do nas zawsze można.
1: Już teraz.
0: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
1: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
2: Głównie Asia.
0: No, troszkę tak, jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś, no trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
1: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
1: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak, ja wszystko powiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest. Natomiast tak, później zapraszamy też do
0: pasieki. My biegniemy się przebrać,
1: podejrzymy te pszczółki, tak?
0: I idziemy do pasieki.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostole.

0: żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest

0: Piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują. No i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona proszę tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, ale tu jest mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest, widać,
0: że
1: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze.

0: ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: To nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
1: tutaj
0: w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka. Potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak? A potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego zapachu i osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie. Im łatwiej jej się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. Sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest, powiedzmy, na minusie, tak? A w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie. Więc pszczółki, mimo że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak? Dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu, tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, No i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no jakby proces obronny
1: swoimi
0: też pszczół.
1: Zwłokami,
0: tak,

0: tak. Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób.
0: Tak, tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym mateczniku.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 cm.
0: Tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak? No bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią i mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy

0: musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark, tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy, jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co 2 tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
1: Na Biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie. Wszystko to najlepsze. Ciasta, ciasteczka, chlebek. No wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co...

0: jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita. I to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
1: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Porówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
2: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy tak usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec, jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
3: Borówka się pojawia, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
2: Tak. Owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak to woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
4: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami dzisiaj w dzisiejszej wersji i myślę, że i ciasteczka.
1: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
5: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
3: A poza jagodziankami co jeszcze?
5: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
6: Tutaj mamy wiśnię, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
1: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęły

0: te w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe

0: Który?
1: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
1: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka we Włocławku.
3: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy, jak to się potoczy, mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno, chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
3: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
4: Proszę powiedzieć, co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
5: No, same przyjemności.
4: Coś więcej.
5: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
4: Jesteście fundacją, jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
3: na pewno

0: no, współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
1: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Zgłowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, Ogród na Pompce oraz Park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
2: Mieliśmy Włocławski Park historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa i przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Zgłowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
3: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
2: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, no to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Danieski się włączył. Oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się włocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje, czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Włocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że włocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Włocławku, bo Włocławek jest tego wart.
3: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
2: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy, do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Włocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Włocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
1: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazem nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Włocławka już w najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.
4: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Włocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Parku Okietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
5: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji i już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
6: Jak długo będą trwały odbiory?
5: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
6: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
5: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
6: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy coś się wydarzy, czy Balzola otrzyma jakieś kary, jak to wygląda?
5: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
4: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Wrocławian liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Wrocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
7: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie, właściwie zgłosiło się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście, zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Włocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast no, robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się no, już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną no, amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
6: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
7: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze. To jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast no, staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark.

0: Budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
1: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoły, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia,

0: odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
1: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią, chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi, no jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką, no i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
0: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka i zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no, że okej, okay, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
1: Dużo masz tych uli?
0: Wtedy miałam 6. Teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce. A jest.
1: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Zem rano się
2: pracujemy generalnie razem.
0: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No, wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
1: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
0: Nie, za chwilę jest? Pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
1: A po czym się poznaje matkę?
0: Jest większa.
1: Przyleciała do nas.
0: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, bo truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać, ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
1: Znakujecie matki, jak znakujecie?
0: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód na włociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
1: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
0: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli, no ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
0: tak.
2: Sprzedaż miodu.
0: Tak.
1: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to jego w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli,
0: tak.
1: Z tych samych i różne miody. Jak,
0: tak,
1: no właśnie,
0: tak,
1: to tajemnice.
0: Tak. Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są...

0: Miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest ten rzepak. No oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ
1: A, to one się jeszcze przemieszczają,
0: tak,
1: że
0: czasem
1: je,
0: się
1: no
0: przemieszczają,
1: tak,
0: bo nie wszystko jesteśmy w stanie.
1: wypas taki, jak się wypasa
0: Czasami jadą sobie,
1: krowy,
0: tak.
1: jak się wypasa owce,
0: Tak,
1: to
0: tak, tak.
1: wypasacie pszczółki.
0: Tak
1: No
0: to
1: w
0: można
1: jednym
0: powiedzieć.
1: miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy to
0: Tak.
1: jest prawie niemożliwe, żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia, jak wożenie pszczół po
0: Tak.
1: prostu na
0: Ale
1: pożyczki.
0: mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja, rezerwat też bogaty w akację. Tak, dokładnie to w robinię akacjową, bo tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta, ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest tu bardzo dużo dębów. Pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy.
1: No,
0: To
1: to jest
0: jest
1: ta
0: też taka
1: zasadnicza różnica.
0: zagadka
1: Wszystkie
0: trochę.
1: wcześniejsze
0: Były
1: wymienione
0: tak.
1: były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest
0: Tak,
1: nektarowy.
0: tak, tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni, co to znaczy, że jest miód spadziowy
1: To ten, co
0: albo
1: spadł
0: nektarowy?
1: tam między... Nektarowy, no to jak nazwa
0: Tak.
1: wskazuje, jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących, no i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadzi, spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszczyce, które żerują na
0: Na młodych
1: roślinach.
0: liściach, tak, na pewno.
1: A pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te Mszyce
0: miody.
1: zostawiają wydzielinę. Posłuchajcie, jak to brzmi. Pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu
0: Tak.
1: spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze
0: To
1: się
0: wydzielina
1: kojarzy.
0: to też tak nazywamy to
1: No
0: tak
1: właśnie,
0: delikatnie, ale
1: jakie ma właściwości?
0: miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste. Miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie, jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy
1: Intensywny,
0: będzie.
1: jakbyś spróbowała to opisać, bardzo mocno
0: Ostrzejszy,
1: i
0: taki gryzący bardziej. Bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no, taki specyficzny.
1: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć na
0: No,
1: górze.
0: można,
1: Jakiegoś
0: to też.
1: wypieku, jeśli to nie ma być dominujące,
0: Tak,
1: tak?
0: na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości, natomiast no jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest niepłynny.
2: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą

0: już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają o tym wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
1: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają, czy wszyscy widzą. Tuś może parę słów powiesz o tych produktach.
2: Pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką poławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
1: Tak, ale nie wchodzącym. Wszystko w granicach rozsądku.
0: Nie zostawiają nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
1: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smoku. Więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru. No dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany.
1: To jest przez pszczoły.
2: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu, włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
0: Takie złodziejaszki.
2: No, taki złodziejaszek jest,
1: taki złodziejaszek,
2: złodziejaszkiem jest pszczelarz.
1: Tak.
2: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik, coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno tak
0: nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
0: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
1: tak,
0: u góry.
1: Tak.
0: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
2: Plantacje.
1: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
0: Jak zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
1: Tak.
0: Smakują wyśmienicie.
1: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
2: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.

0: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem. To będzie hit. Mówię, no może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
1: Seria limitowana.
0: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tutaj nic się nie marnuje. Nic się nie marnuje.
2: Wszystko zatacza taki...
0: I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej. Chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
1: No tutaj u nas akurat nasze miejsce charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie taka jest niepogoda, że niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu i byliśmy totalnie zaskoczeni.
0: Mimo że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
1: wystarczy
0: okienko,
1: pół godziny i one już
0: okienko pogodowe
1: zdążą
0: coś przynieść. Sobie tam gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół.
0: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
1: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo w to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami.
0: No, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
2: Jednak jesteście intruzami w tych ulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo się złościć.
0: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są grzeczne.
1: Nie będą agresywne.
0: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
2: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
1: Tutaj w pasiece chyba mnie.
0: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo jad tak pszczeli jest
2: jawki,
0: przecież...
2: które leczą?
0: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
2: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
0: Przygotujemy.
2: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no krótko mówiąc rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności w zasadzie każdy, kto lubi wędrować.

0: winę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków. No cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna wasza forma dystrybuowania waszych produktów, czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób, na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z wami kontaktując, tak, jak to
1: tak,
0: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze, bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać, chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę, nie ma najmniejszego problemu, więc sprzedaż z domu również, wysyłkowa, no, od czasu kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark i to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi. Kupują świadomie. Czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić, powiedzmy, te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
0: No jeżeli nie patrzę na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
0: piwacie
1: tak,
0: głowami.
1: Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
0: Witek nigdy tylko kiwa głową.
1: W życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
1: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja z takim wyjątkiem nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował. I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
0: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie
1: to
0: jest
1: na
0: miód.
1: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy, na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: zależy
1: to idzie.
2: Zależy
1: jaki to jest miodek i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem scukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
0: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
1: tak,
0: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
1: noce na wirowaniu.
0: O, noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
0: Tak.
2: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać,

0: że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
1: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
0: No nie trudno, no.
1: Nie no, nie trudno, nie, nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem Wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć, no z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
0: chyba 30 słoików się nie da wysłać.
1: I ludzie to doceniają, mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc
2: na walory smakowe wpływa, prawda?
1: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo bogaty.
2: U Was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
0: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.
2: Otoczenie zieleń i nic więcej.
0: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
1: i
0: rezerwatem,
1: miasta.
0: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
1: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
1: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
2: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, że
1: tak.
2: Przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
1: No za dużo
2: pomieszkać.
1: Nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak, się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
0: Administracyjnych.
1: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
0: dofinansowanie są skierowane do obszarów wiejskich,
1: tak.
0: A my posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no, w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań. I to dotychczas było taką naszą barierą.
2: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty
1: tak.
2: I tak
1: no,
2: dalej.
1: Już te podatki to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. Jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza.
2: Ale pomysł gdzieś jest.
1: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
2: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
1: Nie wiemy.
2: Przyjedziemy ale zobaczyć, jak to jest póki co.
1: Ale przyjechać do nas zawsze można.
2: Już teraz.
1: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta.

0: Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
1: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
2: Głównie Asia.
0: Troszkę tak, jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść, nad wąwóz czy gdzieś, no. Trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
1: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do Pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
1: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko powiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast tak. Później zapraszamy też do
0: Pasieki. My biegniemy się przebrać,
1: podejrzymy te pszczółki, tak?
0: I idziemy do Pasieki. Tak. Dobrze,
1: dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

0: Żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym.
0: Tak.
1: To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostają

0: przesuwaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
2: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
2: O, mama.
0: O,
2: matka.
0: Jest? A co ona proszę tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, to ale jest tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
2: Okay. To jest... Widać,
0: że, jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
2: To nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
2: tutaj
0: w ulu.
2: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka, potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest, to są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
2: Pszczoły. To jest tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
2: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak? A potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
2: Waroza nie lubi tego. Tak. Zapachu i osypuje się, schodzi.

0: Tak.
1: Zwyczajnie no, im łatwiej jej tak. się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja,

0: mają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki, mimo że zimą te ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak, dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu, tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no jakby proces obronny też pszczół.
1: Zwłokami, zwłokami, tak, krótko tak. mówiąc, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia, i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób.
0: Tak, tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym mateczniku.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko tak, jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja. Sytuacji,
1: tak. Mhm. Jest dużo większy, no to jest, nie wiem, 3-4 centymetry.
0: Tak, tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły

0: starają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak? No bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią. I mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w Pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami? Dlaczego pszczoły, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią. Chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi. No jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką. No i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
0: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
0: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Rano się
2: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No, wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
0: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
1: pszczółek? Za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
0: A po czym się poznaje matkę?
1: Jest większa.
0: Przyleciała do nas.
1: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, bo truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać. Ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
0: Znakujecie matki, jak znakujecie matki.
1: Dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to

0: Jest praca, ale na pewno też pasja. Na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem. W pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no, czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest
1: Lubimy.
0: jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód na włociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no.
2: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej. Zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego
0: Tak,
2: doglądania.
0: zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli. No ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
1: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
0: Tak.
1: sprzedaż miodu.
0: Tak.
2: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z
0: Pozyskujemy.
2: tych uli,
0: Tak.
2: z tych samych i różne miody. Jak,
0: Tak,
2: no właśnie, te
0: tak, tak.
2: tajemnice.
0: Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. No oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce,
2: A
0: ponieważ
2: to one się jeszcze przemieszczają,
0: tak,
2: bo je,
0: czasem się
2: no
0: przemieszczają,
2: tak,
0: bo nie
2: no,
0: wszystko jesteśmy w stanie.
2: wypas tak jak się
0: Czasami jadą sobie,
2: krowy, jak się wypasa owce,
0: tak.
2: to
0: Tak, tak.
2: wypasacie pszczółki.
0: Tak
1: No
0: to
1: w
0: można
1: jednym
0: powiedzieć.
1: miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy
0: Tak.
1: to jest prawie niemożliwe, żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak wożenie pszczół po
0: Tak.
1: prostu na
0: Ale
1: pożyczki.
0: mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinię akacjową, bo tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta. Ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest tu bardzo dużo dębów, pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy.
1: No,
0: To
1: to jest
0: jest
1: teraz
0: też taka
1: zasadnicza różnica.
0: zagadka
1: Wszystkie
0: trochę.
1: wcześniejsze
0: Były miody.
1: wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest
0: Tak,
1: nektarowy.
0: tak, tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni, co to znaczy, że jest miód spadziowy
2: To ten, co
0: albo
2: spadł,
0: nektarowy?
2: tam między...
1: Nektarowy, no to jak nazwa
0: Tak.
1: wskazuje, jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących, no i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadzi, spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na
0: Na młodych
1: roślinach.
0: liściach, tak, na pewno.
1: A pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te
2: Mszyce
1: miody.
2: zostawiają wydzielinę. Posłuchajcie, jak to brzmi. Pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu
0: Tak.
2: spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze
0: To
2: się
0: wydzielina
2: kojarzy.
0: to też tak nazywamy to
2: No
0: tak
2: właśnie.
0: delikatnie, ale
2: Jakie ma właściwości?
0: miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste.

0: Miody spadziowe, wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
1: Jakbyś spróbowała to opisać, bardziej
2: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
0: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no taki specyficzny.
1: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć. Na to.
0: No. Można,
1: jakiegoś to wypieku, też... jeśli to nie ma być dominujące. Tak.
0: Na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no, jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
1: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają
0: o tym
1: wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiekę.
0: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają, czy wszyscy widzą. Ktoś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: No, pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym, czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach. I z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką poławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
0: Wszystko w granicach rozsądku.
1: Nie zostawiają nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
0: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smaku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru, no dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany. To jest
0: przez pszczoły.
2: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu, włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
1: Takie złodziejaszki.
2: No, taki złodziejaszek jest, takim
0: złodziejaszkiem
2: jest pszczelarz.
0: Tak.
2: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów

0: Jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio
1: tak,
0: na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, tak, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to no, wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno
2: że
1: tak
2: na
1: nie,
2: pewno
1: jest.
2: Nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać,
2: to
1: na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
2: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
1: tak,
2: u góry.
1: Tak.
2: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
0: Plantacje.
1: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
2: Jak zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
1: Tak.
2: Smakują wyśmienicie.
1: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
0: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
1: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem, to będzie hit. Mówię, no może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
0: Seria limitowana.
1: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także
2: to jakby,
1: nic się nie marnuje.
2: Się nie marnuje.
1: Nie, nic się nie marnuje.
2: Wszystko
1: tak.
2: Zatacza taki,
1: taki... I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej, chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
0: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no taka jest niepogoda, że no niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu
1: tak.
0: I byliśmy totalnie zaskoczeni.
1: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
0: wystarczy
1: okienko,
0: pół godziny i
1: tak,
0: one już
1: okienko pogodowe
0: dążą
1: coś przynieść. Sobie tam zagospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół?
1: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale Na pewno je szanujemy.
0: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami, no,
1: trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie strony.

0: Oje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
1: Jednak jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
0: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są grzeczne.
2: Nie będą agresywne.
0: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
1: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
2: Tutaj w pasiece chyba mnie.
0: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. A. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczoły do ukąszenia. Bo jad pszczeli jest
1: jawki,
0: przecież...
1: które leczą?
0: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
1: Ale zanim do propozycji, to dobra. Jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
0: Przygotujemy.
1: A ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków. Natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no krótko mówiąc rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków, no cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z Wami kontaktując.
0: Tak,
1: jak to
0: tak,
1: wygląda?
0: Tak, zapraszamy zawsze. Bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać. Chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ule. Nie ma najmniejszego problemu. Więc sprzedaż z domu również. Wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
1: No jeżeli nie patrzę na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
0: Jest,
1: kiwacie
0: tak,
1: głowami.
0: Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
1: Witek tylko kiwa głową.
0: W życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
0: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja jest takim wyjątkiem, nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował i ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
1: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to to na pewno nie

0: To
1: jest
0: na
1: miód.
0: pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy, na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
1: zależy
0: to idzie.
1: Zależy
0: jaki to jest miodek. I możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem cukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
2: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
0: tak,
2: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
0: noce na wirowaniu.
2: O, noce na wirowaniu. No właśnie.
1: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
2: Tak?
1: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
0: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
1: No nie trudno, no.
0: Nie no, nie trudno, nie, nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć. No, z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
1: chyba 30 słoików się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc
2: na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo
2: no
0: bogaty.
2: U was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
1: To jest też dla jest osób, które tutaj się pojawią.
2: Otoczenie zieleń i nic więcej.
1: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
0: i
1: rezerwatem,
0: miasta.
1: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
0: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
0: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć.

0: odpocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym, przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
1: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło wam przez myśl chociaż, że tak. Przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
0: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
2: Administracyjnych.
0: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
2: większości są skierowane do obszarów wiejskich,
0: tak.
2: A my posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no w wielu przypadkach nie kwalifikujemy
0: trochę
2: się do tych dodatkowych
0: ogranicza.
2: Dofinansowań.
0: A tak,
2: i to dotychczas było taką naszą barierą.
1: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty
0: tak.
1: I tak
0: dalej. No już te podatki byśmy, to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
1: Ale pomysł gdzieś jest.
0: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
1: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
0: Nie wiemy.
1: Przyjedziemy ale... zobaczyć, jak to jest póki co.
0: Ale przyjechać do nas zawsze można.
1: Już teraz.
0: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
1: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
2: Głównie Asia.
0: No, troszkę tak. Jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś. No. Trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem. Zwyczajnie tak.
1: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
1: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko powiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest. Natomiast tak. Później zapraszamy też do
0: pasieki. My biegniemy się przebrać,
1: podejrzymy te
0: pszczółki, tak? I idziemy do pasieki.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

0: Żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są...

0: całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują. No i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, ale tu jest mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest, widać,
0: że
1: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz

0: latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: Trochę nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka. Potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak? A potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego tak, zapachu, nie zapachu lubi. I osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie. Im łatwiej jej się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. Sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest, powiedzmy, na minusie, tak? A w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie. Więc pszczółki, mimo że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak? Dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu, tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no jakby

0: proces obronny też pszczół.
1: Z włókami, krótko mówiąc, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób
0: w bólu. Tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym matecznik.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 cm.
0: Tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
1: Połowę
0: praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują. Niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią. I mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. Ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same.

No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać.

0: Mark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na Bicherbach. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w Pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę

0: dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
1: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią, chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi, no jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką, no i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
0: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka i zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
1: Dużo masz tych uli?
0: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
1: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Zem rano się
2: pracujemy
1: wstaje i
2: generalnie razem.
0: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No, wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
1: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
0: pszczółek? Za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
1: A po czym się poznaje matka?
0: Jest większa.
1: Przyleciała do nas.
0: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, bo truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać, ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
1: Znakujecie matki, jak znakujecie?
0: Tak. Dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód nawłociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
1: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
0: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli, no ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
0: tak.
2: Sprzedaż miodu.
0: Tak.
1: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to go w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli,
0: tak.
1: Z tych samych i różne miody. Jak,
0: tak,
1: no właśnie,
0: tak,
1: ta tajemnica.
0: Tak. Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są, no...

0: miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. My oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
1: A to one się jeszcze przemieszczają?
0: Tak, czasem się przemieszczają, bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
1: Wypas taki, jak się wypasa...
0: Czasami jadą sobie.
1: Krowy, jak się wypasa owce, to wypasacie pszczółki.
2: Tak,
1: to
2: w jednym miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, to jest prawie niemożliwe, żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak wożenie psu po prostu na pożyczkę.
0: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja, rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo to tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta, ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest tu bardzo dużo dębów. Pięknych, starych dębów i jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych, stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy. To jest też taka zagadka trochę.
2: Wcześniejsze były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
0: Tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni. Tak. Co to znaczy, że jest miód spadziowy
1: to ten,
0: albo
1: co
0: nektarowy?
2: Nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących. No i to jest jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadzi to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
1: Mszyce zostawiają wydzielinę. Posłuchajcie, jak to brzmi. Pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze się
0: kojarzy.
1: Wydzielina
0: to też tak nazywamy, to tak delikatnie, ale...
1: Jakie ma właściwości?
0: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
1: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
2: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
0: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no taki specyficzny.
1: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć.
0: No można,
1: to też... jeśli to nie ma być dominujące.
0: Tak. Na przykład miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
1: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci.

0: I nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają widzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasierkę.
1: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają i czy wszyscy widzą. Tuś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: Pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką poławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
1: Wszystko w granicach rozsądku.
0: Nie zostawiają nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
1: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smoku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru, no dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany.
1: To jest pszczoły.
2: Przez pszczoły. Tak, to jest krótko mówiąc zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu. Włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
0: Takie złodziejaszki.
2: No, taki złodziejaszek jest,
1: takim
2: złodziejaszkiem jest pszczelarz.
1: Tak.
2: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno
0: nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
0: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
1: tak,
0: u góry.
1: Tak.
0: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
2: Plantacje.
1: No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
0: Zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
1: Tak.
0: Smakują wyśmienicie.
1: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
2: Jeszcze chyba nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
1: Tak, sprzedawaliśmy.

0: Byliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem. To będzie hit. No może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
1: Seria limitowana.
0: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tak mówiąc, nic się nie marnuje.
2: Nic się nie marnuje. Wszystko
0: tak.
2: Zatacza taki...
0: I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej, chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
1: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no taka jest niepogoda, że no niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu. Tak. I byliśmy totalnie zaskoczeni.
0: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
1: wystarczy okienko, pół godziny i tak, one już
0: okienko pogodowe
1: zdążą
0: coś
1: przynieść.
0: Sobie tam już gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół?
0: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
1: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami.
0: No, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
2: Jednak jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
0: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są
1: nie będą agresywne.
0: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak to możemy zaglądać, zabierać miód, nie ma to dla nich większego znaczenia.
2: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
1: Tutaj w pasiece chyba mnie.
0: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo to jad pszczeli jest
2: jawki,
0: przecież...
2: które leczą?
0: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
2: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
0: Przygotujemy.
2: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no, krótką noc rozkręciła się, tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to

0: coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków. No cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna wasza forma dystrybuowania waszych produktów, czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób, na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z wami kontaktując, jak to wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze, bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać, chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę, nie ma najmniejszego problemu, więc sprzedaż z domu również, wysyłkowa, no, od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark i to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek, bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej, zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma, więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
0: No jeżeli nie patrzy na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
0: piwacie
1: tak, głowami. Bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
0: Witek nigdy tylko kiwa głową.
1: Życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
1: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja z takim wyjątkiem nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował. I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
0: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie
1: to
0: jest
1: na
0: miód.
1: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy powiedzmy na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: zależy
1: dojdzie.
2: Zależy
1: jaki to jest miodek i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem cukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
0: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, by jesteście w stanie wykorzystać,
1: tak,
0: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
1: noce na wirowaniu.
0: O noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
0: Tak.
2: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje.

0: i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
1: A
0: tak?
1: Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
0: No nie trudno, no.
1: Nie, no nie trudno, nie, nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem Wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć. No, z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
0: to są takie ilości, które się nie da wysłać.
1: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc
2: na walory smakowe wpływa, prawda?
1: Też, na pewno, bo mówię, ten szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo
2: no tu
1: bogaty.
2: U was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
0: To jest też dla no osób, które tutaj się pojawią.
2: Otoczenie zieleń i nic więcej.
0: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
1: i
0: rezerwatem,
1: miasta.
0: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
1: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
1: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właśnie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
2: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, tak, że przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
1: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
0: Administracyjnych.
1: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
0: większości są skierowane do obszarów wiejskich,
1: tak.
0: A my posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań.
1: Tak,
0: i to dotychczas było taką naszą barierą.
2: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty,
1: tak,
2: i tak.
1: No już te podatki byśmy to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. Jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
2: Ale pomysł gdzieś jest.
1: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
2: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
1: Nie wiemy.
2: Przyjedziemy ale... zobaczyć, jak to jest póki co.
1: Ale przyjechać do nas zawsze można.
2: Już teraz.
1: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę,

0: to zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
1: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
2: Głównie Asia.
0: No, troszkę tak, jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś, no. No, trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
1: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do Pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
1: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko opowiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast tak. Później zapraszamy też do
0: Pasieki. My biegniemy się przebrać,
1: podejrzymy te pszczółki, tak?
0: I idziemy do Pasieki. Tak. Dobrze.
1: Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanem.

0: Żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez

0: tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, to ale jest tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest, widać,
0: że
1: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: To nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
1: tutaj
0: w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka, potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest, to są paski z kwasem szczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem szczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły to jest tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak, a potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego. zapachu, i, nie zapachu lubi. I osypuje się, schodzi z nich.
0: Tak.

0: zwyczajnie ona, im łatwiej jej się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
1: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
0: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. Sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
1: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki mimo, że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak, dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu. Tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki no jakby proces obronny swoimi też pszczół.
0: Zwłokami, tak.
1: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia, i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że, nie wiem, zapomnimy podłożyć

0: stworzyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plaster. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób bólu.
0: Tak, tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym mateczniku.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko tak. Jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Jest dużo większy, no to jest, nie wiem, 3-4 cm.
0: Tak, tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
1: No
0: bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią. I mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy, swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark, udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy, jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie.

0: Amie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
0: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
0: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
3: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców.

0: Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
1: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków. To był etap właśnie odwołań. I teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę

0: jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną, i to oni weryfikują te wnioski.
1: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
0: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6, za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
1: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
3: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogły by tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
4: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany? Czy nastawiałaś się już na medal? Czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
3: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. No jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
4: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
3: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
4: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
3: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
2: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
5: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
4: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
5: A No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce. Też

0: Przepraszam, zająłem trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tę jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala. Wiadomo, zawsze mogło być lepiej. Taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daje to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
1: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek. Dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
0: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Takie przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
1: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
0: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
3: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no, inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz, więc progres jest, jestem bardzo zadowolony, także nie chciałbym się przyzwyczajać do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal Mistrzostw Województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, Mistrzostw Makroregionu, Mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata.
1: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
3: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy prowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
1: Właśnie przed wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania rozumiem trwają.
3: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
2: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
4: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do

0: spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
1: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
0: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć. Przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja. Woda i ścieki fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nie żyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje meteorologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
1: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
0: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
2: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
1: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17 800 lub 54 230 17 806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale To nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi.

0: w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
1: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
2: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu, tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na którym jej niezwykle zależało, i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
3: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie, a i ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna, i dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
1: Aby dołączyć do Szlachetnej Paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
4: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma

0: A już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
1: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
2: A jak pani ma wrażenia?
3: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
2: Czyli jest dobrze.
3: Tak,
2: jest fajnie.
3: Tak.
0: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.

0: Cześć, witamy Cię w kolejnym odcinku Progress Academy. Dziś jest ze mną Rafał Świerczyński, trener personalny, który na co dzień pracuje w Progress Gym Wocławek i jest wykładowcą Progress Academy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dziś porozmawiamy o pracy trenera, z czym borykamy się na co dzień i z jakimi klientami pracujemy. Przełamiemy nieco stereotyp, że siłownia jest tylko w cudzysłowie dla karków i zasadniczo od tego pytania zaczniemy. Rafał, z kim najczęściej pracujesz, jeżeli chodzi o Twoich klientów?
1: Jeżeli miałbym to określić chociażby w stopniu procentowym, to spokojnie 90-95% klientów to osoby rekreacyjne, które po prostu chciałby się poruszać, chciałby spróbować tego sportu, nie wiedzą od czego zacząć, mają jakieś drobne może jeszcze urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, chcą się troszeczkę, tak można powiedzieć, w cudzysłowie ponaprawiać. Raczej tacy klienci, sportowcy, tak, zdarzają się rzeczywiście, ale to jest bardzo mały odsetek, bo wbrew pozorom w tych czasach bardzo mało chociażby młodych ludzi uprawia sport.
0: Okej, okay, jest to może nie tendencja spadkowa, natomiast faktycznie na siłowniach jest więcej osób rekreacyjnych i trenujących amatorsko. Ale oczywiście nie tylko. Jest to też procent osób bardziej zaawansowanych. Tak, jeżeli ja miałbym tutaj dopowiedzieć, w mojej pracy również większość to osoby trenujące amatorsko, natomiast ten odsetek, procent sportowców jest nieco większy z racji tego, że po prostu sam się w tym specjalizuje. Ale dobrze, spójrzmy, Rafał, z perspektywy klienta. Jak myślisz, jakie wyzwania mają podopieczni, którzy kierują się na siłownię i chcą skorzystać z usług trenera personalnego?
1: Szczerze mówiąc, największym wyzwaniem raczej będzie to często słyszę to pytanie, czy ja w ogóle tutaj się nadaję? I kompletnie nie rozumiem, a zarazem rozumiem to pytanie, dlatego że często boimy się nowych rzeczy, zwłaszcza jeżeli to jest nasz, powiedzmy, pierwszy raz na siłowni, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. Spokojnie, siłownia jest dla każdego, to jest najmniej kondycyjny sport, o czym trzeba naprawdę wspomnieć, jeżeli oczywiście jest uprawiany z głową, ale tak naprawdę największy odsetek, powiedzmy, tych problemów, o których mówimy, ewentualnie jakichś takich, co siedzą gdzieś tam nam w głowie, to faktycznie te wcześniej wspomniane urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, no i najczęściej bóle pleców, tak? Zwłaszcza w odcinku szyjnym czy lędźwią, to najczęściej się zdarza. Z tym najczęściej przychodzą osoby, że chciałby się poruszać, chciałby zrzucić troszkę kilogramów, ale przy okazji troszkę wzmocnić te plecy. Przez to, co dzieje się w tych czasach, gdzie jesteśmy w trakcie tego pędu życiowego, bardzo mało uwagi zwracamy na kompletność w naszych ruchach. Nasz organizm jest skonstruowany do wszelakiego rodzaju poruszania się w wielu płaszczyznach.

0: które po prostu na co dzień zaniedbujemy. I przez to wynikają wszelkie dolegliwości bólowe, jakieś ewentualnie właśnie przykurcze mięśniowe, które powodują dyskomfort w życiu codziennym. I ludzie to widzą, ludzie to czują i otwarcie na konsultacjach zawsze o tym mówią.
1: Jasne, zwróciłeś uwagę na bardzo ważne aspekty, z którymi również sam się spotykam, czyli przede wszystkim brak pewności siebie w kontekście pierwszej wizyty na siłowni, ale również problemy i dolegliwości bólowe. Jak myślisz, czy w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie przy pierwszej wizycie na siłowni z usług trenera personalnego?
0: Myślę, że tak. Dużo osób się odnajduje. Łatwiej jest, po tym, tak szczerze mówiąc, we dwoje zawsze raźniej. Ostatnio taki przykład mojego klienta, prawie 70 lat, starszy pan, przyszedł na siłownię, chciał troszeczkę się poruszać, właśnie zrzucić troszkę kilogramów, bo uważa, że powinien, zwłaszcza w tym wieku. Ale jednak gdzieś tam troszeczkę ta jego pewność siebie była zaburzona. Mówimy tu o dorosłym facecie, tak? 70 lat doświadczony życiowo, a mimo tego wdrażał się do nowego miejsca, brakowało tej pewności siebie, zgłosił się do mnie na trening personalny, pochodziliśmy po siłowni, porozmawialiśmy, przedstawiłem mu, jak działają maszyny, jak powinien uprawiać sport, od czego powinien zacząć. Już teraz sam uczęszcza na siłownię z uśmiechem na ustach, tak? Jest bardziej otwarty do ludzi, tak? Bo już poznał to otoczenie, rozmawia z innymi naszymi podopiecznymi czy klientami naszej siłowni i bardzo miło się na to patrzy, tak? Ale tak naprawdę często tłumaczę, że najważniejszy jest ten pierwszy krok. My często jesteśmy jak takie duże głazy. Jak już pierwsze dopchnięcie pójdzie, zaczniemy się coraz bardziej toczyć, coraz szybciej i coraz pewniej wchodzić w nowe otoczenie.
1: Jasne. Tak więc, Rafale, jaka jest mniej więcej średnia wieku Twoich klientów?
0: No, na ten moment tak ciężko byłoby to policzyć, bo i mam osoby niepełnoletnie i tak jak mówiłem przed chwilą o moim kliencie, który miał już prawie 70 lat, ale jakbym miał tak na szybko uśrednić, to strzeliłbym, że około 35, no 40 lat można by tak uśrednić, tak? To są osoby już takie troszeczkę doświadczone gdzieś tam, zwłaszcza, to jest dosyć fajny temat. Kiedyś uprawiałem jakiś sport, pływałem, skakałem, biegałem za piłką, często się zdarza. No i o czym mówiłem, ten pęd życiowy gdzieś tam zaniechał ten sport, tą aktywność na dalsze tory i nagle chcę do tego wrócić. To jest bardzo fajne. A że tak naprawdę dosyć często nam znowu zebrać powiedzmy ekipę, drużynę na grę w piłkę, w siatkówkę, łatwiej jest też iść w pojedynkę na siłownię albo chociażby z trenerem, tak jak o tym rozmawiamy, żeby wdrożyć znowu tą aktywność fizyczną, a nikt przecież nie broni tego, żeby na początku wdrożyć aktywność fizyczną na siłowni, wzmocnić swoje ścięgna, stawy, poprawić postawę, wydolność, tak? A potem właśnie wrócić chociażby do sportu drużynowego czy do pływania, bo wiadomo, że to nie jest tak, że po 10, 15 czy nawet 20 latach wracając do sportu domniemanego, którego uprawialiśmy kiedyś w dzieciństwie, od razu wrócimy z tak pełną parą i werwą, a na siłowni stopniowo możemy to wdrażać i potem łączyć sobie te sporty i odkryć, jak bardzo siłownia pomaga w wielu sportach tak naprawdę.
1: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że często mamy takie przeświadczenie, że jeżeli graliśmy w piłkę nożną 5 lat temu, przez te 5 lat niewiele tej aktywności było, to idziemy na boisko i chcemy dać z siebie wszystko.
0: Tak, a czasami ta głowa, a często nogi po prostu nie dojeżdżają.
1: Tak, zgadza się i bardzo często niestety, ale wtedy wzrasta ryzyko kontuzji. Więc właśnie, jeżeli już przy kontuzjach jesteśmy, powiedz mi, czy duży procent osób, które przychodzą na siłownię, przychodzą już po pewnych urazach?
0: To na pewno. Myślę, że ponad 50%, tak jak wcześniej wspomniałem, zwłaszcza ten odcinek lędziowy czy odcinek szyjny, gdzie często po prostu nauczeni siedzieć, stać prosto, tak, zaniedbujemy pewne schematy ruchowe, chociażby zgięcie, wyprost, rotacje, które mogą występować na kręgosłupie i często pojawiają się przez to dyskomforty, właśnie w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, no ale też zdarzają się na przykład urazy kolana, często urazy kostki, rzadko, szczerze jeszcze w pracy gdzieś tam się pojawiają. Znaczy, może tak, w dalszej odległości, gdzieś tam w przeszłości, może się powiedzieć tam jakieś złamanie i tak dalej, ale w większości przypadków to problemy z plecami, i z biodrami. To najważniejsze chyba. Biodra też bardzo zaniedbywane przez nas, a bardzo mobilny staw.
1: Rafale, istnieje takie przekonanie wśród osób, które faktycznie tą dolegliwość bólową posiadają, szczególnie w odcinku, w dowolnym odcinku kręgosłupa, ale również w stawie kolanowym czy biodrowym,

0: że wtedy tym bardziej muszą unikać tej aktywności. A chciałbym, żebyś powiedział, jak ważny jest trening siłowy, trening oporowy po rehabilitacji w przypadku kontuzji.
1: I tu właśnie kluczowe słowo, które powiedziałeś w swoim pytaniu, po rehabilitacji, jeżeli mamy zielone światło od naszego ortopedy i fizjoterapeuty, że możemy wznawiać aktywność fizyczną, dosyć często, my też współpracujemy przecież z fizjoterapeutami, odsyłają na siłownię, gdzie tą aktywność fizyczną można wdrażać powoli. Naprawdę terapia ruchem działa. Potrafi pomóc wielu osobom. Sam mam wielu takich klientów, którzy powiedzmy na samym początku, wracając do tych bólu pleców, gdzieś tam doskwierały jakieś dolegliwości. Powoli wzmacnialiśmy sobie te dane, słabsze struktury tak w naszym ciele, żeby potem coraz ciężej lub coraz trudniej wykonać pewien schemat ruchowy, pewne ćwiczenia na siłowni, tak, ale żeby też przede wszystkim czuć się pewnie w życiu. Tak, żeby nie bać się tego, że czy to właśnie pójdę chociażby na lodowisko, na rower, że coś się wydarzy faktycznie z tym kolanem, z tą kostką, z tym biodrem, żeby nabrać tej sprawności. Terapia ruchem naprawdę potrafi wzmocnić nasze ścięgna, więzadła oraz mięśnie.
0: Czyli reasumując, w takich przypadkach, kiedy mamy zielone światło od fizjoterapeuty czy ortopedy, nie unikamy ruchu, a wręcz przeciwnie, chcemy się wzmocnić, chcemy poprawić nasz gorset mięśniowy, żebyśmy byli jak najbardziej silni i dbali o tą prewencję kontuzji. Istnieją badania, które pokazują nawet chociażby w wieku osób nieco starszych, że trening siłowy jest niezwykle ważny, bo hamuje i poprawia mineralizację kości, więc to jest niezwykle, niezwykle ważne, żeby tej aktywności nie unikać. Przechodząc do meritum, osoby, które spotykamy na siłowni, które korzystają z naszych usług trenerów personalnych, które przychodzą na treningi, to nie tylko przysłowiowe karki, ale osoby, które szukają wsparcia, które szukają rozwiązania swoich problemów, nie tylko mentalnych, ale również bólowych, i my staramy się im w tym pomóc.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj też czasami ten wpływ social mediów, pokazywanie idealnego świata, rozbudowane chłopy, tak, wyszczuplone dziewczyny, ale tak naprawdę w tym świecie social mediów nie mam wszystkiego pokazanego tak naprawdę i też nigdy nie będziemy mieli. A jeżeli przyjdziemy do trenera, zgłosimy się po pomoc, otworzy nam, że tak powiem, swoje serducho, otworzy głowę, pokaże co, jak robić, jak wzmocnić się, jak poprawić swoją wydolność, sprawność, mobilność. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki, tak? Tylko trzeba się po to zgłosić i nie trzeba się bać. Naprawdę, ten pierwszy krok ciężko jest postawić, tak wiem, ale jeżeli już się go postawi, to naprawdę z uśmiechem na ustach stawia się kolejno.
0: Rafale, czy zgodzisz się ze mną, że praca trenera personalnego jest to ciągły rozwój, z racji tego, że różni klienci do nas trafiają z różnymi przyczynami, z różnymi wyzwaniami, tak jak o tym rozmawialiśmy. Natomiast my z perspektywy trenera musimy być przygotowani na to, żeby być w stanie pomóc naszym klientom, więc rozwój jest niezwykle ważny.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli miałbym coś powiedzieć więcej na temat treningu oporowego, to mamy aż 4 rodzaje. To jest trening wytrzymałościowy, typo siłowy, hipertroficzny, czy też funkcjonalny. Tak, mamy wiele rozgałęzień. Tutaj tak naprawdę coraz więcej chociażby badań ukazuje się w tej dziedzinie, coraz więcej szkoleń, coraz więcej konferencji się pojawia i przede wszystkim doświadczenia, tak? Bardzo miło się wymienia doświadczenia z innymi trenerami, chociażby też z fizjoterapeutami. Tak naprawdę w sporcie bardzo teraz trzeba mieć bardzo holistyczne podejście, takie kompletne. Ostatnio nawet mój jeden podopieczny powiedział, wręcz zahaczając prawie o medycynę tak naprawdę, bo tak naprawdę te wszystkie dziedziny są gdzieś tam po trochu łączą. I jeżeli trener, czy w ogóle ktokolwiek w każdej swojej dziedzinie na chwilę stanie, gdzieś zostaje bardzo w tyle, tak? Ciągły rozwój, czytanie książek jest bardzo potrzebne, dlatego że nie tylko chodzi o też sam rozwój, ale chodzi też o stymulację nie tylko mięśni, ale też i umysłu przede wszystkim, tak? Więc jak najbardziej zachęcam wszystkich do rozwoju i pamiętajmy, że ten też pierwszy krok na siłowni jest takim rozwojem dla nas, a potem tak naprawdę zagłębianie się coraz bardziej w różnorakie techniki, systemy treningowe powoduje coraz większą ekscytację, coraz większy też rozwój, coraz większą świadomość, więc nie tylko trener, ale również i podopieczny, fajnie jak się przy okazji przy tym rozwija, bo im więcej wiedzy ma trener, tym więcej może przekazać podopiecznym. A na

0: Naprawdę to bardzo fajny odsłuch. Przynajmniej też u moich podopiecznych bardzo chętnie słuchają o nowościach, które wprowadza się w świecie fitness, tak, jeżeli możemy tak to nazwać. Więc tak, rozwój jest kluczowym elementem w tej branży.
1: Rafale, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A jeżeli Ty, widzu, potrzebujesz również wsparcia trenerskiego i opieki na siłowni, zapraszamy Cię do naszej siłowni Progress Gym Grodzka 43 Włocławek. Moim gościem był Rafał Świerczyński.
0: Dziękuję Kamilu, dziękuję widzowie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładam.

0: Szczególnie ważne są w dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
1: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad milion wniosków dotyczących 1 550 tysięcy dzieci w regionie, 65 tysięcy 600 wniosków na 95 tysięcy 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
1: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
3: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
4: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
5: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
4: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną, i to oni weryfikują te wnioski.
3: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
4: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6, za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
3: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 30

0: 10-1 metrów.
1: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy, no wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
2: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany, czy nastawiałaś się już na medal, czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
1: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. Nie, no jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
2: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
1: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
2: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
1: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
0: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
3: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
2: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
3: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tą jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala, wiadomo, zawsze mogło być lepiej, taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daję to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
2: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek, dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
3: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Taki przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
2: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
3: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety, teraz już bez presji, bez żadnych stresu, żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
0: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
4: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała.

0: No, Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz. Więc progres jest, jestem bardzo zadowolony. Także nie chciałbym się przyzwyczajać do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal Mistrzostw Województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, Mistrzostw Makroregionu, Mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata.
1: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
0: No, chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
1: Właśnie przed Wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania rozumiem trwają.
0: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
2: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
3: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
2: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
3: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć, przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja Woda i Ścieki Fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nieżyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem.

0: Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje meteorologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
1: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
0: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
2: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
1: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17 800 lub 54 230 17 806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
1: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
4: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, który, na którym mi niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również

0: wiesz, ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
1: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać.

0: na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie. I ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna. I dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
1: Aby dołączyć do szlachetnej paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
2: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
3: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
4: A jak pani ma wrażenia?
5: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
4: Jest dobrze.
5: Tak,
4: jest fajnie.
5: Tak.
1: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi.

obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Cześć, witamy Cię w kolejnym odcinku Progres Akademii. Dziś jest ze mną Rafał Świerczyński, trener personalny, który na co dzień pracuje w Progres Gym Włocławek i jest wykładowcą Progres Akademii.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dziś porozmawiamy o pracy trenera, z czym borykamy się na co dzień i z jakimi klientami pracujemy. Przełamiemy nieco stereotyp, że siłownia jest tylko w cudzysłowie dla karków i zasadniczo od tego pytania zaczniemy. Rafał, z kim najczęściej pracujesz, jeżeli chodzi o Twoich klientów?
1: Jeżeli miałbym to określić chociażby w stopniu procentowym, to spokojnie 90-95% klientów to osoby rekreacyjne, które po prostu chciałby się poruszać, chciałby spróbować tego sportu, nie wiedzą od czego zacząć, mają jakieś drobne może jeszcze urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, chcą się troszeczkę, tak można powiedzieć, w cudzysłowie ponaprawiać. Raczej tacy klienci, sportowcy, tak, zdarzają się rzeczywiście, ale to jest bardzo mały odsetek, bo wbrew pozorom w tych czasach bardzo mało chociażby młodych ludzi uprawia sport.
0: Okej, jest to może nie tendencja spadkowa, natomiast faktycznie na siłowniach jest więcej osób rekreacyjnych i trenujących amatorsko. Ale oczywiście nie tylko. Jest to też procent osób bardziej zaawansowanych. Tak, jeżeli ja miałbym tutaj dopowiedzieć, w mojej pracy również większość to osoby trenujące amatorsko, natomiast ten odsetek, procent sportowców jest nieco większy z racji tego, że po prostu sam się w tym specjalizuje. Ale dobrze, spójrzmy, Rafał, z perspektywy klienta. Jak myślisz, jakie wyzwania mają podopieczni, którzy kierują się na siłownię i chcą skorzystać z usług trenera personalnego?
1: Szczerze mówiąc, największym wyzwaniem raczej będzie to, często słyszę to pytanie, czy ja w ogóle tutaj się nadaję? I kompletnie nie rozumiem, a zarazem rozumiem to pytanie, dlatego że często boimy się nowych rzeczy, zwłaszcza jeżeli to jest nasz, powiedzmy, pierwszy raz na siłowni, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. Spokojnie, siłownia jest dla każdego, to jest najmniej kontuzjogenny sport, o czym trzeba naprawdę wspomnieć, jeżeli oczywiście jest uprawiany z głową, ale tak naprawdę największy odsetek, powiedzmy, tych problemów, o których mówimy, ewentualnie jakichś takich, co siedzą gdzieś tam nam w głowie, to faktycznie te wcześniej wspomniane urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, no i najczęściej bóle pleców, tak? Zwłaszcza w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, to najczęściej się zdarza. Z tym najczęściej przychodzą osoby, że chciałby się poruszać, chciałby zrzucić troszkę kilogramów, ale przy okazji troszkę wzmocnić te plecy. Przez to, co dzieje się w tych czasach, gdzie jesteśmy w trakcie tego pędu życiowego, bardzo mało uwagi zwracamy na kompletność w naszych ruchach. Nasz organizm jest skonstruowany do wszelakiego rodzaju poruszania się w wielu płaszczyznach, które po prostu na co dzień zaniedbujemy. I przez to wynikają wszelakie dolegliwości bólowe, jakieś ewentualnie właśnie przykurcze mięśniowe, które powodują dyskomfort w życiu codziennym. I ludzie to widzą, ludzie to czują i otwarcie na konsultacjach zawsze o tym mówią.
0: Jasne, zwróciłeś uwagę na bardzo ważne aspekty, z którymi również sam się spotykam, czyli przede wszystkim brak pewności siebie w kontekście pierwszej wizyty na siłowni, ale również problemy i dolegliwości bólowe. Jak myślisz, czy w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie przy pierwszej wizycie na siłowni z usług trenera personalnego?
1: Myślę, że tak. Dużo osób się odnajduje. Łatwiej jest, po tym, tak szczerze mówiąc, we dwoje zawsze raźniej.

0: I ostatnio taki przykład mojego klienta, prawie 70 lat, starszy pan, przyszedł na siłownię, chciał troszeczkę się poruszać, właśnie zrzucić troszkę kilogramów, bo uważa, że powinien, zwłaszcza w tym wieku. Ale jednak gdzieś tam troszeczkę ta jego pewność siebie była zaburzona. Mówimy tu o dorosłym facecie, tak? 70 lat doświadczony życiowo, a mimo tego wdrażał się do nowego miejsca, brakowało tej pewności siebie, zgłosił się do mnie na trening personalny. Pochodziliśmy po siłowni, porozmawialiśmy, przedstawiłem mu, jak działają maszyny, jak powinien uprawiać sport, od czego powinien zacząć. Już teraz sam uczęszcza na siłownię z uśmiechem na ustach, tak, jest bardziej otwarty do ludzi, tak, bo już poznał to otoczenie, rozmawia z innymi naszymi podopiecznymi czy klientami naszej siłowni i bardzo miło się na to patrzy, tak, ale tak naprawdę często tłumaczę, że najważniejszy jest ten pierwszy krok. My często jesteśmy jak takie duże głazy. Jak już pierwsze dopchnięcie pójdzie, zaczniemy się coraz bardziej toczyć, coraz szybciej i coraz pewniej wchodzić w nowe otoczenie.
1: Jasne. Tak więc, Rafale, jaka jest mniej więcej średnia wieku Twoich klientów?
0: No, na ten moment tak ciężko byłoby to policzyć, bo i mam osoby niepełnoletnie i tak jak mówiłem przed chwilą o moim kliencie, który miał już prawie 70 lat, ale jakbym miał tak na szybko uśrednić, to strzeliłbym, że około 35, no 40 lat można by tak uśrednić, tak? To są osoby już takie troszeczkę doświadczone gdzieś tam, zwłaszcza, o, to jest dosyć fajny temat, kiedyś uprawiałem jakiś sport, pływałem, skakałem, biegałem za piłką, często się zdarza. No i o czym mówiłem, ten pęd życiowy gdzieś tam zaniechał ten sport, tą aktywność na dalsze tory i nagle chcę do tego wrócić. To jest bardzo fajne. A że tak naprawdę dosyć często nam znowu zebrać powiedzmy ekipę, drużynę na grę w piłkę, w siatkówkę. Łatwiej jest też iść w pojedynkę na siłownię albo chociażby z trenerem, tak jak o tym rozmawiamy, żeby wdrożyć znowu tą aktywność fizyczną, a nikt przecież nie broni tego, żeby na początku wdrożyć aktywność fizyczną na siłowni, wzmocnić swoje ścięgna, stawy, poprawić postawę, wydolność, tak? A potem właśnie wrócić chociażby do sportu drużynowego czy do pływania, bo wiadomo, że to nie jest tak, że po 10, 15 czy nawet 20 latach wracając do sportu domniemanego, którego uprawialiśmy kiedyś w dzieciństwie, od razu wrócimy z tak pełną parą i werwą, a na siłowni stopniowo możemy to wdrażać i potem łączyć sobie te sporty i odkryć, jak bardzo siłownia pomaga w wielu sportach tak naprawdę.
1: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że często mamy takie przeświadczenie, że jeżeli graliśmy w piłkę nożną 5 lat temu, przez te 5 lat niewiele tej aktywności było, to idziemy na boisko i chcemy dać z siebie wszystko.
0: Tak, a czasami ta głowa, a często nogi po prostu nie dojeżdżają.
1: Tak, zgadza się i bardzo często niestety, ale wtedy wzrasta ryzyko kontuzji. Więc właśnie, jeżeli już przy kontuzjach jesteśmy, powiedz mi, czy duży procent osób, które przychodzą na siłownię, przychodzą już po pewnych urazach?
0: To na pewno. Myślę, że ponad 50%, tak jak wcześniej wspomniałem, zwłaszcza ten odcinek lędziowy czy odcinek szyjny, gdzie często po prostu nauczeni siedzieć, stać prosto, tak, zaniedbujemy pewne schematy ruchowe, chociażby zgięcie, wyprost, rotacje, które mogą występować na kręgosłupie i często pojawiają się przez to dyskomforty, właśnie w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, no ale też zdarzają się na przykład urazy kolana, często urazy kostki, rzadko, szczerze jeszcze w pracy gdzieś tam się pojawiają. Znaczy, może tak, w dalszej odległości, gdzieś tam w przeszłości, może się powiedzieć tam jakieś złamanie i tak dalej, ale w większości przypadków to problemy z plecami, o, i z biodrami. To najważniejsze chyba, biodra też bardzo zaniedbywane przez nas, a bardzo mobilny staw.
1: Rafał, istnieje takie przekonanie wśród osób, które faktycznie tą dolegliwość bólową posiadają, szczególnie w odcinku, w dowolnym odcinku kręgosłupa, ale również w stawie kolanowym czy biodrowym, że wtedy tym bardziej muszą unikać tej aktywności, a chciałbym, żebyś powiedział, jak ważny jest trening siłowy, trening oporowy po rehabilitacji w przypadku kontuzji.
0: I tu właśnie kluczowe słowo, które powiedziałeś w swoim pytaniu, po rehabilitacji, jeżeli mamy zielone światło od naszego ortopedy i fizjoterapeuty, że możemy wznawiać aktywność fizyczną, dosyć często, my też współpracujemy przecież z fizjoterapeutami, odsyłają na siłownię, gdzie tą aktywność fizyczną można wdrażać powoli. Naprawdę terapia ruchem działa. potrafię pomóc wielu osobom. Sam mam wielu takich klientów, którzy powiedzmy na samym początku, wracając do tych bólu pleców, gdzieś tam doskwierały jakieś dolegliwości. Powoli wzmacnialiśmy sobie te dane, słabsze struktury, tak, w naszym ciele, żeby potem coraz ciężej

0: lub coraz trudniej wykonać pewne schematy ruchowe, pewne ćwiczenia na siłowni, tak? Ale żeby też przede wszystkim czuć się pewnie w życiu. Tak, żeby nie bać się tego, że czy to właśnie pójdę chociażby na lodowisko, na rower, że coś się wydarzy faktycznie z tym kolanem, z tą kostką, z tym biodrem, żeby nabrać tej sprawności. Terapia ruchem naprawdę potrafi wzmocnić nasze ścięgna, więzadła oraz mięśnie.
1: Czyli reasumując, w takich przypadkach, kiedy mamy zielone światło od fizjoterapeuty czy ortopedy, nie unikamy ruchu, a wręcz przeciwnie, chcemy się wzmocnić, chcemy poprawić nasz gorset mięśniowy, żebyśmy byli jak najbardziej silni i dbali o tą prewencję kontuzji. Istnieją badania, które pokazują nawet chociażby w wieku osób nieco starszych, że trening siłowy jest niezwykle ważny, bo hamuje i poprawia mineralizację kości, więc to jest niezwykle, niezwykle ważne, dokładnie, żeby tej aktywności tak nie unikać. Przechodząc do meritum, osoby, które spotykamy na siłowni, które korzystają z naszych usług trenerów personalnych, które przychodzą na treningi, to nie tylko przysłowiowe karki, ale osoby, które szukają wsparcia, które szukają rozwiązania swoich problemów, nie tylko mentalnych, ale również bólowych, i my staramy się im w tym pomóc.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj też czasami ten wpływ social mediów, pokazywanie idealnego świata, rozbudowane chłopy, tak, wyszczuplone dziewczyny, ale tak naprawdę w tym świecie social mediów nie mam wszystkiego pokazanego tak naprawdę i też nigdy nie będziemy mieli. A jeżeli przyjdziemy do trenera, zgłosimy się po pomoc, otworzy nam, że tak powiem, swoje serducho, otworzy głowę, pokaże co, jak robić, jak wzmocnić się, jak poprawić swoją wydolność, sprawność, mobilność. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki, tak? Tylko trzeba się po to zgłosić i nie trzeba się bać. Naprawdę, ten pierwszy krok ciężko jest postawić, tak wiem, ale jeżeli już się go postawi, to naprawdę z uśmiechem na ustach stawia się kolejny.
1: Rafale, czy zgodzisz się ze mną, że praca trenera personalnego jest to ciągły rozwój, z racji tego, że różni klienci do nas trafiają z różnymi przyczynami, z różnymi wyzwaniami, tak jak o tym rozmawialiśmy. Natomiast my z perspektywy trenera musimy być przygotowani na to, żeby być w stanie pomóc naszym klientom, więc rozwój jest niezwykle ważny.
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli miałbym coś powiedzieć więcej na temat treningu oporowego, to mamy aż 4 rodzaje. To jest trening wytrzymałościowy, typowo siłowy, hipertroficzny czy też funkcjonalny. Tak, mamy wiele rozgałęzień. Tutaj tak naprawdę coraz więcej chociażby badań ukazuje się w tej dziedzinie, coraz więcej szkoleń, coraz więcej konferencji się pojawia i przede wszystkim doświadczenia, tak? Bardzo miło się wymienia doświadczenia z innymi trenerami, chociażby też z fizjoterapeutami. Tak naprawdę w sporcie bardzo teraz trzeba mieć bardzo holistyczne podejście, takie kompletne. Ostatnio nawet mój jeden podopieczny powiedział, wręcz zahaczając prawie o medycynę tak naprawdę, bo tak naprawdę te wszystkie dziedziny są gdzieś tam po trochu łączą. I jeżeli trener, czy w ogóle ktokolwiek w każdej swojej dziedzinie na chwilę stanie, gdzieś zostaje bardzo w tyle, tak? Ciągły rozwój, czytanie książek jest bardzo potrzebne, dlatego że nie tylko chodzi o też samorozwój, chodzi też o stymulację nie tylko mięśni, ale też i umysłu przede wszystkim, tak? Więc jak najbardziej zachęcam wszystkich do rozwoju i pamiętajmy, że ten też pierwszy krok na siłowni jest takim rozwojem dla nas, a potem tak naprawdę zagłębianie się coraz bardziej w różnorakie techniki, systemy treningowe powoduje coraz większą ekscytację, coraz większy też rozwój, coraz większą świadomość, więc nie tylko trener, ale również i podopieczny, fajnie jak się przy okazji przy tym rozwija, bo im więcej wiedzy ma trener, tym więcej może przekazać podopiecznym. A naprawdę to bardzo fajny odsłuch. Przynajmniej też moich podopiecznych bardzo chętnie słuchają o nowościach, które wprowadza się w świecie fitness, tak, jeżeli możemy tak to nazwać. Więc tak, rozwój jest kluczowym elementem w tej branży.
1: Rafale, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A jeżeli Ty, widzu, potrzebujesz również wsparcia trenerskiego i opieki na siłowni, zapraszamy Cię do naszej siłowni Progress Gym Grodzka 43 Włocławek. Moim gościem był Rafał Świerczyński.
0: Dziękuję Kamilu, dziękuję widzowie.

0: A+. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
0: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad 1 milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada.

0: Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
1: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
2: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
3: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
4: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
3: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną, i to oni weryfikują te wnioski.
2: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
3: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6, za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
2: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
5: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
4: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany? Czy nastawiałaś się już na medal? Czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
5: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym.

0: złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. Nie, no jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
1: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły, oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
0: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
1: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
0: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
2: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
3: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
1: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
3: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce, też był, przepraszam, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tę jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala, wiadomo, zawsze mogło być lepiej, taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daję to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
1: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek, dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
3: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Taki przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
1: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
3: Potrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnych stresu, żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
4: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no, inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz. Więc progres jest, jestem bardzo zadowolony. Także nie chciałbym się przyzwyczaić do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata.
1: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
4: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli

0: jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych, chętnie. Mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
1: Właśnie przed Wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania, rozumiem, trwają.
0: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi, Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
2: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
3: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
2: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
3: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć, przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja Woda i Ścieki Fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nie żyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje meteorologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
2: Jest to już 5. edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
3: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się

0: w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
1: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
2: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17 800 lub 54 230 17 806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Włocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic, co wartościowe, tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
2: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
4: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na którym jej niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
5: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory

0: daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie. I ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna. I dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
1: Aby dołączyć do szlachetnej paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
2: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
3: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
4: A jak pani ma wrażenia?
5: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
4: Czyli jest dobrze.
5: Tak,
4: jest fajnie.
5: Tak.
1: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,

0: znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, aby organizm prawidłowo funkcjonował, musi być między innymi odpowiednio nawodniony. Co to znaczy odpowiednio nawodniony? Jak to robić? Bo to nie jest wcale takie proste. Prawidłowo, właściwie do odpowiedniego poziomu nawodnić organizm.
1: Generalnie tak. Trzeba by naszą rozmowę zacząć od tego, jak istotną rolę w ogóle w funkcjonowaniu całego organizmu ma woda, bo należy pamiętać, że średnio woda zajmuje około 60% całej masy ciała człowieka i jest to płyn i zarówno jakby we krwi, który płynie w naszych żyłach, ale znaczącą, największą część tej wody, która jest w organizmie, to jest woda, która znajduje się w środku w naszych komórkach, czyli taka woda wewnątrzkomórkowa. I standardowo mówi się, że to jest około 60% wody u mężczyzn, nieco od 5 do 10% mniej u kobiet. I też tutaj wyjątek też stanowią osoby otyłe, bo zasada jest taka, że im więcej w organizmie tłuszczu, tkanki tłuszczowej, tym mniej generalnie wody. No, woda jest niezbędna tak naprawdę do wszelkich procesów biochemicznych, które zachodzą w organizmie, do funkcjonowania tak naprawdę każdego narządu, począwszy od serca, mózgu, układu nerwowego. No i w związku z tym pewnego rodzaju zaburzenia w tych organach, czy też zaburzenia związane z nadmiarem, czy niedoborem tej wody faktycznie mogą być problematyczne. Jeżeli chodzi o ludzi, no to dla takiego średniego, że tak powiem 70-kilowego człowieka takie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju płyny to jest około 2,5 litra na dobę. Z tego należy uwzględnić, że pewną część wody przyswajamy z wody zawartej w pokarmach, które spożywamy, bo każdy pokarm zawiera jakąś tam część wody, na przykład jeżeli chodzi o te nabiał, jogurty i tak dalej, to wiadomo, zupy, to wszystko zawiera duży odsetek wody, tak samo warzywa, owoce, no i oczywiście woda, którą dodatkowo oprócz tego wypijamy, jest też niewielki odsetek takiej wody metabolicznej, która powstaje jako produkt różnego rodzaju reakcji chemicznych, których po prostu organizm, którą po prostu organizm wytwarza i to jest około łącznie około tych 2,5 litra wody, czy jakby ktoś chciał sobie policzyć między 25 a 35 ml na taki kilogram masy ciała człowieka. No i tak naprawdę cała ta fizjologia polega cały czas na tym balansowaniu tą wodą, bo my tą wodę przyjmujemy, ale my też tą wodę wydalamy. Znacząca część wody w organizmie jest wydalana przez nerki w postaci moczu, ale dość duża
0: Pocimy się
1: część.
0: Też.
1: Tak, tak, właśnie tak. Z potem przez

0: skórę, ale też woda paruje, na przykład w czasie mówienia, oddychania z płuc. W ten sposób też tracimy wodę. Więc jakby oczywiście jeszcze kwestia na przykład tam kału i tak dalej, jakby wszystkie możliwe rzeczy, które gdzieś tam
1: Zawierają wodę.
0: to wszystko zawiera wodę, więc jakby tak naprawdę najważniejszy dla zdrowia jest ten odpowiedni balans. Pytała też pani redaktor o to, jak się nawadniać. Tutaj tak naprawdę nie ma takich jednolitych reguł. Tak naprawdę klasyczna woda, jaką my rozumiemy jako wodę, bądź mineralne, bądź wody źródlane, które wypijamy, jeżeli wypijamy je w sensownych ilościach, czyli około 1,5 do 2 litrów w ciągu dnia, to jak najbardziej nie tracimy elektrolitów, bo też elektrolity przyjmujemy przede wszystkim z posiłkiem, więc to, że powiedzmy taka woda wypijana, zwykła woda, jeżeli chodzi o tak zwaną osmolalność, czyli to ile ona zawiera elektrolitów, ona ma dużo mniej niż nasza krew, ale równoważymy to elektrolitami, które przyjmujemy po prostu z posiłkiem.
1: Ale chyba warto do wody dodać odrobinę soku z cytryny, 2-3 ziarenka jakiejś soli kłodawskiej, himalajskiej. Wtedy powstaje taki napój jakby izotoniczny i to nawadnianie jest chyba skuteczniejsze.
0: Owszem, owszem. A to zwłaszcza w sytuacjach, w których to zapotrzebowanie na płyny jest zwiększone. To jak najbardziej pewnego rodzaju takie małe, że tak powiem, ruchy sprawiają, że jeszcze lepiej tą wodę przyswajamy. Tak jak pani redaktor wspomniała, może to być odrobina soku z cytryny, może to być odrobina soli, a zwłaszcza w przypadku na przykład schorzeń, jak na przykład biegunki, to tutaj sięgamy już po gotowe, że tak powiem, preparaty do rozpuszczania elektrolitów, które po prostu, czy w postaci saszetek, czy pastyle, które rozpuszczamy w wodzie i wtedy taki roztwór wypijamy. I tak jak można, na pewno nasi widzowie nieraz z tego korzystali, że zazwyczaj powstaje taka mieszanka, trochę słonawa, trochę słodkawa. I można powiedzieć, że to jest właśnie ten taki klucz tego balansu w przypadku, kiedy wymaga jest to, żeby wypijać więcej wody. Bo na przykład warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w przypadku na przykład oprócz na przykład biegunek, gdzie tam duża ilość płynów tracimy przez przewód pokarmowy. W przypadku też infekcji przebiegających z gorączką, praktycznie na każdy jeden stopień powyżej 37 stopni, zapotrzebowanie na płyny praktycznie o 500 ml rośnie na każdy stopień, dlatego właśnie w przypadku dodatkowych schorzeń, czy na przykład nawet nie schorzeń, a lata, upalnych lat, to zapotrzebowanie rośnie i wtedy wiadomo, trzeba pomyśleć o dodatkowym wsparciu.
1: A kiedy możemy mieć do czynienia z odwodnieniem? I czym to grozi?
0: Odwodnienie jest to stan, w którym no, procentowa zawartość tej wody w organizmie spada. Generalnie, jeżeli chodzi o chorych, to występują różne stany, które mogą do tego doprowadzić, bo tak jak już wspomnieliśmy, na przykład wszelkiego rodzaju choroby i schorzenia, albo przebiegające z gorączką, gdzie to zapotrzebowanie na płyny rośnie, a często jest dodatkowy element związany z niedostateczną podażą tych płynów, bo na przykład są pacjenci starsi, gdzie u nich oni bardzo są wrażliwi na dodatkowe na przykład procesy infekcyjne, wtedy jak to się często przestają jeść, przestają pić, albo piją i jedzą w dużo mniejszych porcjach lub ilościach i wtedy bardzo łatwo doprowadzić do odwodnienia, bo zapotrzebowanie na płyny rośnie, a jednocześnie gdzieś w tym wszystkim pacjenci więcej nie dostarczają tego tyle, ile trzeba. Czasami może być tak, że chorzy odwadniają się, wiadomo, również z powodu na przykład upałów, to też jest takie ryzyko. Jedna też z dodatkowych takich rzeczy, o których warto pamiętać, to też rośnie coraz bardziej ilość chorych, na przykład ze schorzeniami serca, którzy wymagają stosowania leków o działaniu moczopędnym. I o ile

często pacjenci są w miarę ustabilizowani na tych lekach, które przyjmują codziennie, to w przypadku często dodatkowych okoliczności, które pogarszają ich stan ogólny albo na przykład zwiększają zapotrzebowanie na płyny, a leki te oni stosują dalej, może być tak, że ich działanie, no,

0: Więc w
1: No,
0: tych sytuacjach trzeba być szczególnie uważnym,
1: tak.
0: tak, i uzupełniać płyny.
1: Uzupełniać płyny. Czasami niestety pacjenci wymagają po prostu też leczenia szpitalnego, bo może osoby w pełni sprawne, dorosłe, no to u nich bardzo dobrze też działa ośrodek pragnienia, więc oni
0: Czują, że
1: czują,
0: chce im
1: że
0: się
1: chce
0: pić.
1: im się pić, więc oni sami wstaną, pójdą, sięgną, a w przypadku pacjentów na przykład z pogorszoną mobilnością, ale też często starsi pacjenci, po prostu ośrodek pragnienia nie działa tak, jak powinien. I oni nie odczuwają tego, że powinni pić no, dużo, dużo więcej niż piją. No i w takich skrajnych przypadkach konieczne jest, czasami jest no, po prostu leczenie, hospitalizacja. I jeszcze wracając, młody człowiek poczuje, że czuje się trochę zmęczony, trochę kręci mu się w głowie, trochę boli go głowa,
0: No właśnie,
1: natomiast
0: takie mogą
1: to
0: być
1: mogą być
0: objawy
1: objawy
0: odwodnienia, więc
1: odwodnienia, tak.
0: zwróćmy na to uwagę, tak?
1: A pacjenci starsi, no to niestety czasami jest tak, że całe ich funkcjonowanie siada, zarówno funkcjonowanie poznawcze, energia. Często jest tak, że w związku z takim ciężkim odwodnieniem pogarsza się funkcja nerek, bo po prostu zmniejsza się objętość krwi przepływającej też
0: Przez
1: przez
0: nerki.
1: nerki ze względu na to odwodnienie i wtórnie dochodzi do uszkodzenia nerek. Właśnie też, tak jak mówiłem, pogorszenie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, czyli
0: Ale też
1: mózgu.
0: wzroku.
1: Tak może być, ale generalnie funkcje poznawcze generalnie potrafią siąść i taka osoba może być splątana, nielogiczna, i wtedy często to są momenty, w których pacjenci wymagają hospitalizacji. Jeżeli chodzi o naszą taką praktykę kliniczną, najczęściej widzimy kilka rzeczy. Najczęściej są to pacjenci, u których widać to ten poziom nawodnienia bardzo po stanie śluzówek. Patrzymy często wtedy na język.
0: Jak
1: Czy ten
0: wygląda
1: język,
0: język?
1: jak wygląda język? Czy on jest no, taki lśniący, połyskliwy, jak klasycznie no, możemy zobaczyć w lustrze nasze języki, powiedzmy, zdrowych osób wyglądają? Czy są to języki takie zasuszone, takie wręcz czasami kołkowate, takie praktycznie no, widać, że to. Że praktycznie nie ma śliny na tym języku, że to jest taki zaschnięty po prostu, zaschnięty język i widać po tym, że ten pacjent jest odwodniony. Często robi się też takie badanie fałdu skórnego, że łapiemy za fałd skórny pacjenta w przypadku nawodnionej elastycznej skóry. Po kilku sekundach ten fałd się wyprostuje, a u osób mocno odwodnionych jest tak, że jak złapiemy ten fałd, postawimy, to on często sterczy. Bo
0: Nie
1: niedostatecznie
0: jest
1: nawodnione
0: elastyczny
1: tkanki nie jest
0: odpowiednio.
1: tak, nie ma tej elastyczności, która pozwala temu wrócić na miejsce. No i wtedy pacjenci no, często przejściowo wymagają podaży płynów po prostu dożylnie w niektórych przypadkach, żeby ten poziom nawodnienia skorygować i go poprawić.
0: Panie doktorze, a czy może wystąpić stan odwrotny do odwodnienia, czyli taki, kiedy w organizmie mamy wody za dużo?
1: Tak, i praktycznie najczęściej jest to stan patologiczny, chociaż należy pamiętać, że pewne dobowe wahania wody występują. I to jest zauważalne bardzo często, zwłaszcza w momencie, w którym osoby zaczynają na przykład zdrowiej jeść, więcej ćwiczyć. I na swoją tą wagę łazienkową nie wchodzą co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc albo od święta, tylko codziennie. I wtedy często niepokoją ich dosyć duże wahania, bo czasami jest tak, że ktoś powie: no tak, dzisiaj zjemy mało, ćwiczę, następnego dnia wchodzę na wagę, a ważę kilogram więcej. Więc takie wahania w kilogram, w tą, kilogram, w tamtą są całkowicie fizjologiczne i wynikają z kilku prostych mechanizmów. Na przykład z kwestii tego, czy mieliśmy zwiększony wysiłek fizyczny. Czasami ludzie ćwiczą, trenują i tak dalej, więc jakby wszystkie takie jakby przeciążenia, mikrouszkodzenia mięśni związane z treningiem, One wtedy mają tendencję, że w tych mięśniach gromadzi się woda. W zależności też, co zjedliśmy. Jeżeli był posiłek bardzo wysokowęglowodanowy, to te węglowodany w tkankach w postaci tak zwanego glikogenu w mięśniach i w wątrobie się gromadzą, a ten glikogen też dodatkowo wiąże wodę. I też warto pamiętać, że takim też elementem ważnym, który wiąże wodę w organizmie, jest sól. I w momencie, w którym mieliśmy pokarm bogaty w sól, na przykład wieczorem zjedliśmy pizzę, albo po prostu jakieś danie restauracyjne, które wiadomo, że one zawsze.

0: zawsze są bardzo dobrze dosolone, to często jest tak, że po prostu widzimy, że tej wody jest więcej. Ale to jest norma. Te około kilogram w tą, kilogram w tamtą, często to widać, że na następne, powiedzmy, dwa dni później takiego normalnego, że tak powiem, aktywności, normalnej diety, nagle praktycznie o kilogram w dół spada waga i wszystko wraca do normy. I wtedy wszyscy mogą odetchnąć, bo to nie jest tak, że pomimo naszych starań my nabieramy masę, a nie tracimy, bo jakby niemożliwe jest, żeby w ciągu tam kilku dni była taka zmiana w tkance tłuszczowej. To jest wszystko woda. Jeżeli chodzi o przewodnienie takie już bardziej poważne, to niestety najczęściej ono wynika z dużych patologii. I takich patologii może być kilka. Przewlekła niewydolność serca jako choroba, stricte choroba serca, jest związana z mechanizmami takimi, gdzie organizm jakby swoje działania regulacyjne uruchamia, bo chce dobrze, ale nie wychodzi mu najlepiej, bo w przypadku niewydolności serca, kiedy serce jako pompa niedostatecznie sprawnie pompuje krew przez narządy, w tym przez nerki, nerki dostają sygnał o nie, dopływa do nas za mało krwi, więc może jesteśmy odwodnieni, więc musimy uruchomić mechanizmy, które będą zatrzymywały w organizmie wodę. A w przypadku takich pacjentów z niewydolnością serca często jest tak, że zwiększenie ilości tej wody wcale nie poprawia tutaj funkcjonowania i nadmiar gromadzonej tej wody i z drugiej strony niemożność przepompowania jej przez krew prowadzi do zastoju w krążeniu takim żylnym i przesączaniu się tych płynów. Najczęściej wtedy widzimy to w postaci obrzęków. Obrzęków najczęściej układających się grawitacyjnie, czyli u pacjentów chodzących na kończynach dolnych, u osób leżących najczęściej w okolicy krzyżowej. Często też pojawia się duszność, bo dochodzi do przesiąkania tego płynu w płucach do tkanki śródmiąższowej, co pogarsza zdolności do wymiany gazowej przez płuca, pojawia się duszność. Postępująca ciężka niewydolność nerek też jest związana z tym, że nie jesteśmy w stanie odpowiednio regulować tego bilansu wodnego. Nerki nie są w stanie wyprodukować dostatecznej ilości moczu, więc ten płyn też się gromadzi. I już takie zaawansowane też schorzenia wątroby, jak marskość wątroby, to są choroby, które niestety związane są też właśnie z różnymi takimi skomplikowanymi mechanizmami, które koniec końców prowadzą do zatrzymywania wody w organizmie. I z ostatnich takich rzeczy to jeszcze to często jest problem, zwłaszcza na przykład u chorych niedożywionych czy chorych onkologicznych, że właśnie niedożywienie, niedostateczna zawartość białka w organizmie, zwłaszcza takich białek albumin, które mają za zadanie wiązać wodę w naczyniach krwionośnych we krwi, nasila przesiąkanie płynu do tkanek i też pojawianie się obrzęków. To najczęściej wynika po prostu z niedożywienia, z wyniszczenia, często przez proces chorobowy, najczęściej w chorobach onkologicznych, ale nie tylko, bo wiele innych przyczyn do tego może prowadzić. Wtedy, no już w zależności od schorzenia, pacjent odpowiednio jest leczony, w tym wspomniane między innymi leki moczopędne, które tutaj akurat mają pomóc przed złymi skutkami gromadzenia wody.
1: Panie doktorze, z naszym tematem wiąże się, jak w pewnym stopniu, badanie laboratoryjne, jonogram. Jaka jest jego wartość diagnostyczna, o czym jonogram może powiedzieć?
0: To jest dosyć, to jest bardzo istotne badanie. To jest jedno z podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych praktycznie w każdej specjalności medycznej, a zwłaszcza w chorobach wewnętrznych, czy w nefrologii, kardiologii, to ma on tutaj istotne znaczenie.
1: Oznaczamy tam jakie?
0: Oznaczamy tam trzy jony. Oznaczamy tam sód, oznaczamy potas i oznaczamy chlorki, które chlorki osobno nie są tak istotne, one są często bardzo ściśle powiązane z sodem. Tak jak wzór chemiczny tam soli kuchennej NaCl, czy tak samo tej soli, czyli związku, który jest na przykład rozpuszczony w tak zwanej kroplówce tej klasycznej soli, tak zwanej soli fizjologicznej, to po prostu tam jony sodu są równoważone jonami chloru, dlatego one są tak istotne tam i w naszej krwi tak samo. Sód pełni wiele funkcji w organizmie i wpływa na przewodnictwo nerwowe i tak dalej, ale jednym z najważniejszych jest to, że on trzyma wodę.

0: wodę w naczyniach i też w tkankach. I tak naprawdę przesunięcia i zaburzenia związane z sodem po części czasami wynikają właśnie z nawodnienia, bo często u pacjentów, którzy są odwodnieni, to te stężenie sodu rośnie, bo ono kumuluje się, jakby można powiedzieć, że to trochę działa, że jest woda i w tej wodzie pływa sód. I w momencie, kiedy tej wolnej wody
1: To jest
0: braknie, to
1: mało wody, dużo sodu, no po
0: tak,
1: prostu.
0: tak. I w ten sposób podnosi się ten
1: Stężenie.
0: sód. A z drugiej strony zmniejszenie sodu, czyli tak zwana hiponatremia, bo od hiper czy hiponatremia właśnie tak nazywamy te schorzenia, to tutaj też jakby to mógłby być temat na cały odcinek, ale generalnie
1: Może
0: jest
1: być,
0: kilka,
1: panie doktorze. Już zapraszam.
0: ale już może być z jednej strony oznaką na przykład przewodnienia u pacjentów takich na przykład z niewydolnością serca, z dużą ilością dodatkowej tej wody, kiedy wtedy tego sodu jest mało, a czasami jest na przykład wymioty. Intensywnie tracimy sód w trakcie wymiotów, często przy schorzeniach zapalnych żołądka ten sód gdzieś ginie i pacjenci mają obniżone stężenie sodu bez jakichś dużych zaburzeń, jeżeli chodzi o nawodnienie, odwodnienie. Często niskie wartości sodu pojawiają się też u pacjentów starszych. To, że tak powiem, często w literaturze to jeszcze z angielskiego się mówi, że to jest taka hiponatremia herbatników i herbaty, że starsze osoby mają często bardzo ubogą dietę, gdzie na przykład głównie jedzą, nie wiem, chleb, a z drugiej strony piją duże ilości hipoosmotycznych płynów, czyli wody i herbaty. Wynika to z niedostatecznej po prostu podaży z dietą i z takim codziennym funkcjonowaniem, a obniżone stężenie sodu wpływa na funkcjonowanie organizmu, w tym na funkcjonowanie poznawcze. I niskie wartości sodu często związane, i zwłaszcza takie, kiedy sód raptownie obniży się w organizmie, często wywołują zaburzenia funkcji poznawczych, jakieś takie otępienie, splątanie, czasami nawet drgawki u chorych, ale no to są już wyjątkowe rzeczy. Drugi z jonów badanych w jonogramie, potas, on też ma istotną rolę dla funkcjonowania organizmu, bo tak naprawdę sód z potasem, one biorą udział w mnóstwie różnego rodzaju procesów biologicznych, jak różnego rodzaju napięciach, bo trochę można powiedzieć, no, organizm jest bardzo skomplikowany. Tam jest na powierzchni komórek mnóstwo pomp, które zapewniają równowagę, napięć elektrycznych pomiędzy błonami i tak naprawdę w ten sposób działa komunikacja między komórkami, czy funkcjonowanie neuronów i dlatego ten potas pełni też tak istotną rolę. Jeżeli chodzi o potas, najczęściej możemy tracić potas. Często po prostu w przypadku biegunek i różnego rodzaju schorzeń, czasami stosując długotrwale leki moczopędne, to tam też potas tracimy razem z moczem. A z drugiej strony wysokie wartości mogą występować czy w niewydolności nerek, gdzie nerki nie są w stanie wydalić takiej ilości potasu. Czasami jako działanie niepożądane leków stosowanych i w niewydolności nerek, w niewydolności serca, bo gdzieś tam działaniem niepożądanym jest gromadzenie się potasu i często niestety ci pacjenci, jeżeli chodzi o potas i stosowanie tych leków, a zwłaszcza w sezonie letnim, gdzie często troszkę mniej wypiją, dalej stosują leki te zachowujące potas. I lato jeszcze jest na tyle specyficzne, że lato jest pełne dużej ilości świeżych warzyw i owoców, często takich bardzo bogatych w potas, truskawki, śliwki. I pacjenci czasami, są pacjenci, którzy potrafią usiąść, no i, że tak powiem, obrobić całą obijankę
1: Oj, są.
0: truskawek, tak? I w tym momencie czasami potrafi dochodzić do takich zaburzeń, tak wysokich poziomów potasu, że pacjenci bezwzględnie wymagają leczenia szpitalnego, a zwłaszcza dlatego, że bardzo wysoki potas działa blokująco na serce i na układ bodźcowo-przewodzący serca i mogą wystąpić zaburzenia arytmie, które mogą doprowadzić do zwolnienia akcji serca.

0: a nawet zatrzymania akcji serca. Czasami
1: Kiedy za
0: pacjenci.
1: mało, również.
0: Tak, za
1: Więc
0: mało
1: ten
0: potasu
1: złoty środek
0: jest
1: musi.
0: najważniejszy w całym
1: Tak,
0: naszym życiu i w organizmie, i
1: we
0: zarówno w
1: wszystkich
0: jonach,
1: dziedzinach.
0: wszędzie najważniejszy
1: Tak.
0: jest balans, bo w przypadku zbyt niskiego
1: Potasu.
0: potasu często są
1: Też
0: zaburzenia
1: arytmie.
0: związane z zbyt szybkim rytmem serca, a w przypadku właśnie hiperkalemii, czyli wysokiego
1: Wysokiego.
0: potasu, właśnie ze zwolnieniami akcji serca, nawet zatrzymaniami, i ci pacjenci często w takim trybie ratunkowym wymagają na przykład implantacji czasowej, stymulacji serca, że przez udo wprowadzany jest cewnik, elektroda, która, że tak powiem, kończy w sercu, i ona sztucznie pobudza serce do tej pracy elektrycznej, dopóki nie wyrównamy
1: Poziom.
0: poziomu potasu. I to jest, że tak powiem, działka kardiologów, którzy z nami współpracują, a my, jako interniści, ale przede wszystkim też jako nefrolodzy, często wtedy musimy pacjentów leczyć leczeniem dializą, czyli tym leczeniem nerkozastępczym, które pozwala bardzo szybko przefiltrować krew
1: Tak.
0: i zabrać nadmiar nieprawidłowych elektrolitów, w tym przypadku nadmiar potasu. I przypadki chorych z tak wysokim poziomem potasu, wymagającym takiego intensywnego bardzo leczenia, to jest no paręnaście przypadków rocznie albo i więcej, które no stanowią bezpośrednie ryzyko dla zdrowia i życia. No ale no wiadomo, takie sytuacje się zdarzają, także umiar też, jeżeli chodzi o wszystkie te dobroci, które niedługo w lato na nas
1: No
0: będą
1: właśnie.
0: czekały, to umiar, myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: I pamiętajmy, kiedy już pogoda będzie ciepła, piękna, aby rzeczywiście pić tyle, ile płynu, wody nasz organizm wymaga, aby dobrze funkcjonować, szczególnie w tym okresie takim gorącym, ciepłym,
0: Jak najbardziej.
1: który zbliża się dużymi krokami.
0: Już niedługo. Czekamy wszyscy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
0: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad 1 milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
0: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
3: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
4: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
5: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
4: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną i to oni weryfikują te wnioski.
3: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
4: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku

0: kadencji prezydenta Kokuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6. Za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo, prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
1: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
3: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
4: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany, czy nastawiałaś się już na medal, czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
3: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. No jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
4: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
3: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
4: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
3: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie w koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
2: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
5: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
4: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
5: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tą jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala, wiadomo, zawsze mogło być lepiej, taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daję to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
4: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek, dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
5: Naszym ostatnim startem

0: w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Takie przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
1: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
0: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
3: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no, inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz, więc progres jest, jestem bardzo zadowolony. Także nie chciałbym się przyzwyczajać do medali, każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie mistrzostw Europy czy mistrzostw świata.
1: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
3: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
1: Właśnie przed wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania, rozumiem, trwają.
3: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
2: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
4: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji konsekwencji prawnych te wady naprawić.
2: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
4: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale

0: bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć? Przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja. Woda i ścieki fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nieżyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje metrologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
1: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
0: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
2: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
1: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17 800 lub 54 230 17 806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego

0: potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby Twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
1: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
2: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na którym jej niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
3: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie. I ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna i dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
1: Aby dołączyć do Szlachetnej Paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
4: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
5: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
6: A jak pani ma wrażenia?
7: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
6: Jest dobrze.
7: Tak,
6: jest
7: fajnie. Tak.
1: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Cześć, witamy Cię w kolejnym odcinku Progress Academy. Dziś jest ze mną Rafał Świerczyński, trener personalny, który na co dzień pracuje w Progress Gym Włocławek i jest wykładowcą Progress Academy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dziś porozmawiamy o pracy trenera, z czym borykamy się na co dzień i z jakimi klientami pracujemy. Przełamiemy nieco stereotyp, że siłownia jest tylko w cudzysłowie dla karków i zasadniczo od tego pytania zaczniemy. Rafał, z kim najczęściej pracujesz, jeżeli chodzi o Twoich klientów?
1: Jeżeli miałbym to określić chociażby w stopniu procentowym, to spokojnie 90-95% klientów to osoby rekreacyjne, które po prostu chciałby się poruszać, chciałby spróbować tego sportu, nie wiedzą od czego zacząć, mają jakieś drobne może jeszcze urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, chcą się troszeczkę, tak można powiedzieć, w cudzysłowie ponaprawiać. Raczej tacy klienci, sportowcy, tak, zdarzają się rzeczywiście, ale to jest bardzo mały odsetek, bo wbrew pozorom w tych czasach bardzo mało chociażby młodych ludzi uprawia sport.
0: Okej, jest to może nie tendencja spadkowa, natomiast faktycznie na siłowniach jest więcej osób rekreacyjnych i trenujących amatorsko. Ale oczywiście nie tylko. Jest to też procent osób bardziej zaawansowanych. Tak, jeżeli ja miałbym tutaj dopowiedzieć, w mojej pracy również większość to osoby trenujące amatorsko. Natomiast ten odsetek, procent sportowców jest nieco większy z racji tego, że po prostu sam się w tym specjalizuje. Ale dobrze, spójrzmy, Rafał, z perspektywy klienta. Jak myślisz, jakie wyzwania mają podopieczni,

0: wyzwania, problemy, którzy kierują się na siłownię i chcą skorzystać z usług trenera personalnego?
1: Szczerze mówiąc, największym wyzwaniem raczej będzie to, często słyszę to pytanie, czy ja w ogóle tutaj się nadaję? I kompletnie nie rozumiem, a zarazem rozumiem to pytanie, dlatego że często boimy się nowych rzeczy, zwłaszcza jeżeli to jest nasz, powiedzmy, pierwszy raz na siłowni, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. Spokojnie, siłownia jest dla każdego, to jest najmniej kontuzjogenny sport, o czym trzeba naprawdę wspomnieć, jeżeli oczywiście jest uprawiany z głową, ale tak naprawdę największy odsetek, powiedzmy, tych problemów, o których mówimy, ewentualnie jakichś takich, co się gdzieś tam mam w głowie, to faktycznie te wcześniej wspomniane urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, no i najczęściej bóle pleców, tak? Zwłaszcza w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, to najczęściej się zdarza, z tym najczęściej przychodzą osoby, że chciałby się poruszać, chciałby zrzucić troszkę kilogramów, ale przy okazji troszkę wzmocnić te plecy, przez to, co dzieje się w tych czasach, gdzie jesteśmy w trakcie tego pędu życiowego, bardzo mało uwagi zwracamy na kompletność w naszych ruchach. Nasz organizm jest skonstruowany do wszelakiego rodzaju poruszania się w wielu płaszczyznach, które po prostu na co dzień zaniedbujemy. I przez to wynikają wszelakie dolegliwości bólowe, jakieś ewentualnie właśnie przykurcze mięśniowe, które powodują dyskomfort w życiu codziennym. I ludzie to widzą, ludzie to czują i otwarcie na konsultacjach zawsze o tym mówią.
0: Jasne, zwróciłeś uwagę na bardzo ważne aspekty, z którymi również sam się spotykam, czyli przede wszystkim brak pewności siebie w kontekście pierwszej wizyty na siłowni, ale również problemy i dolegliwości bólowe. Jak myślisz, czy w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie przy pierwszej wizycie na siłowni z usług trenera personalnego?
1: Myślę, że tak. Dużo osób się odnajduje. Łatwiej jest, po tym, tak szczerze mówiąc, we dwoje zawsze raźniej. Ostatnio taki przykład mojego klienta, prawie 70 lat, starszy pan, przyszedł na siłownię, chciał troszeczkę poruszać, właśnie zrzucić troszkę kilogramów, bo uważa, że powinien, zwłaszcza w tym wieku. Ale jednak gdzieś tam troszeczkę ta jego pewność siebie była zaburzona. Mówimy tu o dorosłym facecie, tak? 70 lat doświadczony życiowo, a mimo tego wdrażał się do nowego miejsca, brakowało tej pewności siebie, zgłosił się do mnie na trening personalny, pochodziliśmy po siłowni, porozmawialiśmy, przedstawiłem mu, jak działają maszyny, jak powinien uprawiać sport, od czego powinien zacząć. Już teraz sam uczęszcza na siłownię z uśmiechem na ustach, tak, jest bardziej otwarty do ludzi, tak, bo już poznał to otoczenie, rozmawia z innymi naszymi podopiecznymi czy klientami naszej siłowni i bardzo miło się na to patrzy, tak, ale tak naprawdę często tłumaczę, że najważniejszy jest ten pierwszy krok. My często jesteśmy jak takie duże głazy, jak już pierwsze to pchnięcie pójdzie, zaczniemy się coraz bardziej toczyć, coraz szybciej i coraz pewniej wchodzić w nowe otoczenie.
0: Jasne. Tak więc, Rafale, jaka jest mniej więcej średnia wieku Twoich klientów?
1: No, na ten moment tak ciężko byłoby to policzyć, bo i mam osoby niepełnoletnie i tak jak mówiłem przed chwilą o moim kliencie, który miał już prawie 70 lat, ale jakbym miał tak na szybko uśrednić, to strzeliłbym, że około 35, no 40 lat można by tak uśrednić, tak? To są osoby już takie troszeczkę doświadczone gdzieś tam, zwłaszcza, to jest dosyć fajny temat, kiedyś uprawiałem jakiś sport, pływałem, skakałem, biegałem za piłką, często się zdarza. No i o czym mówiłem, ten pęd życiowy gdzieś tam zaniechał ten sport, tą aktywność na dalsze tory i nagle chcę do tego wrócić. To jest bardzo fajne. A że tak naprawdę dosyć często nam znowu zebrać, powiedzmy, ekipę, drużynę na grę w piłkę, w siatkówkę. Łatwiej jest też iść w pojedynkę na siłownię albo chociażby z trenerem, tak jak o tym rozmawiamy, żeby wdrożyć znowu tą aktywność fizyczną, a nikt przecież nie broni tego, żeby na początku wdrożyć aktywność fizyczną na siłowni, wzmocnić swoje ścięgna, stawy, poprawić postawę, wydolność, tak? A potem właśnie wrócić chociażby do sportu drużyną, czy do pływania, bo wiadomo, że to nie jest tak, że po 10, 15 czy nawet 20 latach, wracając do sportu domniemanego, którego uprawialiśmy kiedyś w dzieciństwie, od razu wrócimy z tak pełną parą i werwą, a na siłowni stopniowo możemy to wdrażać i potem łączyć sobie te sporty i odkryć, jak bardzo siłownia pomaga w wielu sportach tak naprawdę.
0: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że często mamy takie przeświadczenie, że jeżeli graliśmy w piłkę nożną 5 lat temu, przez te 5 lat niewiele tej aktywności było, to idziemy na boisko i chcemy dać z siebie wszystko.
1: Tak, a i... czasami ta głowa, a często nogi po prostu nie dojeżdżają.
0: Tak, zgadza się i bardzo często niestety, ale wtedy wzrasta ryzyko kontuzji.

0: Więc właśnie, jeżeli już przy kontuzjach jesteśmy, powiedz mi, czy duży procent osób, które przychodzą na siłownię, przychodzą już po pewnych urazach?
1: To na pewno. Myślę, że ponad 50%, tak jak wcześniej wspomniałem, zwłaszcza ten odcinek lędziowy czy odcinek szyjny, gdzie często po prostu nauczeni siedzieć, stać prosto, tak, zaniedbujemy pewne schematy ruchowe, chociażby zgięcie, wyprost, rotacje, które mogą występować na kręgosłupie i często pojawiają się przez to dyskomforty właśnie w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, no ale też zdarzają się na przykład urazy kolana, często urazy kostki, rzadko, szczerze, jeszcze w pracy gdzieś tam się pojawiają. Znaczy, może tak, w dalszej odległości, gdzieś tam w przeszłości, może się powiedzieć tam jakieś złamanie i tak dalej, ale w większości przypadków to problemy z plecami, o, i z biodrami. To najważniejsze chyba, biodra też bardzo zaniedbywane przez nas, a bardzo mobilny staw.
0: Rafał, istnieje takie przekonanie wśród osób, które faktycznie tą dolegliwość bólową posiadają, szczególnie w odcinku, w dowolnym odcinku kręgosłupa, ale również w stawie kolanowym czy biodrowym, że wtedy tym bardziej muszą unikać tej aktywności, a chciałbym, żebyś powiedział, jak ważny jest trening siłowy, trening oporowy po rehabilitacji w przypadku kontuzji.
1: I tu właśnie kluczowe słowo, które powiedziałeś w swoim pytaniu, po rehabilitacji, jeżeli mamy zielone światło od naszego ortopedy i fizjoterapeuty, że możemy wznawiać aktywność fizyczną, dosyć często, my też współpracujemy przecież z fizjoterapeutami, odsyłają na siłownię, gdzie tą aktywność fizyczną można wdrażać powoli. Naprawdę terapia ruchem działa. Potrafi pomóc wielu osobom. Sam mam wielu takich klientów, którzy powiedzmy na samym początku, wracając do tych bólu pleców, gdzieś tam doskwierały jakieś dolegliwości. Powoli wzmacnialiśmy sobie te dane, słabsze struktury, tak, w naszym ciele, żeby potem coraz ciężej lub coraz trudniej wykonać pewne schematy ruchowe, pewne ćwiczenia na siłowni, tak, ale żeby też przede wszystkim czuć się pewnie w życiu. Tak, żeby nie bać się tego, że czy to właśnie pójdę chociażby na lodowisko, na rower, że coś się wydarzy faktycznie z tym kolanem, z tą kostką, z tym biodrem, żeby nabrać tej sprawności. Terapia ruchem naprawdę potrafi wzmocnić nasze ścięgna, więzadła oraz mięśnie.
0: Czyli reasumując, w takich przypadkach, kiedy mamy zielone światło od fizjoterapeuty czy ortopedy, nie unikamy ruchu, a wręcz przeciwnie, chcemy się wzmocnić, chcemy poprawić nasz gorset mięśniowy, żebyśmy byli jak najbardziej silni i dbali o tą prewencję kontuzji. Istnieją badania, które pokazują nawet chociażby w wieku osób nieco starszych, że trening siłowy jest niezwykle ważny, bo hamuje i poprawia mineralizację kości, więc to jest niezwykle, niezwykle ważne, żeby tej aktywności nie unikać. Przechodząc do meritum, osoby, które spotykamy na siłowni, które korzystają z naszych usług trenerów personalnych, które przychodzą na treningi, to nie tylko przysłowiowe karki, ale osoby, które szukają wsparcia, które szukają rozwiązania swoich problemów, nie tylko mentalnych, ale również bólowych, i my staramy się im w tym pomóc.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj też czasami ten wpływ social mediów, pokazywanie idealnego świata, rozbudowane chłopy, tak, wyszczuplone dziewczyny, ale tak naprawdę w tym świecie social mediów nie mam wszystkiego pokazanego tak naprawdę i też nigdy nie będziemy mieli. A jeżeli przyjdziemy do trenera, zgłosimy się po pomoc, otworzy nam, że tak powiem, swoje serducho, otworzy głowę, pokaże co, jak robić, jak wzmocnić się, jak poprawić swoją wydolność, sprawność, mobilność. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki, tak? Tylko trzeba się po to zgłosić i nie trzeba się bać. Naprawdę ten pierwszy krok ciężko jest postawić, tak wiem, ale jeżeli już się go postawi, to naprawdę z uśmiechem na ustach stawia się kolejne.
0: Rafał, czy zgodzisz się ze mną, że praca trenera personalnego jest to ciągły rozwój, z racji tego, że różni klienci do nas trafiają z różnymi przyczynami, z różnymi wyzwaniami, tak jak o tym rozmawialiśmy. Natomiast my z perspektywy trenera musimy być przygotowani na to, żeby być w stanie pomóc naszym klientom, więc rozwój jest niezwykle ważny.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli miałbym coś powiedzieć więcej na temat treningu oporowego, to mamy aż 4 rodzaje. To jest trening wytrzymałościowy, typowo siłowy, hipertroficzny czy też funkcjonalny. Tak, mamy wiele rozgałęzień. Tutaj tak naprawdę

coraz więcej, chociażby badań ukazuje się w tej dziedzinie, coraz więcej szkoleń, coraz więcej konferencji się pojawia i przede wszystkim doświadczenia, tak? Bardzo miło się wymienia doświadczenia z innymi trenerami, chociażby też z fizjoterapeutami. Tak naprawdę w sporcie bardzo teraz trzeba mieć bardzo holistyczne podejście, takie kompletne. Ostatnio nawet mój jeden podopieczny powiedział wręcz,

0: ciągły rozwój, czytanie książek jest bardzo potrzebne, dlatego że nie tylko chodzi o też sam rozwój, chodzi też o stymulację nie tylko mięśni, ale też i umysłu przede wszystkim, tak? Więc jak najbardziej zachęcam wszystkich do rozwoju i pamiętajmy, że ten też pierwszy krok na siłowni jest takim rozwojem dla nas, a potem tak naprawdę zagłębianie się coraz bardziej w różnorakie techniki, systemy treningowe powoduje coraz większą ekscytację, coraz większy też rozwój, coraz większą świadomość. Więc nie tylko trener, ale również i podopieczny, fajnie jak się przy okazji przy tym rozwija, bo im więcej wiedzy ma trener, tym więcej może przekazać podopiecznym. A naprawdę to bardzo fajny odsłuch. Przynajmniej też moich podopiecznych bardzo chętnie słuchają o nowościach, które wprowadza się w świecie fitness, tak, jeżeli możemy tak to nazwać. Więc tak, rozwój jest kluczowym elementem w tej branży.
1: Rafale, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A jeżeli Ty, widzu, potrzebujesz również wsparcia trenerskiego i opieki na siłowni, zapraszamy Cię do naszej siłowni Progress Gym Grodzka 43 Wocławek. Moim gościem był Rafał Świerczyński.
0: Dziękuję Kamilu, dziękuję widzowie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby w

0: uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są w dzieci, szczególnie ważni są uczniowie, w związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
1: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad 1 milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafił do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
1: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
3: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
4: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
5: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
4: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną, i to oni weryfikują te wnioski.
3: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
4: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6. Za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
3: W bloku są 42 mieszkania.

0: Mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
2: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
3: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowana? Czy nastawiałaś się już na medal? Czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
2: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło, jednakże tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. No jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
3: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
2: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
3: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
2: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie w koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
1: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
4: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
3: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
4: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tę jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala, wiadomo, zawsze mogło być lepiej, taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daję to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
3: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek, dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
4: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Taki przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
3: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
4: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnych stresu, żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
1: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak

0: Podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
1: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz. Więc progres jest, jestem bardzo zadowolony, także nie chciałbym się przyzwyczaić do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie mistrzostw Europy czy mistrzostw świata.
2: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
1: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach OSIR-u powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
2: Właśnie przed Wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania, rozumiem, trwają.
1: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za dwa tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi, Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
0: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne dwa tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
3: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
0: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
3: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć, przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja Woda i Ścieki Fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy

0: o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nieżyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje metrologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
1: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
0: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
2: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila, czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
1: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17800 lub 54 230 17806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
1: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
4: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu,

0: cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na który mi niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
1: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie. I ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna i dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
2: Aby dołączyć do Szlachetnej Paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
3: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek, pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grupami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
2: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
4: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
5: A jak pani ma wrażenia?
6: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
5: Czyli jest dobrze.
6: Tak,
5: jest fajnie.
6: Tak.
2: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze.

0: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, aby organizm prawidłowo funkcjonował, musi być między innymi odpowiednio nawodniony. Co to znaczy odpowiednio nawodniony? Jak to robić? Bo to nie jest wcale takie proste. Prawidłowo, właściwie do odpowiedniego poziomu nawodnić organizm.
1: Generalnie tak. Trzeba by naszą rozmowę zacząć od tego, jak istotną rolę w ogóle w funkcjonowaniu całego organizmu ma woda, bo należy pamiętać, że średnio woda zajmuje około 60% całej masy ciała człowieka i jest to płyn i zarówno jakby we krwi, który płynie w naszych żyłach, ale znaczącą, największą część tej wody, która jest w organizmie, to jest woda, która znajduje się w środku w naszych komórkach, czyli taka woda wewnątrzkomórkowa. I standardowo mówi się, że to jest około 60% wody u mężczyzn, nieco od 5 do 10% mniej u kobiet. I też tutaj wyjątek też stanowią osoby otyłe, bo zasada jest taka, że im więcej w organizmie tłuszczu, tkanki tłuszczowej, tym mniej generalnie wody. No, woda jest niezbędna tak naprawdę do wszelkich procesów biochemicznych, które zachodzą w organizmie, do funkcjonowania tak naprawdę każdego narządu, począwszy od serca, mózgu, układu nerwowego. No i w związku z tym pewnego rodzaju zaburzenia w tych organach, czy też zaburzenia związane z nadmiarem, czy niedoborem tej wody faktycznie mogą być problematyczne. Jeżeli chodzi o ludzi, no to dla takiego średniego, że tak powiem 70-kilowego człowieka takie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju płyny to jest około 2,5 litra na

0: dobę. Z tego należy uwzględnić, że pewną część wody przyswajamy z wody zawartej w pokarmach, które spożywamy, bo każdy pokarm zawiera jakąś tam część wody, na przykład jeżeli chodzi o te nabiał, jogurty i tak dalej, to wiadomo,
1: Zupy.
0: zupy, to wszystko zawiera duży odsetek wody, tak samo warzywa, owoce. No i oczywiście woda, którą dodatkowo oprócz tego wypijamy, jest też niewielki odsetek takiej wody metabolicznej, która powstaje jako produkty różnego rodzaju reakcji chemicznych, którą po prostu organizm wytwarza. I to jest około łącznie około tych 2,5 litra wody, czy jakby ktoś chciał sobie policzyć, między 25 a 35 mililitrów na taki kilogram masy ciała człowieka. No i tak naprawdę cała ta fizjologia polega cały czas na tym balansowaniu tą wodą, bo my tą wodę przyjmujemy, ale my też tą wodę wydalamy. Znacząca część wody w organizmie jest wydalana przez nerki w postaci moczu, ale dość duża
1: Pocimy się
0: część,
1: też.
0: tak, właśnie tak, z potem przez skórę, ale też woda paruje, na przykład w czasie mówienia, oddychania z płuc. W ten sposób też tracimy wodę. Więc jakby oczywiście jeszcze kwestia na przykład tam kału i tak dalej, jakby wszystkie możliwe rzeczy, które gdzieś tam
1: Zawierają wodę.
0: to wszystko zawiera wodę, więc jakby tak naprawdę najważniejszy dla zdrowia jest ten odpowiedni balans. Pytała też pani redaktor o to, jak się nawadniać. Tutaj tak naprawdę nie ma takich jednolitych reguł. Tak naprawdę klasyczna woda, jaką my rozumiemy jako wodę, bądź mineralne, bądź wody źródlane, które wypijamy, jeżeli wypijamy je w sensownych ilościach, czyli około 1,5 do 2 litrów w ciągu dnia, to jak najbardziej nie tracimy elektrolitów, bo też elektrolity przyjmujemy przede wszystkim z posiłkiem, więc to, że powiedzmy taka woda wypijana, zwykła woda, jeżeli chodzi o tak zwaną osmolalność, czyli to ile ona zawiera elektrolitów, ona ma dużo mniej niż nasza krew, ale równoważymy to elektrolitami, które przyjmujemy po prostu z posiłkiem.
1: Ale chyba warto do wody dodać odrobinę soku z cytryny, dwa, trzy ziarenka jakiejś soli kłodawskiej, himalajskiej. Wtedy powstaje taki napój jakby izotoniczny i to nawadnianie jest chyba skuteczniejsze.
0: Owszem, a to zwłaszcza w sytuacjach, w których to zapotrzebowanie na płyny jest zwiększone, to jak najbardziej pewnego rodzaju takie małe, że tak powiem, ruchy sprawiają, że jeszcze lepiej tą wodę przyswajamy. Tak jak pani redaktor wspomniała, może to być odrobina soku z cytryny, może to być odrobina soli, a zwłaszcza w przypadku na przykład schorzeń, jak na przykład biegunki, to tutaj sięgamy już po gotowe, że tak powiem, preparaty do rozpuszczania elektrolitów, które po prostu, czy w postaci saszetek, czy pastylek, które rozpuszczamy w wodzie i wtedy taki roztwór wypijamy. I tak jak można, na pewno nasi widzowie nieraz z tego korzystali, że zazwyczaj powstaje taka mieszanka, trochę słonawa, trochę słodkawa. I można powiedzieć, że to jest właśnie ten taki klucz tego balansu w przypadku, kiedy wymagane jest to, żeby wypijać więcej wody. Bo na przykład warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w przypadku na przykład oprócz na przykład biegunek, gdzie tam duża ilość płynów tracimy przez przewód pokarmowy. W przypadku też infekcji przebiegających z gorączką, praktycznie na każdy jeden stopień powyżej 37 stopni, zapotrzebowanie na płyny praktycznie o 500 ml rośnie na każdy stopień, dlatego właśnie w przypadku dodatkowych schorzeń, czy na przykład nawet nie schorzeń, a lata, upalnych lat, to zapotrzebowanie rośnie i wtedy wiadomo, trzeba pomyśleć o dodatkowym wsparciu.
1: A kiedy możemy mieć do czynienia z odwodnieniem i czym to grozi?
0: Odwodnienie jest to stan, w którym procentowa zawartość tej wody w organizmie spada. Generalnie, jeżeli chodzi o chorych, to występują różne stany, które mogą do tego doprowadzić, bo takie

0: już wspomnieliśmy, na przykład wszelkiego rodzaju choroby i schorzenia, albo przebiegające z gorączką, gdzie to zapotrzebowanie na płyny rośnie. A często jest dodatkowy element związany z niedostateczną podażą tych płynów, bo na przykład są pacjenci starsi, gdzie u nich oni bardzo są wrażliwi na dodatkowe, na przykład procesy infekcyjne, wtedy jak to się często przestają jeść, przestają pić, albo piją i jedzą w dużo mniejszych porcjach lub ilościach, i wtedy bardzo łatwo doprowadzić do odwodnienia, bo zapotrzebowanie na płyny rośnie, a jednocześnie gdzieś w tym wszystkim no, pacjenci więcej nie dostarczają tego tyle, ile trzeba. Czasami może być tak, że chorzy odwadniają się, wiadomo, również z powodu na przykład upałów. To też jest takie ryzyko. Jedna też z dodatkowych takich rzeczy, o których warto pamiętać, to też rośnie coraz bardziej ilość chorych, na przykład ze schorzeniami serca, którzy wymagają stosowania leków o działaniu moczopędnym. I o ile często pacjenci są w miarę ustabilizowani na tych lekach, które przyjmują codziennie, to w przypadku często dodatkowych okoliczności, które pogarszają ich stan ogólny, albo na przykład zwiększają zapotrzebowanie na płyny, a leki te oni stosują dalej, może być tak, że ich działanie no, będzie zbyt intensywne, tak? I zbyt dużo wody wtedy z moczem wydalą i no, doprowadzi to do odwodnienia, tak? I
1: więc
0: no,
1: w tych sytuacjach trzeba być szczególnie uważnym, tak? I uzupełniać płyny.
0: Uzupełniać płyny. Czasami niestety pacjenci wymagają po prostu też leczenia szpitalnego, bo może osoby w pełni sprawne, dorosłe, no to u nich bardzo dobrze też działa ośrodek pragnienia, więc oni czują, że chce im się pić, więc oni sami wstaną, pójdą, sięgną, a w przypadku pacjentów na przykład z pogorszoną mobilnością, ale też często starsi pacjenci, po prostu ośrodek pragnienia nie działa tak, jak powinien. I oni nie odczuwają tego, że powinni pić no, dużo, dużo więcej niż piją. No i w takich skrajnych przypadkach konieczne jest, czasami jest no, po prostu leczenie, hospitalizacja. I jeszcze wracając, młody człowiek poczuje, że czuje się trochę zmęczony, trochę kręci mu się w głowie, trochę boli go głowa.
1: No właśnie,
0: natomiast
1: takie mogą być
0: to mogą być
1: objawy
0: odwodnienia.
1: Więc zwróćmy na to uwagę, tak?
0: A pacjenci starsi, no to niestety czasami jest tak, że całe ich funkcjonowanie siada, zarówno funkcjonowanie poznawcze, energia. Często jest tak, że w związku z takim ciężkim odwodnieniem pogarsza się funkcja nerek, bo po prostu zmniejsza się objętość krwi przepływającej też przez nerki ze względu na to odwodnienie i wtórnie dochodzi do uszkodzenia nerek. Właśnie też, tak jak mówiłem, pogorszenie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, czyli
1: ale
0: mózgu.
1: Też wzroku.
0: Tak może być, ale generalnie funkcje poznawcze generalnie potrafią siąść i taka osoba może być splątana, nielogiczna i wtedy często to są momenty, w których pacjenci wymagają hospitalizacji. Jeżeli chodzi o naszą taką praktykę kliniczną, najczęściej widzimy kilka rzeczy. Najczęściej są to pacjenci, u których widać to ten poziom nawodnienia bardzo po stanie śluzówek. Patrzymy często wtedy na język.
1: Jak
0: Czy ten
1: wygląda
0: język,
1: język?
0: Jak wygląda język? Czy on jest no, taki lśniący, połyskliwy, jak klasycznie no, możemy zobaczyć w lustrze nasze języki, powiedzmy, zdrowych osób wyglądają? Czy są to języki takie zasuszone, takie wręcz czasami kołkowate, takie praktycznie no, widać, że to, że praktycznie nie ma śliny na tym języku, że to jest taki zaschnięty po prostu, zaschnięty język i widać po tym, że ten pacjent jest odwodniony. Często robi się też takie badanie fałdu skórnego, że łapiemy za fałd skórny pacjenta w przypadku nawodnionej elastycznej skóry, po kilku sekundach ten fałd się wyprostuje, a u osób mocno odwodnionych jest tak, że jak złapiemy ten fałd, postawimy, to on często sterczy, bo
1: Nie
0: niedostatecznie
1: jest
0: nawodnione
1: elastyczny
0: tkanki nie jest
1: odpowiednio.
0: tak, nie ma tej elastyczności, która pozwala temu wrócić na miejsce. No i wtedy pacjenci często przejściowo wymagają podaży płynów po prostu dożylnie w niektórych

0: przypadkach, żeby ten poziom nawodnienia skorygować i go poprawić.
1: Panie doktorze, a czy może wystąpić stan odwrotny do odwodnienia, czyli taki, kiedy w organizmie mamy wody za dużo?
0: Tak, i praktycznie najczęściej jest to stan patologiczny, chociaż należy pamiętać, że pewne dobowe wahania wody występują i to jest zauważalne bardzo często, zwłaszcza w momencie, w którym osoby zaczynają na przykład zdrowiej jeść, więcej ćwiczyć i na swoją tą wagę łazienkową nie wchodzą co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc albo od święta, tylko codziennie. I wtedy często niepokoją ich dosyć duże wahania, bo czasami jest tak, że ktoś powie: no tak, dzisiaj zjemy mało, ćwiczę, następnego dnia wchodzę na wagę, a ważę kilogram więcej. Więc takie wahania w kilogram, w tą, kilogram w tamtą są całkowicie fizjologiczne i wynikają z kilku prostych mechanizmów. Na przykład z kwestii tego, czy mieliśmy zwiększony wysiłek fizyczny. Czasami ludzie ćwiczą, trenują i tak dalej, więc jakby wszystkie takie jakby przeciążenia, mikrouszkodzenia mięśni związane z treningiem, one wtedy mają tendencję, że w tych mięśniach gromadzi się woda. W zależności też, co zjedliśmy. Jeżeli był posiłek bardzo wysoko węglowodanowy, to te węglowodany w tkankach w postaci tak zwanego glikogenu w mięśniach i w wątrobie się gromadzą, a ten glikogen też dodatkowo wiąże wodę. I też warto pamiętać, że takim też elementem ważnym, który wiąże wodę w organizmie, jest sól. I w momencie, w którym mieliśmy pokarm bogaty w sól, na przykład wieczorem zjedliśmy pizzę, albo po prostu jakieś danie restauracyjne, które wiadomo, że one zawsze są bardzo dobrze dosolone, to często jest tak, że po prostu widzimy, że tej wody jest więcej. Ale to jest norma. Te około kilogram w tą, kilogram w tamtą, często to widać, że na następne powiedzmy 2 dni później takiego normalnego, że tak powiem, aktywności, normalnej diety, nagle praktycznie o kilogram w dół spada waga i wszystko wraca do normy. I wtedy wszyscy mogą odetchnąć, bo to nie jest tak, że pomimo naszych starań my nabieramy masę, a nie tracimy, bo jakby niemożliwe jest, żeby w ciągu tam kilku dni była taka zmiana w tkance tłuszczowej. To jest wszystko woda. Jeżeli chodzi o przewodnienie takie już bardziej poważne, to niestety najczęściej ono wynika z dużych patologii. I takich patologii może być kilka. Przewlekła niewydolność serca jako choroba, no stricte choroba serca, jest związana z mechanizmami takimi, gdzie organizm jakby swoje działania regulacyjne uruchamia, bo chce dobrze, ale nie wychodzi mu najlepiej, bo w przypadku niewydolności serca, kiedy serce jako pompa niedostatecznie sprawnie pompuje krew przez narządy, w tym przez nerki, nerki dostają sygnał: o nie, dopływa do nas za mało krwi, więc może jesteśmy odwodnieni, więc musimy uruchomić mechanizmy, które będą zatrzymywały w organizmie wodę. A w przypadku takich pacjentów z niewydolnością serca często jest tak, że zwiększenie ilości tej wody wcale nie poprawia tutaj funkcjonowania i nadmiar gromadzonej tej wody i z drugiej strony niemożność przepompowania jej przez krew prowadzi do zastoju w krążeniu takim żylnym i przesączaniu się tych płynów. Najczęściej wtedy widzimy to w postaci obrzęków. Obrzęków najczęściej układających się grawitacyjnie, czyli u pacjentów chodzących na kończynach dolnych, u osób leżących najczęściej w okolicy krzyżowej. Często też pojawia się duszność, bo dochodzi do przesiąkania tego płynu w płucach do tkanki śródmiąższowej, co pogarsza zdolności do wymiany gazowej przez płuca, pojawia się duszność. Postępująca ciężka niewydolność nerek też jest związana z tym, że nie jesteśmy w stanie odpowiednio regulować tego bilansu wodnego. Nerki nie są w stanie wyprodukować dostatecznej ilości moczu, więc ten płyn też się gromadzi. I już takie zaawansowane też schorzenia wątroby, jak marskość wątroby, to są choroby, które niestety związane są też właśnie z różnymi takimi skomplikowanymi mechanizmami, które koniec końców prowadzą do zatrzymywania wody w organizmie. I z ostatnich takich rzeczy to jeszcze to często jest problem, zwłaszcza na przykład u chorych niedożywionych czy chorych onkologicznych, że właśnie niedożywienie, niedostateczna zawartość białka w organizmie, zwłaszcza takich białek albumin, które mają za zadanie wiązać

0: wiązać wodę w naczyniach krwionośnych we krwi, nasila przesiąkanie płynu do tkanek i też pojawianie się obrzęków. To najczęściej wynika po prostu z niedożywienia, z wyniszczenia, często przez proces chorobowy, najczęściej w chorobach onkologicznych, ale nie tylko, bo wiele innych przyczyn do tego może prowadzić. Wtedy, no już w zależności od schorzenia, no pacjent odpowiednio jest leczony, w tym wspomniane między innymi leki moczopędne, które tutaj akurat mają pomóc przed złymi skutkami gromadzenia wody.
1: Panie doktorze, z naszym tematem wiąże się jak w pewnym stopniu badanie laboratoryjne, jonogram. Jaka jest jego wartość diagnostyczna? O czym jonogram może powiedzieć?
0: To jest bardzo istotne badanie. To jest jedno z podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych praktycznie w każdej specjalności medycznej, a zwłaszcza w chorobach wewnętrznych, czy w nefrologii, kardiologii, to ma on tutaj istotne znaczenie.
1: Oznaczamy tam jakie
0: Oznaczamy tam
1: pierwiastki?
0: 3 jony. Oznaczamy tam sód, oznaczamy potas i oznaczamy chlorki, które chlorki osobno nie są tak istotne, one są często bardzo ściśle powiązane z sodem. Tak jak wzór chemiczny tam soli kuchennej
1: ACL.
0: NaCl, czy tak samo tej soli, czyli związku, który jest na przykład rozpuszczony w tak zwanej kroplówce tej klasycznej soli, tak zwanej soli fizjologicznej, to po prostu tam jony sodu są równoważone jonami chloru, dlatego one są tak istotne tam i w naszej krwi tak samo. Sód pełni wiele funkcji w organizmie i wpływa na przewodnictwo nerwowe i tak dalej, ale jednym z najważniejszych jest to, że on trzyma wodę w naczyniach i też w tkankach. I tak naprawdę przesunięcia i zaburzenia związane z sodem po części czasami wynikają właśnie z nawodnienia, bo często u pacjentów, którzy są odwodnieni, to te stężenie sodu rośnie, bo ono kumuluje się, jakby można powiedzieć, że to trochę działa, że jest woda i w tej wodzie pływa sód. I w momencie, kiedy tej wolnej wody
1: To jest
0: braknie,
1: mało wody, dużo sodu, no po
0: tak,
1: prostu.
0: i w ten sposób podnosi się,
1: Czyli
0: ten
1: stężenie.
0: sód. A z drugiej strony zmniejszenie sodu, czyli tak zwana hiponatremia, bo od hiper czy hiponatremia właśnie tak nazywamy te schorzenia, to tutaj też jakby to mógłby być temat na cały odcinek, ale generalnie
1: Może
0: jest
1: być,
0: kilka,
1: panie doktorze. Już zapraszam.
0: ale już może być z jednej strony oznaką na przykład przewodnienia u pacjentów takich na przykład z niewydolnością serca, z dużą ilością dodatkowej tej wody, kiedy wtedy tego sodu jest mało, a czasami jest na przykład wymioty. Intensywnie tracimy sód w trakcie wymiotów, często przy schorzeniach zapalnych żołądka. Ten sód gdzieś ginie i pacjenci mają obniżone stężenie sodu bez jakichś dużych zaburzeń, jeżeli chodzi o nawodnienie, odwodnienie. Często niskie wartości sodu pojawiają się też u pacjentów starszych. To, że tak powiem, często w literaturze, to jeszcze z angielskiego się mówi, że to jest taka hiponatremia herbatników i herbaty, że starsze osoby mają często bardzo ubogą dietę, gdzie na przykład głównie jedzą, nie wiem, chleb, a z drugiej strony piją duże ilości hipoosmotycznych płynów, czyli wody i herbaty. Wynika to z niedostatecznej po prostu podaży z dietą i z takim codziennym funkcjonowaniem, a obniżone stężenie sodu wpływa na funkcjonowanie organizmu, w tym na funkcjonowanie poznawcze. I niskie wartości sodu często związane, i zwłaszcza takie, kiedy sód raptownie obniży się w organizmie, często wywołują zaburzenia funkcji poznawczych, jakieś takie otępienie, splątanie, czasami nawet drgawki u chorych, ale no to są już wyjątkowe rzeczy. Drugi z jonów badanych w jonogramie, potas, on też ma istotną rolę dla funkcjonowania organizmu, bo tak naprawdę sód z potasem, one biorą udział w mnóstwie różnego rodzaju procesów biologicznych, jak różnego rodzaju napięciach, bo trochę można powiedzieć, no, organizm jest bardzo skomplikowany. Tam jest na powierzchni komórek mnóstwo pomp, które zapewniają równowagę.

0: napięć elektrycznych pomiędzy błonami i tak naprawdę w ten sposób działa komunikacja między komórkami czy funkcjonowanie neuronów. I dlatego ten potas pełni też tak istotną rolę. Jeżeli chodzi o potas, najczęściej możemy tracić potas. Często po prostu w przypadku biegunek i różnego rodzaju tego rodzaju schorzeń, czasami stosując długotrwale leki moczopędne, to tam też potas tracimy razem z moczem. A z drugiej strony wysokie wartości mogą występować czy w niewydolności nerek, gdzie nerki nie są w stanie wydalić takiej ilości potasu. Czasami jako działanie niepożądane leków stosowanych i w niewydolności nerek, w niewydolności serca, bo gdzieś tam działaniem niepożądanym jest gromadzenie się potasu. I często niestety ci pacjenci, jeżeli chodzi o potas i stosowanie tych leków, a zwłaszcza w sezonie letnim, gdzie często troszkę mniej wypiją, dalej stosują leki te zachowujące potas. I lato jeszcze jest na tyle specyficzne, że lato jest pełne dużej ilości świeżych warzyw i owoców, często takich bardzo bogatych w potas, truskawki, śliwki. I pacjenci czasami, są pacjenci, którzy potrafią usiąść, no i, że tak powiem, obrobić całą obijankę
1: Oj, są.
0: truskawek, tak? I w tym momencie czasami potrafi dochodzić do takich zaburzeń, tak wysokich poziomów potasu, że pacjenci bezwzględnie wymagają leczenia szpitalnego, a zwłaszcza dlatego, że bardzo wysoki potas działa blokująco na serce i na układ bodźcowo-przewodzący serca i mogą wystąpić zaburzenia, arytmie, które mogą doprowadzić do zwolnienia akcji serca, a nawet zatrzymania akcji serca. Czasami
1: Kiedy za
0: pacjenci
1: mało, również.
0: Tak, za mało
1: Więc ten
0: potasu
1: złoty środek
0: jest
1: musi.
0: najważniejszy w całym naszym życiu i w organizmie, i
1: We
0: zarówno w
1: wszystkich
0: jonach,
1: dziedzinach.
0: wszędzie najważniejszy jest balans, bo w przypadku zbyt niskiego
1: Potasu.
0: potasu często są
1: Też
0: zaburzenia
1: arytmie.
0: związane z zbyt szybkim rytmem serca, a w przypadku właśnie hiperkalemii, czyli wysokiego
1: Wysokiego.
0: potasu, ze zwolnieniami akcji serca, nawet zatrzymaniami, i ci pacjenci często w takim trybie ratunkowym wymagają na przykład implantacji czasowej stymulacji serca, że przez udo wprowadzany jest cewnik, elektroda, która, że tak powiem, kończy w sercu i ona sztucznie pobudza serce do tej pracy elektrycznej, dopóki nie wyrównamy
1: Poziom.
0: poziomu potasu. I to jest, że tak powiem, działka kardiologów, którzy z nami współpracują, a my jako interniści, ale przede wszystkim też jako nefrolodzy, często wtedy musimy pacjentów leczyć leczeniem dializą, czyli tym leczeniem nerkozastępczym, które pozwala bardzo szybko przefiltrować krew i zabrać nadmiar nieprawidłowych elektrolitów, w tym przypadku nadmiar potasu. I przypadki chorych z tak wysokim poziomem potasu, wymagającym takiego intensywnego bardzo leczenia, to jest no paręnaście przypadków rocznie albo i więcej, które no stanowią bezpośrednie ryzyko dla zdrowia i życia, no ale no wiadomo, takie sytuacje się zdarzają, także umiar też, jeżeli chodzi o wszystkie te dobroci, które niedługo w lato na nas
1: No
0: będą
1: właśnie.
0: czekały, to umiar myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: I pamiętajmy, kiedy już pogoda będzie ciepła, piękna, aby rzeczywiście pić tyle, ile płynu, wody nasz organizm wymaga, aby dobrze funkcjonować, szczególnie w tym okresie takim gorącym, ciepłym,
0: Jak najbardziej.
1: który zbliża się dużymi krokami.
0: Już niedługo. Czekamy wszyscy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z oddziału chorób wewnętrznych szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
0: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad 1 milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafił do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
0: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
3: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in.

0: kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
1: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków. To był etap właśnie odwołań. I teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
2: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
1: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną, i to oni weryfikują te wnioski.
0: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
1: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6, za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
0: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodzieżarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
4: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogły by tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
2: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany? Czy nastawiałaś się już na medal? Czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
4: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. No jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
2: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
4: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
2: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
4: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
3: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
5: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się.

0: się właśnie takim mentalnym na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
1: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
0: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce. Też był, czy, przepraszam, czy, przepraszam, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tą jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala. Wiadomo, zawsze mogło być lepiej. Taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daje to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
1: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek, dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
0: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Takie przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
1: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
0: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
3: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no, inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz, więc progres jest, jestem bardzo zadowolony, także nie chciałbym się przyzwyczaić do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie mistrzostw Europy czy mistrzostw świata.
1: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
3: No, chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
1: Właśnie przed wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania, rozumiem, trwają.
3: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale

0: A personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
1: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
2: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
1: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
2: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć, przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja Woda i Ścieki Fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nieżyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje metrologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
1: Jest to już 5. edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
2: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
3: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
2: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila, czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
1: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17800 lub 54 230 17806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia.

0: Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
1: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
0: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
2: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na którym jej niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
3: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie i ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna i dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
0: Aby dołączyć do Szlachetnej Paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Wrocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
4: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach.

0: Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy. A nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między gminami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
2: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
3: A jak pani ma wrażenia?
4: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
3: Czyli jest dobrze.
4: Tak,
3: jest
4: fajnie. Tak.
1: Toyota ProIce będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Cześć, witamy Cię w kolejnym odcinku Progress Academy. Dziś jest ze mną Rafał Świerczyński, trener personalny, który na co dzień pracuje w Progress Gym Wocławek i jest wykładowcą Progress Academy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dziś porozmawiamy o pracy trenera, z czym borykamy się na co dzień i z jakimi klientami pracujemy. Przełamiemy nieco stereotyp, że siłownia jest tylko w cudzysłowie dla karków i zasadniczo od tego pytania zaczniemy.

0: Rafał, z kim najczęściej pracujesz, jeżeli chodzi o Twoich klientów?
1: Jeżeli miałbym to określić chociażby w stopniu procentowym, to spokojnie 90-95% klientów to osoby rekreacyjne, które po prostu chciałby się poruszać, chciałby spróbować tego sportu, nie wiedzą od czego zacząć, mają jakieś drobne może jeszcze urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, chcą się troszeczkę, tak można powiedzieć, w cudzysłowie ponaprawiać. Raczej tacy klienci, sportowcy, tak, zdarzają się rzeczywiście, ale to jest bardzo mały odsetek, bo wbrew pozorom w tych czasach bardzo mało chociażby młodych ludzi uprawia sport.
0: Okej, okay, jest to może nie tendencja spadkowa, natomiast faktycznie na siłowniach jest więcej osób rekreacyjnych i trenujących amatorsko. Ale oczywiście nie tylko. Jest to też procent osób bardziej zaawansowanych. Tak, jeżeli ja miałbym tutaj dopowiedzieć, w mojej pracy również większość to osoby trenujące amatorsko, natomiast ten odsetek, procent sportowców jest nieco większy z racji tego, że po prostu sam się w tym specjalizuję. Ale dobrze, spójrzmy, Rafał, z perspektywy klienta. Jak myślisz, jakie wyzwania mają podopieczni, którzy kierują się na siłownię i chcą skorzystać z usług trenera personalnego?
1: Szczerze mówiąc, największym wyzwaniem raczej będzie to często słyszę to pytanie, czy ja w ogóle tutaj się nadaję? I kompletnie nie rozumiem, a zarazem rozumiem to pytanie, dlatego że często boimy się nowych rzeczy, zwłaszcza jeżeli to jest nasz, powiedzmy, pierwszy raz na siłowni, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. Spokojnie, siłownia jest dla każdego, to jest najmniej kontuzjogenny sport, o czym trzeba naprawdę wspomnieć, jeżeli oczywiście jest uprawiany z głową, ale tak naprawdę największy odsetek, powiedzmy, tych problemów, o których mówiłem, ewentualnie jakichś takich, co siedzą gdzieś tam nam w głowie, to faktycznie te wcześniej wspomniane urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, no i najczęściej bóle pleców, tak? Zwłaszcza w odcinku szyjnym czy niedźwiąt, to najczęściej się zdarza. Z tym najczęściej przychodzą osoby, że chciałby się poruszać, chciałby zrzucić troszkę kilogramów, ale przy okazji troszkę wzmocnić te plecy. Przez to, co dzieje się w tych czasach, gdzie jesteśmy w trakcie tego pędu życiowego, bardzo mało uwagi zwracamy na kompletność w naszych ruchach. Nasz organizm jest skonstruowany do wszelakiego rodzaju poruszania się w wielu płaszczyznach, które po prostu na co dzień zaniedbujemy. I przez to wynikają wszelakie dolegliwości bólowe, jakieś ewentualnie właśnie przykurcze mięśniowe, które powodują dyskomfort w życiu codziennym. I ludzie to widzą, ludzie to czują i otwarcie na konsultacjach zawsze o tym mówią.
0: Jasne, zwróciłeś uwagę na bardzo ważne aspekty, z którymi również sam się spotykam, czyli przede wszystkim brak pewności siebie w kontekście pierwszej wizyty na siłowni, ale również problemy i dolegliwości bólowe. Jak myślisz, czy w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie przy pierwszej wizycie na siłowni z usług trenera personalnego?
1: Myślę, że tak. Dużo osób się odnajduje. Łatwiej jest, po tym, tak szczerze mówiąc, we dwoje zawsze raźniej. Ostatnio taki przykład mojego klienta, prawie 70 lat, starszy pan, przyszedł na siłownię, chciał troszeczkę się poruszać, właśnie zrzucić troszkę kilogramów, bo uważa, że powinien, zwłaszcza w tym wieku. Ale jednak gdzieś tam troszeczkę ta jego pewność siebie była zaburzona. Mówimy tu o dorosłym facecie, tak? 70 lat doświadczony życiowo, a mimo tego wdrażał się do nowego miejsca, brakowało tej pewności siebie, zgłosił się do mnie na trening personalny, pochodziliśmy po siłowni, porozmawialiśmy, przedstawiłem mu, jak działają maszyny, jak powinien uprawiać sport, od czego powinien zacząć. Już teraz sam uczęszcza na siłownię z uśmiechem na ustach, tak, jest bardziej otwarty do ludzi, tak, bo już poznał to otoczenie, rozmawia z innymi naszymi podopiecznymi czy klientami naszej siłowni i bardzo miło się na to patrzy, tak, ale tak naprawdę często tłumaczę, że najważniejszy jest ten pierwszy krok. My często jesteśmy jak takie duże głazy. Jak już pierwsze to pchnięcie pójdzie, zaczniemy się coraz bardziej toczyć, coraz szybciej i coraz pewniej wchodzić w nowe otoczenie.
0: Jasne. Tak więc, Rafale, jaka jest mniej więcej średnia wieku Twoich klientów?
1: No, na ten moment tak ciężko byłoby to policzyć, bo i mam osoby niepełnoletnie i tak jak mówiłem przed chwilą o moim kliencie, który miał już prawie 70 lat, ale jakbym miał tak na szybko uśrednić, to strzeliłbym, że około 35, no 40 lat można by tak uśrednić, tak? To są osoby już takie troszkę

0: troszkę doświadczone gdzieś tam. Zwłaszcza, o, to jest dosyć fajny temat. Kiedyś uprawiałem jakiś sport, pływałem, skakałem, biegałem za piłką, często się zdarza. No i o czym mówiłem, ten pęd życiowy gdzieś tam zaniechał ten sport, tą aktywność na dalsze tory i nagle chcę do tego wrócić. To jest bardzo fajne. A że tak naprawdę dosyć często nam znowu zebrać, powiedzmy, ekipę, drużynę na grę w piłkę, w siatkówkę. Łatwiej jest też iść w pojedynkę na siłownię, albo chociażby z trenerem, tak jak o tym rozmawiamy, żeby wdrożyć znowu tą aktywność fizyczną. A nikt przecież nie broni tego, żeby na początku wdrożyć aktywność fizyczną na siłowni, wzmocnić swoje ścięgna, stawy, poprawić postawę, wydolność, tak? A potem właśnie wrócić chociażby do sportu drużynowego czy do pływania, bo wiadomo, że to nie jest tak, że po 10, 15 czy nawet 20 latach, wracając do sportu domniemanego, którego uprawialiśmy kiedyś w dzieciństwie, od razu wrócimy z tak pełną parą i werwą, a na siłowni stopniowo możemy to wdrażać i potem łączyć sobie te sporty i odkryć, jak bardzo siłownia pomaga w wielu sportach tak naprawdę.
1: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że często mamy takie przeświadczenie, że jeżeli graliśmy w piłkę nożną 5 lat temu, przez te 5 lat niewiele tej aktywności było, to idziemy na boisko i chcemy dać z siebie wszystko.
0: Tak, a czasami ta głowa, a często nogi po prostu nie dojeżdżają.
1: Tak, zgadza się i bardzo często, niestety, ale wtedy wzrasta ryzyko kontuzji. Więc właśnie, jeżeli już przy kontuzjach jesteśmy, powiedz mi, czy duży procent osób, które przychodzą na siłownię, przychodzą już po pewnych urazach?
0: To na pewno. Myślę, że ponad 50%, tak jak wcześniej wspomniałem, zwłaszcza ten odcinek lędziowy czy odcinek szyjny, gdzie często po prostu nauczeni siedzieć, stać prosto, tak, zaniedbujemy pewne schematy ruchowe, chociażby zgięcie, wyprost, rotacje, które mogą występować na kręgosłupie i często pojawiają się przez to dyskomforty właśnie w odcinku szyjnym czy lędźwiowym. No ale też zdarzają się na przykład urazy kolana, często urazy kostki, rzadko, szczerze, jeszcze w pracy gdzieś tam się pojawiają. Znaczy, może tak, w dalszej odległości, gdzieś tam w przeszłości, może się powiedzieć tam jakieś złamanie i tak dalej, ale w większości przypadków to problemy z plecami, o, i z biodrami. To najważniejsze chyba. Biodra też bardzo zaniedbywane przez nas, a bardzo mobilny staw.
1: Rafale, istnieje takie przekonanie wśród osób, które faktycznie tą dolegliwość bólową posiadają, szczególnie w odcinku, w dowolnym odcinku kręgosłupa, ale również w stawie kolanowym czy biodrowym, że wtedy tym bardziej muszą unikać tej aktywności. A chciałbym, żebyś powiedział, jak ważny jest trening siłowy, trening oporowy po rehabilitacji w przypadku kontuzji.
0: I tu właśnie kluczowe słowo, które powiedziałeś w swoim pytaniu, po rehabilitacji, jeżeli mamy zielone światło od naszego ortopedy i fizjoterapeuty, że możemy wznawiać aktywność fizyczną, dosyć często, my też współpracujemy z fizjoterapeutami, odsyłają na siłownię, gdzie tą aktywność fizyczną można wdrażać powoli. Naprawdę terapia ruchem działa. Potrafi pomóc wielu osobom. Sam mam wielu takich klientów, którzy powiedzmy na samym początku, wracając do tych bólu pleców, gdzieś tam doskwierały jakieś dolegliwości. Powoli wzmacnialiśmy sobie te dane, słabsze struktury, tak, w naszym ciele, żeby potem coraz ciężej lub coraz trudniej wykonać pewien schemat ruchowy, pewne ćwiczenia na siłowni, tak, ale żeby też przede wszystkim czuć się pewnie w życiu. Tak, żeby nie bać się tego, że czy to właśnie pójdę chociażby na lodowisko, na rower, że coś się wydarzy faktycznie z tym kolanem, z tą kostką, z tym biodrem, żeby nabrać tej sprawności. Terapia ruchem naprawdę potrafi wzmocnić nasze ścięgna, więzadła oraz mięśnie.
1: Czyli reasumując, w takich przypadkach, kiedy mamy zielone światło od fizjoterapeuty czy ortopedy, nie unikamy ruchu, a wręcz przeciwnie, chcemy się wzmocnić, chcemy poprawić nasz gorset mięśniowy, żebyśmy byli jak najbardziej silni i dbali o tą prewencję kontuzji. Istnieją badania, które pokazują nawet chociażby w wieku osób nieco starszych, że trening siłowy jest niezwykle ważny, bo hamuje i poprawia mineralizację kości, więc to jest niezwykle, niezwykle ważne, żeby tej
0: Dokładnie tak.
1: aktywności nie unikać. Przechodząc do meritum, osoby, które spotykamy na siłowni, które korzystają z naszych usług trenerów personalnych, które przychodzą na treningi, to nie tylko przysłowiowe karki, ale osoby, które szukają wsparcia, które szukają rozwiązania swoich problemów, nie tylko mentalnych, ale również bólowych i my

0: staramy się im w tym pomóc.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj też czasami ten wpływ social mediów, pokazywanie idealnego świata, rozbudowane chłopy, tak, wyszczuplone dziewczyny, ale tak naprawdę w tym świecie social mediów nie mam wszystkiego pokazanego tak naprawdę i też nigdy nie będziemy mieli. A jeżeli przyjdziemy do trenera, zgłosimy się po pomoc, otworzy nam, że tak powiem, swoje serducho, otworzy głowę, pokaże co, jak robić, jak wzmocnić się, jak poprawić swoją wydolność, sprawność, mobilność. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki, tak? Tylko trzeba się po to zgłosić i nie trzeba się bać. Naprawdę, ten pierwszy krok ciężko jest postawić, tak wiem, ale jeżeli już się go postawi, to naprawdę z uśmiechem na ustach stawia się kolejno.
0: Rafale, czy zgodzisz się ze mną, że praca trenera personalnego jest to ciągły rozwój, z racji tego, że różni klienci do nas trafiają z różnymi przyczynami, z różnymi wyzwaniami, tak jak o tym rozmawialiśmy. Natomiast my z perspektywy trenera musimy być przygotowani na to, żeby być w stanie pomóc naszym klientom, więc rozwój jest niezwykle ważny.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli miałbym coś powiedzieć więcej na temat treningu oporowego, to mamy aż 4 rodzaje. To jest trening wytrzymałościowy, typo siłowy, hipertroficzny, czy też funkcjonalny. Tak, mamy wiele rozgałęzień. Tutaj tak naprawdę coraz więcej chociażby badań ukazuje się w tej dziedzinie, coraz więcej szkoleń, coraz więcej konferencji się pojawia i przede wszystkim doświadczenia, tak? Bardzo miło się wymienia doświadczenia z innymi trenerami, chociażby też z fizjoterapeutami. Tak naprawdę w sporcie bardzo teraz trzeba mieć bardzo holistyczne podejście, takie kompletne. Ostatnio nawet mój jeden podopieczny powiedział, wręcz zahaczając prawie o medycynę tak naprawdę, bo tak naprawdę te wszystkie dziedziny są gdzieś tam po trochu łączą. I jeżeli trener, czy w ogóle ktokolwiek w każdej swojej dziedzinie na chwilę stanie, gdzieś zostaje bardzo w tyle, tak? Ciągły rozwój, czytanie książek jest bardzo potrzebne, dlatego że nie tylko chodzi o też sam rozwój, ale chodzi też o stymulację nie tylko mięśni, ale też i umysłu przede wszystkim, tak? Więc jak najbardziej zachęcam wszystkich do rozwoju i pamiętajmy, że ten też pierwszy krok na siłowni jest takim rozwojem dla nas, a potem tak naprawdę zagłębianie się coraz bardziej w różnorakie techniki, systemy treningowe powoduje coraz większą ekscytację, coraz większy też rozwój, coraz większą świadomość. Więc nie tylko trener, ale również i podopieczny, fajnie jak się przy okazji przy tym rozwija, bo im więcej wiedzy ma trener, tym więcej może przekazać podopiecznym. A naprawdę to bardzo fajny ma odsłuch. Przynajmniej też u moich podopiecznych bardzo chętnie słuchają o nowościach, które wprowadza się w świecie fitness, tak, jeżeli możemy tak to nazwać. Więc tak, rozwój jest kluczowym elementem w tej branży.
0: Rafale, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A jeżeli Ty, widzu, potrzebujesz również wsparcia trenerskiego i opieki na siłowni, zapraszamy Cię do naszej siłowni Progress Gym Grodzka 43 Włocławek. Moim gościem był Rafał Świerczyński.
1: Dziękuję Kamilu, dziękuję widzowie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości.

0: Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
0: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad 1 milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafił do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
0: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
3: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości

0: mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
1: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków. To był etap właśnie odwołań. I teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
2: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
1: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną, i to oni weryfikują te wnioski.
0: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
1: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6, za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
0: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
4: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogły by tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
2: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany? Czy nastawiałaś się już na medal? Czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
4: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. No jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
2: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
4: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
2: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
4: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
3: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
5: Przygotowania polegały głównie na

0: nastawieniu się właśnie takim mentalnym na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
1: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik? Kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
0: A no, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce. Też przepraszam, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tą jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala. Wiadomo, zawsze mogło być lepiej. Taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daje to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
1: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek. Dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
0: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Takie przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
1: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
0: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
3: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no, inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz. Więc progres jest, jestem bardzo zadowolony. Także nie chciałbym się przyzwyczajać do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie mistrzostw Europy czy mistrzostw świata.
1: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
3: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
1: Właśnie przed wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania rozumiem trwają.
3: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko.

Ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować.

0: oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
1: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
0: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
1: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć, przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja. Woda i ścieki fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nie żyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje meteorologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
0: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
1: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
2: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
1: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila, czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
0: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17800 lub 54 230 17806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu.

0: łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsza jest dla nich ta pomoc emocjonalna. To, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da. Że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
1: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
2: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na którym jej niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
3: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie i ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna i dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
1: Aby dołączyć do Szlachetnej Paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
4: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma już za sobą.

0: bom pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
1: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
2: A jak pani ma wrażenia?
3: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
2: Jest dobrze.
3: Tak,
2: jest fajnie.
3: Tak.
0: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, aby organizm prawidłowo funkcjonował, musi być między innymi odpowiednio nawodniony. Co to znaczy odpowiednio nawodniony? Jak to robić? Bo to nie jest wcale takie proste. Prawidłowo, właściwie do odpowiedniego poziomu nawodnić organizm.
1: Generalnie tak. Trzeba by naszą rozmowę zacząć od tego, jak istotną rolę w ogóle w funkcjonowaniu całego

0: organizmu ma woda, bo należy pamiętać, że średnio woda zajmuje około 60% całej masy ciała człowieka i jest to płyny i zarówno jakby we krwi, który płynie w naszych żyłach, ale znaczącą, największą część tej wody, która jest w organizmie, to jest woda, która znajduje się w środku w naszych komórkach, czyli taka woda wewnątrzkomórkowa. I standardowo mówi się, że to jest około 60% wody u mężczyzn, nieco od 5 do 10% mniej u kobiet. I też tutaj wyjątek też stanowią osoby otyłe, bo zasada jest taka, że im więcej w organizmie tłuszczu, tkanki tłuszczowej, tym mniej generalnie wody. No, woda jest niezbędna tak naprawdę do wszelkich procesów biochemicznych, które zachodzą w organizmie, do funkcjonowania tak naprawdę każdego narządu, począwszy od serca, mózgu, układu nerwowego. No i w związku z tym pewnego rodzaju zaburzenia czy w tych organach, czy też zaburzenia związane z nadmiarem, czy niedoborem tej wody, faktycznie mogą być problematyczne. Jeżeli chodzi o ludzi, no to dla takiego średniego, że tak powiem, 70-kilowego człowieka, takie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju płyny to jest około 2,5 litra na dobę. Z tego należy uwzględnić, że pewną część wody przyswajamy z wody zawartej w pokarmach, które spożywamy, bo każdy pokarm zawiera jakąś tam część wody, na przykład jeżeli chodzi o te nabiał, jogurty i tak
1: To
0: dalej, to wiadomo,
1: zupy.
0: zupy, to wszystko zawiera duży odsetek wody, tak samo warzywa, owoce. No i oczywiście woda, którą dodatkowo oprócz tego wypijamy, jest też niewielki odsetek takiej wody metabolicznej, która powstaje jako produkt różnego rodzaju reakcji chemicznych, których po prostu którą po prostu organizm wytwarza. I to jest około tych 2,5 litra wody, czy jakby ktoś chciał sobie policzyć, między 25 a 35 mililitrów na taki kilogram masy ciała człowieka. No i tak naprawdę cała ta fizjologia polega cały czas na tym balansowaniu tą wodą, bo my tą wodę przyjmujemy, ale my też tą wodę wydalamy. Znacząca część wody w organizmie jest wydalana przez nerki w postaci moczu, ale dość duża
1: Pocimy się
0: część,
1: też.
0: tak, właśnie tak, z potem przez skórę. Ale też woda paruje, na przykład w czasie mówienia, oddychania z płuc. W ten sposób też tracimy wodę. Więc jakby oczywiście jeszcze kwestia na przykład tam kału i tak dalej, jakby wszystkie możliwe rzeczy, które gdzieś tam
1: Zawierają wodę.
0: to wszystko zawiera wodę, więc jakby tak naprawdę najważniejszy dla zdrowia jest ten odpowiedni balans. Pytała też pani redaktor o to, jak się nawadniać. Tutaj tak naprawdę nie ma takich jednolitych reguł. Tak naprawdę klasyczna woda, jaką my rozumiemy jako wody, bądź mineralne, bądź wody źródlane, które wypijamy, jeżeli wypijamy je w sensownych ilościach, czyli około 1,5 do 2 litrów w ciągu dnia, to jak najbardziej nie tracimy elektrolitów, bo też elektrolity przyjmujemy przede wszystkim z posiłkiem, więc to, że powiedzmy taka woda wypijana, zwykła woda, jeżeli chodzi o tak zwaną osmolalność, czyli to ile ona zawiera elektrolitów, ona ma dużo mniej niż nasza krew, ale równoważymy to elektrolitami, które przyjmujemy po prostu z posiłkiem.
1: Ale chyba warto do wody dodać odrobinę soku z cytryny, dwa, trzy ziarenka jakiejś soli kłodawskiej, himalajskiej. Wtedy powstaje taki napój jakby izotoniczny i to nawadnianie jest chyba skuteczniejsze.
0: Owszem, a to zwłaszcza w sytuacjach, w których to zapotrzebowanie na płyny jest zwiększone, to jak najbardziej pewnego rodzaju takie małe, że tak powiem, ruchy sprawiają, że jeszcze lepiej tą wodę przyswajamy. Tak jak pani redaktor wspomniała, może to być odrobina soku z cytryny, może to być odrobina soli, a zwłaszcza w przypadku na przykład schorzeń, jak na przykład biegunki, to tutaj sięgamy już po gotowe, że tak powiem, preparaty do rozpuszczania elektrolitów, które po prostu, czy w postaci saszetek, czy pastylek, które rozpuszczamy.

0: w wodzie i wtedy taki roztwór wypijamy. I tak jak można, na pewno nasi widzowie nieraz z tego korzystali, że zazwyczaj powstaje taka mieszanka trochę słonawa, trochę słodkawa. I można powiedzieć, że to jest właśnie ten taki klucz tego balansu w przypadku, kiedy wymaga jest to, żeby wypijać więcej wody. Bo na przykład warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w przypadku na przykład oprócz na przykład biegunek, gdzie tam
1: Tak.
0: duża ilość płynów tracimy przez przewód pokarmowy, w przypadku też infekcji przebiegających z gorączką, praktycznie na każdy jeden stopień powyżej 37 stopni, zapotrzebowanie na płyny praktycznie o 500 ml rośnie
1: Strasznie.
0: na każdy stopień, dlatego właśnie w przypadku dodatkowych schorzeń, czy na przykład nawet nie schorzeń, a lata, upalnych lat, to zapotrzebowanie rośnie i wtedy wiadomo, trzeba pomyśleć o dodatkowym wsparciu.
1: A kiedy możemy mieć do czynienia z odwodnieniem i czym to grozi?
0: Odwodnienie jest to stan, w którym no, procentowa zawartość tej wody w organizmie spada. Generalnie, jeżeli chodzi o chorych, to występują różne stany, które mogą do tego doprowadzić, bo tak jak już wspomnieliśmy, na przykład wszelkiego rodzaju choroby i schorzenia, albo przebiegające z gorączką, gdzie to zapotrzebowanie na płyny rośnie. A często jest dodatkowy element związany z niedostateczną podażą tych płynów, bo na przykład są pacjenci starsi, gdzie u nich oni bardzo są wrażliwi na dodatkowe na przykład procesy infekcyjne, wtedy jak to się często przestają jeść, przestają pić albo piją i jedzą w dużo mniejszych porcjach lub ilościach i wtedy bardzo łatwo doprowadzić do odwodnienia, bo zapotrzebowanie na płyny rośnie, a jednocześnie gdzieś w tym wszystkim no, pacjenci więcej nie dostarczają tego tyle, ile trzeba. Czasami może być tak, że chorzy odwadniają się, wiadomo, również z powodu na przykład upałów. To też jest takie ryzyko. Jedna też z dodatkowych takich rzeczy, o których warto pamiętać, to też rośnie coraz bardziej ilość chorych, na przykład ze schorzeniami serca, którzy wymagają stosowania leków o działaniu moczopędnym. I o ile często pacjenci są w miarę ustabilizowani na tych lekach, które przyjmują codziennie, to w przypadku często dodatkowych okoliczności, które pogarszają ich stan ogólny, albo na przykład zwiększają zapotrzebowanie na płyny, a leki te oni stosują dalej, może być tak, że ich działanie no, będzie zbyt intensywne, tak? I zbyt dużo wody wtedy z moczem
1: Wydalą.
0: wydalą i no, doprowadzi to do odwodnienia, tak? I
1: Więc w
0: no,
1: tych sytuacjach trzeba być szczególnie uważnym,
0: tak.
1: tak, i uzupełniać płyny.
0: Uzupełniać płyny. Czasami niestety pacjenci wymagają po prostu też leczenia szpitalnego, bo może osoby w pełni sprawne, dorosłe, no to u nich bardzo dobrze też działa ośrodek pragnienia, więc oni
1: Czują, że
0: czują,
1: chce im
0: że
1: się
0: chce
1: pić.
0: im się pić, więc oni sami wstaną, pójdą, sięgną, a w przypadku pacjentów na przykład z pogorszoną mobilnością, ale też często starsi pacjenci po prostu ośrodek pragnienia nie działa tak, jak powinien. I oni nie odczuwają tego, że powinni pić no, dużo, dużo więcej niż piją. No i w takich skrajnych przypadkach konieczne jest, czasami jest no, po prostu leczenie, hospitalizacja. I jeszcze wracając, młody człowiek poczuje, że czuje się trochę zmęczony, trochę kręci mu się w głowie, trochę boli go głowa.
1: O właśnie,
0: Natomiast
1: takie mogą
0: to
1: być
0: mogą być
1: objawy
0: objawy
1: odwodnienia, więc
0: odwodnienia. Tak.
1: zwróćmy na to uwagę, tak?
0: A pacjenci starsi, no to niestety czasami jest tak, że całe ich funkcjonowanie siada, zarówno funkcjonowanie poznawcze, energia. Często jest tak, że w związku z takim ciężkim odwodnieniem pogarsza się funkcja nerek, bo po prostu zmniejsza się objętość krwi przepływającej też przez
1: Przyspieszenie.
0: nerki ze względu na to odwodnienie i wtórnie dochodzi do uszkodzenia nerek. Właśnie też, tak jak mówiłem, pogorszenie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, czyli
1: ale też
0: mózgu.
1: wzroku.
0: Tak może być, ale generalnie funkcje poznawcze generalnie potrafią siąść i taka osoba może być splątana, nielogiczna.

0: psychiczna, i wtedy często to są momenty, w których pacjenci wymagają hospitalizacji. Jeżeli chodzi o naszą taką praktykę kliniczną, najczęściej widzimy kilka rzeczy. Najczęściej są to pacjenci, u których widać to ten poziom nawodnienia bardzo po stanie śluzówek. Patrzymy często wtedy na język.
1: Jak
0: Czy ten
1: wygląda
0: język,
1: język?
0: jak wygląda język? Czy on jest no, taki lśniący, połyskliwy, jak klasycznie no, możemy zobaczyć w lustrze nasze języki, powiedzmy, zdrowych osób wyglądają? Czy są to języki takie zasuszone, takie wręcz czasami kołkowate, takie praktycznie no, widać, że to. Że praktycznie nie ma śliny na tym języku, że to jest taki zaschnięty po prostu, zaschnięty język i widać po tym, że ten pacjent jest zawodniony. Często robi się też takie badanie fałdu skórnego, że łapiemy za fałd skórny pacjenta w przypadku nawodnionej elastycznej skóry. Po kilku sekundach ten fałd się wyprostuje, a u osób mocno odwodnionych jest tak, że jak złapiemy ten fałd, postawimy, to on często sterczy. Bo
1: Nie
0: niedostatecznie
1: jest
0: nawodnione
1: elastyczny
0: tkanki nie jest
1: odpowiednio.
0: tak, nie ma tej elastyczności, która pozwala temu wrócić na miejsce. No i wtedy pacjenci no, często przejściowo wymagają podaży płynów po prostu dożylnie w niektórych przypadkach, żeby ten poziom nawodnienia skorygować i go poprawić.
1: Panie doktorze, a czy może wystąpić stan odwrotny do odwodnienia, czyli taki, kiedy w organizmie mamy wody za dużo?
0: Tak, i praktycznie najczęściej jest to stan patologiczny, chociaż należy pamiętać, że pewne dobowe wahania wody występują. I to jest zauważalne bardzo często, zwłaszcza w momencie, w którym osoby zaczynają na przykład zdrowiej jeść, więcej ćwiczyć. I na swoją tą wagę łazienkową nie wchodzą co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc albo od święta, tylko codziennie. I wtedy często niepokoją ich dosyć duże wahania, bo czasami jest tak, że ktoś powie: no tak, dzisiaj zjemy mało, ćwiczę, następnego dnia wchodzę na wagę, a ważę kilogram więcej. Więc takie wahania w kilogram, w tą, kilogram, w tamtą są całkowicie fizjologiczne i wynikają z kilku prostych mechanizmów. Na przykład z kwestii tego, czy mieliśmy zwiększony wysiłek fizyczny. Czasami ludzie ćwiczą, trenują i tak dalej, więc jakby wszystkie takie jakby przeciążenia, mikrouszkodzenia mięśni związane z treningiem, one wtedy mają tendencję, że w tych mięśniach gromadzi się woda. W zależności też, co zjedliśmy. Jeżeli był posiłek bardzo wysokowęglowodanowy, to te węglowodany w tkankach w postaci tak zwanego glikogenu w mięśniach i w wątrobie się gromadzą, a ten glikogen też dodatkowo wiąże wodę. I też warto pamiętać, że takim też elementem ważnym, który wiąże wodę w organizmie, jest sól. I w momencie, w którym mieliśmy pokarm bogaty w sól, na przykład wieczorem zjedliśmy pizzę, albo po prostu jakieś danie restauracyjne, które wiadomo, że one zawsze są bardzo dobrze dosolone, to często jest tak, że po prostu widzimy, że tej wody jest więcej. Ale to jest norma. Te około kilogram w tą, kilogram w tamtą, często to widać, że na następne powiedzmy 2 dni później takiego normalnego, że tak powiem, aktywności, normalnej diety, nagle praktycznie o kilogram spada waga i wszystko wraca do normy. I wtedy wszyscy mogą odetchnąć, bo to nie jest tak, że pomimo naszych starań my nabieramy masę, a nie tracimy, bo jakby niemożliwe jest, żeby w ciągu tam kilku dni była taka zmiana w tkance tłuszczowej. To jest wszystko woda. Jeżeli chodzi o przewodnienie, takie już bardziej poważne, to niestety najczęściej ono wynika z dużych patologii. I takich patologii może być kilka. Przewlekła niewydolność serca, jako choroba, no, stricte choroba serca, jest związana z mechanizmami takimi, gdzie organizm jakby swoje działania regulacyjne uruchamia, bo chce dobrze. Ale nie wychodzi mu najlepiej, bo w przypadku niewydolności serca, kiedy serce jako pompa niedostatecznie sprawnie pompuje krew przez narządy, w tym przez nerki, nerki dostają sygnał: o nie, dopływa do nas za mało krwi, więc może jesteśmy odwodnieni. Więc musimy uruchomić mechanizmy, które będą zatrzymywały w organizmie wodę. A w przypadku takich pacjentów z niewydolnością serca, często jest tak, że zwiększenie ilości tej wody.

0: wcale nie poprawia tutaj funkcjonowania i nadmiar gromadzonej tej wody i z drugiej strony niemożność przepompowania jej przez krew prowadzi do zastoju w krążeniu takim żylnym i przesączaniu się tych płynów. Najczęściej wtedy widzimy to w postaci obrzęków najczęściej układających się grawitacyjnie, czyli u pacjentów chodzących na kończynach dolnych, u osób leżących najczęściej w okolicy krzyżowej. Często też pojawia się dusz, bo dochodzi do przesiąkania tego płynu w płucach do tkanki śródmiąższowej, co pogarsza zdolności do wymiany gazowej przez płuca, pojawia się duszność. Postępująca ciężka niewydolność nerek też jest związana z tym, że nie jesteśmy w stanie odpowiednio regulować tego bilansu wodnego. Nerki nie są w stanie wyprodukować dostatecznej ilości moczu, więc ten płyn też się gromadzi. I już takie zaawansowane też schorzenia wątroby, jak marskość wątroby. To są choroby, które niestety związane są też właśnie z różnymi takimi skomplikowanymi mechanizmami, które koniec końców prowadzą do zatrzymywania wody w organizmie. I z ostatnich takich rzeczy to jeszcze to często jest problem, zwłaszcza na przykład u chorych niedożywionych czy chorych onkologicznych, że właśnie niedożywienie, niedostateczna zawartość białka w organizmie, zwłaszcza takich białek albumin, które mają za zadanie wiązać wodę w naczyniach krwionośnych we krwi, nasila przesiąkanie płynu do tkanek i też pojawianie się obrzęków. To najczęściej wynika po prostu z niedożywienia, z wyniszczenia, często przez proces chorobowy, najczęściej w chorobach onkologicznych, ale nie tylko, bo wiele innych przyczyn do tego może prowadzić. Wtedy, no już w zależności od schorzenia, no pacjent odpowiednio jest leczony, w tym wspomniane między innymi leki moczopędne, które tutaj akurat mają pomóc przed no, złymi skutkami gromadzenia wody.
1: Panie doktorze, z naszym tematem wiąże się jak w pewnym stopniu badanie laboratoryjne, jonogram. Jaka jest jego wartość diagnostyczna? O czym jonogram może powiedzieć?
0: To jest dosyć, to jest bardzo istotne badanie. To jest jedno z podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych praktycznie w każdej specjalności medycznej, a zwłaszcza w chorobach wewnętrznych czy w nefrologii, kardiologii, to ma on tutaj istotne znaczenie.
1: Oznaczamy tam jakie
0: Oznaczamy
1: pierwiastki?
0: tam trzy jony. Oznaczamy tam sód, oznaczamy potas i oznaczamy chlorki, które chlorki osobno nie są tak istotne, one są często bardzo ściśle powiązane z sodem. Tak jak wzór chemiczny tam soli kuchennej
1: ACL.
0: NaCl, czy tak samo tej soli, czyli związku, który jest na przykład rozpuszczony w tak zwanej kroplówce tej klasycznej soli, tak zwanej soli fizjologicznej, to po prostu tam jony sodu są równoważone jonami chloru, dlatego one są tak istotne tam i w naszej krwi tak samo. Sód pełni wiele funkcji w organizmie i wpływa na przewodnictwo nerwowe i tak dalej, ale jednym z najważniejszych jest to, że on trzyma wodę w naczyniach i też w tkankach. I tak naprawdę przesunięcia i zaburzenia związane z sodem po części czasami wynikają właśnie z nawodnienia, bo często u pacjentów, którzy są odwodnieni, to te stężenie sodu rośnie, bo ono kumuluje się, jakby można powiedzieć, że to trochę działa, że jest woda i w tej wodzie pływa sód. I w momencie, kiedy tej wolnej wody
1: To jest
0: braknie,
1: mało
0: to
1: wody, dużo sodu, no po prostu.
0: tak. I w ten sposób podnosi się
1: Stężenie.
0: ten sód. A z drugiej strony zmniejszenie sodu, czyli tak zwana hiponatremia, bo od hiper czy hiponatremia właśnie tak nazywamy te schorzenia, to tutaj też jakby to mógłby być temat na cały odcinek, ale generalnie
1: Może
0: jest
1: być,
0: kilka,
1: panie doktorze, już zapraszam.
0: ale już może być z jednej strony oznaką na przykład przewodnienia u pacjentów takich na przykład z niewydolnością serca, z dużą ilością dodatkowej tej wody, kiedy wtedy tego sodu jest mało, a czasami jest na przykład wymioty. Intensywnie tracimy sód w trakcie wymiotów, często przy schorzeniach zapalnych żołądka. Ten sód gdzieś ginie i pacjenci mają obniżone stężenie sodu bez jakichś dużych zaburzeń, jeżeli chodzi o nawodnienie, odwodnienie. Często niskie wartości sodu pojawiają się też u pacjentów starszych. To, że tak powiem.

0: Często w literaturze to jeszcze z angielskiego się mówi, że to jest taka hiponatremia herbatników i herbaty, że starsze osoby mają często bardzo ubogą dietę, gdzie na przykład głównie jedzą, nie wiem, chleb, a z drugiej strony piją duże ilości hipoosmotycznych płynów, czyli wody i herbaty. Jest jakby wynika to z niedostatecznej po prostu podaży z dietą i z takim codziennym funkcjonowaniem, a obniżone stężenie sodu wpływa na funkcjonowanie organizmu, w tym na funkcjonowanie poznawcze. I niskie wartości sodu często związane, i zwłaszcza takie, kiedy sód raptownie obniży się w organizmie, często wywołują zaburzenia funkcji poznawczych, jakieś takie otępienie, splątanie, czasami nawet drgawki u chorych, ale no to są już wyjątkowe rzeczy. Drugi z jonów badanych w jonogramie, potas, on też ma istotną rolę dla funkcjonowania organizmu, bo tak naprawdę sód z potasem, one biorą udział w mnóstwie różnego rodzaju procesów biologicznych, jak różnego rodzaju napięciach, bo trochę można powiedzieć, no, organizm jest bardzo skomplikowany. Tam jest na powierzchni komórek mnóstwo pomp, które zapewniają równowagę napięć elektrycznych między błonami i tak naprawdę w ten sposób działa komunikacja między komórkami, czy funkcjonowanie neuronów i dlatego ten potas pełni też tak istotną rolę. Jeżeli chodzi o potas, najczęściej możemy tracić potas. Często po prostu w przypadku biegunek i różnego rodzaju tego rodzaju schorzeń, czasami stosując długotrwale leki moczopędne, to tam też potas tracimy razem z moczem. A z drugiej strony wysokie wartości mogą występować czy w niewydolności nerek, gdzie nerki nie są w stanie wydalić takiej ilości potasu. Czasami jako działanie niepożądane leków stosowanych i w niewydolności nerek, w niewydolności serca, bo gdzieś tam działaniem niepożądanym jest gromadzenie się potasu i często niestety ci pacjenci, jeżeli chodzi o potas i stosowanie tych leków, a zwłaszcza w sezonie letnim, gdzie często troszkę mniej wypiją, dalej stosują leki te zachowujące potas. I lato jeszcze jest na tyle specyficzne, że lato jest pełne dużej ilości świeżych warzyw i owoców, często takich bardzo bogatych w potas, truskawki, śliwki. I pacjenci czasami, są pacjenci, którzy potrafią usiąść, no i, że tak powiem, obrobić całą obijankę
1: Oj, są.
0: truskawek, tak? I w tym momencie czasami potrafi dochodzić do takich zaburzeń, tak wysokich poziomów potasu, że pacjenci bezwzględnie wymagają leczenia szpitalnego, a zwłaszcza dlatego, że bardzo wysoki potas działa blokująco na serce i na układ bodźcoprzewodzący serca i mogą wystąpić zaburzenia, arytmie, które mogą doprowadzić do zwolnienia akcji serca, a nawet zatrzymania akcji serca. Czasami
1: Kiedy za
0: pacjenci
1: mało, również.
0: tak, za mało
1: Więc ten
0: potasu
1: złoty środek
0: jest
1: musi.
0: najważniejszy w całym naszym życiu i w organizmie, i
1: We
0: zarówno w
1: wszystkich
0: jonach,
1: dziedzinach.
0: wszędzie najważniejszy jest balans, bo w przypadku zbyt niskiego
1: Potasu.
0: potasu często są
1: Też
0: zaburzenia
1: arytmie.
0: związane z zbyt szybkim rytmem serca, a w przypadku właśnie hiperkalemii, czyli wysokiego
1: Wysokiego.
0: potasu, ze zwolnieniami akcji serca, nawet zatrzymaniami, i ci pacjenci często w takim trybie ratunkowym wymagają na przykład implantacji czasowej stymulacji serca, że przez udo wprowadzany jest cewnik, elektroda, która, że tak powiem, kończy w sercu i ona sztucznie pobudza serce do tej pracy elektrycznej, dopóki nie wyrównamy poziomu potasu. I to jest, że tak powiem, działka kardiologów, którzy z nami współpracują, a my, jako interniści, ale przede wszystkim też jako nefrolodzy, często wtedy musimy pacjentów leczyć leczeniem dializą, czyli tym leczeniem nerkozastępczym, które pozwala bardzo szybko przefiltrować krew i zabrać nadmiar nieprawidłowych elektrolitów, w tym przypadku nadmiar potasu. I przypadki chorych z tak wysokim poziomem potasu, wymagającym takiego intensywnego bardzo leczenia, to jest no paręnaście przypadków rocznie albo i więcej. które no, stanowią bezpośrednie ryzyko.

0: dla zdrowia i życia, no ale no wiadomo, takie sytuacje się zdarzają, także umiar też, jeżeli chodzi o wszystkie te dobroci, które niedługo w lato na nas
1: No
0: będą
1: właśnie.
0: czekały, to umiar myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: I pamiętajmy, kiedy już pogoda będzie ciepła, piękna, aby rzeczywiście pić tyle, ile płynu, wody nasz organizm wymaga, aby dobrze funkcjonować, szczególnie w tym okresie takim gorącym, ciepłym,
0: Jak najbardziej.
1: który zbliża się dużymi krokami.
0: Już niedługo. Czekamy wszyscy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie, w związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej

0: trafią na ich konta.
1: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
1: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
3: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
4: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
5: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
4: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną, i to oni weryfikują te wnioski.
3: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
4: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6, za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
3: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
6: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w

0: odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
1: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany? Czy nastawiałaś się już na medal? Czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
0: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. Nie, no jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
1: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły, oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
0: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
1: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
0: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
2: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
3: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no moim zdaniem, zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
1: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik? Kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
3: A no, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce. Też był, przepraszam, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tą jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala. Wiadomo, zawsze mogło być lepiej. Taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daje to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
1: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek. Dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
3: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Takie przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
1: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
3: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
4: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no, inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz, więc progres jest, jestem bardzo zadowolony, także nie chciałbym się przyzwyczaić do medali, każdy medal mnie cieszy, tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa,

0: moi młodsi zawodnicy zdobywają mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekamy dalej już w kategorii seniorowskiej na poziomie mistrzostw Europy czy mistrzostw świata.
1: Czy możemy powoli powiedzieć, że Wocławek młociarzami stoi?
0: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
1: Właśnie przed Wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania rozumiem trwają.
0: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi, Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
2: Medalistom z Wrocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
3: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
2: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
3: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć. Przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja Woda i Ścieki Fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to 3 podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nieżyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje metrologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie

0: zgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
1: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
0: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie

0: zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
1: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
2: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17 800 lub 54 230 17 806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
2: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję zniesienia wsparcia.
4: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na który mi niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
5: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo.

0: gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie. I ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna. I dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
1: Aby dołączyć do szlachetnej paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
2: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grupami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
3: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
4: A jak pani ma wrażenia?
5: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
4: Jest dobrze.
5: Tak,
4: jest fajnie.
5: Tak.
1: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 700.

0: Cześć, witamy Cię w kolejnym odcinku Progres Akademii. Dziś jest ze mną Rafał Świerczyński, trener personalny, który na co dzień pracuje w Progres Gym Włocławek i jest wykładowcą Progres Akademii.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dziś porozmawiamy o pracy trenera, z czym borykamy się na co dzień i z jakimi klientami pracujemy. Przełamiemy nieco stereotyp, że siłownia jest tylko w cudzysłowie dla karków i zasadniczo od tego pytania zaczniemy. Rafał, z kim najczęściej pracujesz, jeżeli chodzi o Twoich klientów?
1: Jeżeli miałbym to określić chociażby w stopniu procentowym, to spokojnie 90-95% klientów to osoby rekreacyjne, które po prostu chciałby się poruszać, chciałby spróbować tego sportu, nie wiedzą od czego zacząć, mają jakieś drobne może jeszcze urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, chcą się troszeczkę, tak można powiedzieć, w cudzysłowie ponaprawiać. Raczej tacy klienci, sportowcy, tak, zdarzają się rzeczywiście, ale to jest bardzo mały odsetek, bo wbrew pozorom w tych czasach bardzo mało chociażby młodych ludzi uprawia sport.
0: Okej, jest to może nie tendencja spadkowa, natomiast faktycznie na siłowniach jest więcej osób rekreacyjnych i trenujących amatorsko. Ale oczywiście nie tylko. Jest to też procent osób bardziej zaawansowanych. Tak, jeżeli ja miałbym tutaj dopowiedzieć, w mojej pracy również większość to osoby trenujące amatorsko, natomiast ten odsetek, procent sportowców jest nieco większy z racji tego, że po prostu sam się w tym specjalizuje. Ale dobrze, spójrzmy, Rafał, z perspektywy klienta. Jak myślisz, jakie wyzwania mają podopieczni, którzy kierują się na siłownię i chcą skorzystać z usług trenera personalnego?
1: Szczerze mówiąc, największym wyzwaniem raczej będzie to, często słyszę to pytanie, czy ja w ogóle tutaj się nadaję? I kompletnie nie rozumiem, a zarazem rozumiem to pytanie, dlatego że często boimy się nowych rzeczy, zwłaszcza jeżeli to jest nasz, powiedzmy, pierwszy raz na siłowni, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. Spokojnie, siłownia jest dla każdego, to jest najmniej kontuzjogenny sport, o czym trzeba naprawdę wspomnieć, jeżeli oczywiście jest uprawiany z głową, ale tak naprawdę największy odsetek, powiedzmy, tych problemów, o których mówimy, ewentualnie jakichś takich, co siedzą gdzieś tam nam w głowie, to faktycznie te wcześniej wspomniane urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, no i najczęściej bóle pleców, tak? Zwłaszcza w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, to najczęściej się zdarza. Z tym najczęściej przychodzą osoby, że chciałby się poruszać, chciałby zrzucić troszkę kilogramów, ale przy okazji troszkę wzmocnić te plecy. Przez to, co dzieje się w tych czasach, gdzie jesteśmy w trakcie tego pędu życiowego, bardzo mało uwagi zwracamy na kompletność w naszych ruchach. Nasz organizm jest skonstruowany do wszelakiego rodzaju poruszania się w wielu płaszczyznach, które po prostu na co dzień zaniedbujemy. I przez to wynikają wszelakie dolegliwości bólowe, jakieś ewentualnie właśnie przykurcze mięśniowe, które powodują dyskomfort w życiu codziennym. I ludzie to widzą, ludzie to czują i otwarcie na konsultacjach zawsze o tym mówią.
0: Jasne, zwróciłeś uwagę na bardzo ważne aspekty, z którymi również sam się spotykam, czyli przede wszystkim brak pewności siebie w kontekście pierwszej wizyty na siłowni, ale również problemy i dolegliwości bólowe. Jak myślisz, czy w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie przy pierwszej wizycie na siłowni z usług trenera personalnego?
1: Myślę, że tak. Dużo osób się odnajduje. Łatwiej jest, po tym, tak szczerze mówiąc, we dwoje zawsze raźniej. Ostatnio taki przykład mojego klienta, prawie 70 lat, starszy pan, przyszedł na siłownię, chciał

0: troszeczkę się poruszać, właśnie zrzucić troszkę kilogramów, bo uważa, że powinien, zwłaszcza w tym wieku. Ale jednak gdzieś tam troszeczkę ta jego pewność siebie była zaburzona. Mówimy tu o dorosłym facecie, tak? 70 lat doświadczony życiowo, a mimo tego wdrażał się do nowego miejsca, brakowało tej pewności siebie, zgłosił się do mnie na trening personalny. Pochodziliśmy po siłowni, porozmawialiśmy, przedstawiłem mu, jak działają maszyny, jak powinien uprawiać sport, od czego powinien zacząć. Już teraz sam uczęszcza na siłownię z uśmiechem na ustach, tak, jest bardziej otwarty do ludzi, tak, bo już poznał to otoczenie, rozmawia z innymi naszymi podopiecznymi czy klientami naszej siłowni i bardzo miło się na to patrzy, tak, ale tak naprawdę często tłumaczę, że najważniejszy jest ten pierwszy krok. My często jesteśmy jak takie duże głazy, jak już pierwsze to pchnięcie pójdzie, zaczniemy się coraz bardziej toczyć, coraz szybciej i coraz pewniej wchodzić w nowe otoczenie.
1: Jasne. Tak więc, Rafale, jaka jest mniej więcej średnia wieku Twoich klientów?
0: No, na ten moment tak ciężko byłoby to policzyć, bo i mam osoby niepełnoletnie i tak jak mówiłem przed chwilą o moim kliencie, który miał już prawie 70 lat, ale jakbym miał tak na szybko uśrednić, to strzeliłbym, że około 35, no 40 lat można by tak uśrednić, tak? To są osoby już takie troszeczkę doświadczone, gdzieś tam, zwłaszcza, o, to jest dosyć fajny temat. Kiedyś uprawiałem jakiś sport, pływałem, skakałem, biegałem za piłką, często się zdarza. No i o czym mówiłem, ten pęd życiowy gdzieś tam zaniechał ten sport, tą aktywność na dalsze tory i nagle chcę do tego wrócić. To jest bardzo fajne. A że tak naprawdę dosyć często nam znowu zebrać, powiedzmy, ekipę, drużynę na grę w piłkę, w siatkówkę. Łatwiej jest też iść w pojedynkę na siłownię albo chociażby z trenerem, tak jak o tym rozmawiamy, żeby wdrożyć znowu tą aktywność fizyczną, a nikt przecież nie broni tego, żeby na początku wdrożyć aktywność fizyczną na siłowni, wzmocnić swoje ścięgna, stawy, poprawić postawę, wydolność, tak? A potem właśnie wrócić chociażby do sportu drużynowego czy do pływania, bo wiadomo, że to nie jest tak, że po 10, 15 czy 20 latach wracając do sportu domniemanego, którego uprawialiśmy kiedyś w dzieciństwie, od razu wrócimy z tak pełną parą i werwą, a na siłowni stopniowo możemy to wdrażać i potem łączyć sobie te sporty i odkryć, jak bardzo siłownia pomaga w wielu sportach tak naprawdę.
1: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że często mamy takie przeświadczenie, że jeżeli graliśmy w piłkę nożną 5 lat temu, przez te 5 lat niewiele tej aktywności było, to idziemy na boisko i chcemy dać z siebie wszystko.
0: Tak, a czasami ta głowa, a często nogi po prostu nie dojeżdżają.
1: Tak, zgadza się i bardzo często niestety, ale wtedy wzrasta ryzyko kontuzji. Więc właśnie, jeżeli już przy kontuzjach jesteśmy, powiedz mi, czy duży procent osób, które przychodzą na siłownię, przychodzą już po pewnych urazach?
0: To na pewno. Myślę, że ponad 50%, tak jak wcześniej wspomniałem, zwłaszcza ten odcinek lędziowy czy odcinek szyjny, gdzie często po prostu nauczeni siedzieć, stać prosto, tak, zaniedbujemy pewne schematy ruchowe, chociażby zgięcie, wyprost, rotacje, które mogą występować na kręgosłupie i często pojawiają się przez to dyskomforty, właśnie w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, no ale też zdarzają się na przykład urazy kolana, często urazy kostki, rzadko, szczerze jeszcze w pracy gdzieś tam się pojawiają. Znaczy, może tak, w dalszej odległości, gdzieś tam w przeszłości, może się powiedzieć tam jakieś złamanie i tak dalej, ale w większości przypadków to problemy z plecami, o, i z biodrami. To najważniejsze chyba. Biodra też bardzo zaniedbywane przez nas, a bardzo mobilny staw.
1: Rafał, istnieje takie przekonanie wśród osób, które faktycznie tą dolegliwość bólową posiadają, szczególnie w odcinku, w dowolnym odcinku kręgosłupa, ale również w stawie kolanowym czy biodrowym, że wtedy tym bardziej muszą unikać tej aktywności. A chciałbym, żebyś powiedział, jak ważny jest trening siłowy, trening oporowy po rehabilitacji w przypadku kontuzji.
0: I tu właśnie kluczowe słowo, które powiedziałeś w swoim pytaniu, po rehabilitacji, jeżeli mamy zielone światło od naszego ortopedy i fizjoterapeuty, że możemy wznawiać aktywność fizyczną, dosyć często, my też współpracujemy przecież z fizjoterapeutami, odsyłają na siłownię, gdzie tą aktywność fizyczną można wdrażać powoli. Naprawdę terapia ruchem działa. Potrafi pomóc wielu osobom. Sam mam wielu takich klientów, którzy powiedzmy na samym początku, wracając do tych bólu pleców, gdzieś tam doskwierały jakieś dolegliwości. Powoli wzmacnialiśmy sobie te dane, słabsze struktury tak w naszym ciele, żeby potem coraz ciężej lub coraz trudniej wykonać pewien schemat ruchowy, pewne ćwiczenia na siłowni, tak, ale żeby też przede wszystkim czuć się pewnie w życiu. Tak, żeby nie

0: bać się tego, że czy to właśnie pójdę chociażby na lodowisko, na rower, że coś się wydarzy faktycznie z tym kolanem, z tą kostką, z tym biodrem, żeby nabrać tej sprawności. Terapia ruchem naprawdę potrafi wzmocnić nasze ścięgna, więzadła oraz mięśnie.
1: Czyli reasumując, w takich przypadkach, kiedy mamy zielone światło od fizjoterapeuty czy ortopedy, nie unikamy ruchu, a wręcz przeciwnie, chcemy się wzmocnić, chcemy poprawić nasz gorset mięśniowy, żebyśmy byli jak najbardziej silni i dbali o tą prewencję kontuzji. Istnieją badania, które pokazują nawet chociażby w wieku osób nieco starszych, że trening siłowy jest niezwykle ważny, bo hamuje i poprawia mineralizację kości, więc to jest niezwykle, niezwykle ważne, żeby tej
0: Dokładnie tak.
1: aktywności nie unikać. Przechodząc do meritum, osoby, które spotykamy na siłowni, które korzystają z naszych usług trenerów personalnych, które przychodzą na treningi, to nie tylko przysłowiowe karki, ale osoby, które szukają wsparcia, które szukają rozwiązania swoich problemów, nie tylko mentalnych, ale również bólowych, i my staramy się im w tym pomóc.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj też czasami ten wpływ social mediów, pokazywanie idealnego świata, rozbudowane chłopy, tak, wyszczuplone dziewczyny, ale tak naprawdę w tym świecie social mediów nie mam wszystkiego pokazanego tak naprawdę i też nigdy nie będziemy mieli. A jeżeli przyjdziemy do trenera, zgłosimy się po pomoc, otworzy nam, że tak powiem, swoje serducho, otworzy głowę, pokaże co, jak robić, jak wzmocnić się, jak poprawić swoją wydolność, sprawność, mobilność. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki, tak? Tylko trzeba się po to zgłosić i nie trzeba się bać. Naprawdę, ten pierwszy krok ciężko jest postawić, tak wiem, ale jeżeli już się go postawi, to naprawdę z uśmiechem na ustach stawia się kolejny.
1: Rafale, czy zgodzisz się ze mną, że praca trenera personalnego jest to ciągły rozwój? Z racji tego, że różni klienci do nas trafiają z różnymi przyczynami, z różnymi wyzwaniami, tak jak o tym rozmawialiśmy. Natomiast my, z perspektywy trenera, musimy być przygotowani na to, żeby być w stanie pomóc naszym klientom, więc rozwój jest niezwykle ważny.
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli miałbym coś powiedzieć więcej na temat treningu oporowego, to mamy aż cztery rodzaje. To jest trening wytrzymałościowy, typowo siłowy, hipertroficzny czy też funkcjonalny. Tak, mamy wiele rozgałęzień. Tutaj tak naprawdę coraz więcej chociażby badań ukazuje się w tej dziedzinie, coraz więcej szkoleń, coraz więcej konferencji się pojawia i przede wszystkim doświadczenia, tak? Bardzo miło się wymienia doświadczenia z innymi trenerami, chociażby też z fizjoterapeutami. Tak naprawdę w sporcie bardzo teraz trzeba mieć bardzo holistyczne podejście, takie kompletne. Ostatnio nawet mój jeden podopieczny powiedział, wręcz zahaczając prawie o medycynę tak naprawdę, bo tak naprawdę te wszystkie dziedziny są gdzieś tam po trochu łączą. I jeżeli trener, czy w ogóle ktokolwiek w każdej swojej dziedzinie na chwilę stanie, gdzieś zostaje bardzo w tyle, tak? Ciągły rozwój, czytanie książek jest bardzo potrzebne, dlatego że nie tylko chodzi o też sam rozwój, chodzi też o stymulację nie tylko mięśni, ale też i umysłu przede wszystkim, tak? Więc jak najbardziej zachęcam wszystkich do rozwoju i pamiętajmy, że ten też pierwszy krok na siłowni jest takim rozwojem dla nas, a potem tak naprawdę zagłębianie się coraz bardziej w różnorakie techniki, systemy treningowe powoduje coraz większą ekscytację, coraz większy też rozwój, coraz większą świadomość. Więc nie tylko trener, ale również i podopieczny fajnie jak się przy okazji przy tym rozwija, bo im więcej wiedzy ma trener, tym więcej może przekazać podopiecznym. A naprawdę to bardzo fajny odsłuch. Przynajmniej też u moich podopiecznych bardzo chętnie słuchają o nowościach, które wprowadza się w świecie fitness, tak, jeżeli możemy tak to nazwać. Więc tak, rozwój jest kluczowym elementem w tej branży.
1: Rafale, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A jeżeli Ty, widzu, potrzebujesz również wsparcia trenerskiego i opieki na siłowni, zapraszamy Cię do naszej siłowni Progress Gym Grodzka 43 Włocławek. Moim gościem był Rafał Świerczyński.
0: Dziękuję Kamilu, dziękuję widzowie.

0: że artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
0: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje.

0: usługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
1: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
2: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
3: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
4: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
3: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną. I to oni weryfikują te wnioski.
2: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
3: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6, za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
2: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: W Krakowie rozegrano PZLA, Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
5: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
4: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany? Czy nastawiałaś się już na medal, czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
5: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczę.

0: o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. Nie, no jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
1: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły, oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
0: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
1: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
0: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
2: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
3: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
1: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
3: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce, też był, przepraszam, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tę jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala, wiadomo, zawsze mogło być lepiej, taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daję to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
1: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek, dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
3: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Taki przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
1: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
3: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety, teraz już bez presji, bez żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
4: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no, inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz. Więc progres jest, jestem bardzo zadowolony. Także nie chciałbym się przyzwyczaić do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata.
1: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
4: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. chętnie. Mamy gdzie trenować, właśnie.

0: na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować i jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
1: Właśnie przed Wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania, rozumiem, trwają.
0: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi, Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
2: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
3: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
2: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak, jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
3: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości, ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć, przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja Woda i Ścieki Fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach, tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nieżyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje meteorologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
2: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
3: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach

0: koalicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
1: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
2: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17800 lub 54 230 17806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
2: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
4: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na który jej niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
5: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo.

0: Małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie, i ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna. I dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
1: Aby dołączyć do szlachetnej paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
2: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy. A nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek, pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między gminami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
3: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
4: A jak pani ma wrażenia?
5: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
4: Czyli jest dobrze,
5: Tak,
4: jest fajnie.
5: tak.
1: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 0.45 or

0: oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, aby organizm prawidłowo funkcjonował, musi być między innymi odpowiednio nawodniony. Co to znaczy odpowiednio nawodniony? Jak to robić? Bo to nie jest wcale takie proste. Prawidłowo, właściwie do odpowiedniego poziomu nawodnić organizm.
1: Generalnie tak. Trzeba by naszą rozmowę zacząć od tego, jak istotną rolę w ogóle w funkcjonowaniu całego organizmu ma woda, bo należy pamiętać, że średnio woda zajmuje około 60% całej masy ciała człowieka i jest to płyn i zarówno jakby we krwi, który płynie w naszych żyłach, ale znaczącą, największą część tej wody, która jest w organizmie, to jest woda, która znajduje się w środku w naszych komórkach, czyli taka woda wewnątrzkomórkowa. I standardowo mówi się, że to jest około 60% wody u mężczyzn, nieco od 5 do 10% mniej u kobiet. I też tutaj wyjątek też stanowią osoby otyłe, bo zasada jest taka, że im więcej w organizmie tłuszczu, tkanki tłuszczowej, tym mniej generalnie wody. No, woda jest niezbędna tak naprawdę do wszelkich procesów biochemicznych, które zachodzą w organizmie, do funkcjonowania tak naprawdę każdego narządu, począwszy od serca, mózgu, układu nerwowego, no i w związku z tym pewnego rodzaju zaburzenia w tych organach, czy też zaburzenia związane z nadmiarem, czy niedoborem tej wody faktycznie mogą być problematyczne. Jeżeli chodzi o ludzi, no to dla takiego średniego, że tak powiem 70-kilowego człowieka takie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju płyny to jest około 2,5 litra na dobę. Z tego należy uwzględnić, że pewną część wody przyswajamy z wody zawartej w pokarmach, które spożywamy, bo każdy pokarm zawiera jakąś tam część wody, na przykład jeżeli chodzi o te nabiał, jogurty i tak dalej, to wiadomo, zupy, to wszystko zawiera dużo odsetek wody, tak samo warzywa, owoce, no i oczywiście woda, którą dodatkowo oprócz tego wypijamy, jest też niewielki odsetek takiej wody metabolicznej, która powstaje jako produkt różnego rodzaju reakcji chemicznych, których po prostu organizm, którą po prostu organizm wytwarza i to jest około łącznie około tych 2,5 litra wody, czy jakby ktoś chciał sobie policzyć między 25 a 35 ml na taki kilogram masy ciała człowieka. No i tak naprawdę cała ta fizjologia polega cały czas na tym balansowaniu tą wodą, bo my tą wodę przyjmujemy, ale my też tą wodę wydalamy. Znacząca część wody w organizmie jest wydalana przez nerki w postaci moczu, ale dość duża część.
0: Się też.
1: Tak, tak, właśnie tak. Z potem przez skórę. Ale też woda paruje, na przykład w czasie mówienia, oddychania,

0: z płuc. W ten sposób też tracimy wodę. Więc jakby oczywiście jeszcze kwestia na przykład tam kału i tak dalej, jakby wszystkie możliwe rzeczy, które gdzieś tam
1: Zawierają wodę.
0: to wszystko zawiera wodę, więc jakby tak naprawdę najważniejszy dla zdrowia jest ten odpowiedni balans. Pytała też pani redaktor o to, jak się nawadniać. Tutaj tak naprawdę nie ma takich jednolitych reguł. Tak naprawdę klasyczna woda.

0: jaką my rozumiemy jako wody, bądź mineralne, bądź wody źródlane, które wypijamy. Jeżeli wypijamy je w sensownych ilościach, czyli około 1,5 do 2 litrów w ciągu dnia, to jak najbardziej nie tracimy elektrolitów, bo też elektrolity przyjmujemy przede wszystkim z posiłkiem, więc to, że powiedzmy taka woda, wypijana zwykła woda, jeżeli chodzi o tak zwaną osmolalność, czyli to ile ona zawiera elektrolitów, ona ma dużo mniej niż nasza krew, ale równoważymy to elektrolitami, które przyjmujemy po prostu z posiłkiem.
1: Ale chyba warto do wody dodać odrobinę soku z cytryny, 2-3 ziarenka jakiejś soli kłodawskiej, himalajskiej. Wtedy powstaje taki napój jakby izotoniczny i to nawadnianie jest chyba skuteczniejsze.
0: Owszem. A to zwłaszcza w sytuacjach, w których to zapotrzebowanie na płyny jest zwiększone. To jak najbardziej pewnego rodzaju takie małe, że tak powiem, ruchy sprawiają, że jeszcze lepiej tą wodę przyswajamy. Tak jak pani redaktor wspomniała, może to być odrobina soku z cytryny, może to być odrobina soli, a zwłaszcza w przypadku na przykład schorzeń, jak na przykład biegunki, to tutaj sięgamy już po gotowe, że tak powiem, preparaty do rozpuszczania elektrolitów, które po prostu, czy w postaci saszetek, czy pastyle, które rozpuszczamy w wodzie i wtedy taki roztwór wypijamy. I tak jak można, na pewno nasi widzowie nieraz z tego korzystali, że zazwyczaj powstaje taka mieszanka, trochę słonawa, trochę słodkawa. I można powiedzieć, że to jest właśnie ten taki klucz tego balansu w przypadku, kiedy wymagane jest to, żeby wypijać więcej wody. Bo na przykład warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w przypadku na przykład oprócz na przykład biegunek, gdzie tam
1: Tak.
0: duża ilość płynów tracimy przez przewód pokarmowy, w przypadku też infekcji przebiegających z gorączką, praktycznie na każdy jeden stopień powyżej 37 stopni, zapotrzebowanie na płyny praktycznie o 500 ml rośnie na każdy stopień, dlatego właśnie w przypadku dodatkowych schorzeń, czy na przykład nawet nie schorzeń, a lata, upalnych lat, to zapotrzebowanie rośnie i wtedy wiadomo, trzeba pomyśleć o dodatkowym wsparciu.
1: A kiedy możemy mieć do czynienia z odwodnieniem i czym to grozi?
0: Odwodnienie jest to stan, w którym no, procentowa zawartość tej wody w organizmie spada. Generalnie, jeżeli chodzi o chorych, to występują różne stany, które mogą do tego doprowadzić, bo tak jak już wspomnieliśmy, na przykład wszelkiego rodzaju choroby i schorzenia, albo przebiegające z gorączką, gdzie to zapotrzebowanie na płyny rośnie, a często jest dodatkowy element związany z niedostateczną podażą tych płynów, bo na przykład są pacjenci starsi, gdzie u nich oni bardzo są wrażliwi na dodatkowe na przykład procesy infekcyjne, wtedy jak to się często przestają jeść, przestają pić, albo piją i jedzą w dużo mniejszych porcjach lub ilościach i wtedy bardzo łatwo doprowadzić do odwodnienia, bo zapotrzebowanie na płyny rośnie, a jednocześnie gdzieś w tym wszystkim no, pacjenci więcej nie dostarczają tego tyle, ile trzeba. Czasami może być tak, że chorzy odwadniają się, wiadomo, również z powodu na przykład upałów, to też jest takie ryzyko. Jedna też z dodatkowych takich rzeczy, o których warto pamiętać, to też rośnie coraz bardziej ilość chorych, na przykład ze schorzeniami serca, którzy wymagają stosowania leków o działaniu moczopędnym. I o ile często pacjenci są w miarę ustabilizowani na tych lekach, które przyjmują codziennie, to w przypadku często dodatkowych okoliczności, które pogarszają ich stan ogólny, albo na przykład zwiększają zapotrzebowanie na płyny, a leki te oni stosują dalej, może być tak, że ich działanie no, będzie zbyt intensywne, tak? I zbyt dużo wody wtedy z moczem wydalą i no, doprowadzi to do odwodnienia, tak? I
1: Więc
0: no,
1: w tych sytuacjach trzeba być szczególnie uważnym,
0: tak.
1: Tak? I uzupełniać. płyny.
0: uzupełniać płyny. Czasami niestety.

0: Pacjenci wymagają po prostu też leczenia szpitalnego, bo może osoby w pełni sprawne, dorosłe, no to u nich bardzo dobrze też działa ośrodek pragnienia, więc oni
1: Czują, że
0: czują,
1: chce im
0: że
1: się
0: chce
1: pić.
0: im się pić, więc oni sami wstaną, pójdą, sięgną, a w przypadku pacjentów na przykład z pogorszoną mobilnością, ale też często starsi pacjenci po prostu ośrodek pragnienia nie działa tak, jak powinien, i oni nie odczuwają tego, że powinni pić no, dużo, dużo więcej niż piją. No i w takich skrajnych przypadkach konieczne jest, czasami jest no, po prostu leczenie, hospitalizacja. I jeszcze wracając, młody człowiek poczuje, że czuje się trochę zmęczony, trochę kręci mu się w głowie, trochę boli go głowa,
1: No właśnie,
0: natomiast
1: takie mogą
0: to
1: być
0: mogą być
1: objawy
0: objawy
1: odwodnienia, więc
0: odwodnienia, tak.
1: zwróćmy na to uwagę, tak?
0: A pacjenci starsi, no to niestety czasami jest tak, że całe ich funkcjonowanie siada, zarówno funkcjonowanie poznawcze, energia. Często jest tak, że w związku z takim ciężkim odwodnieniem pogarsza się funkcja nerek, bo po prostu zmniejsza się objętość krwi przepływającej też
1: Przez
0: przez
1: nerki.
0: nerki ze względu na to odwodnienie i wtórnie dochodzi do uszkodzenia nerek. Właśnie też, tak jak mówiłem, pogorszenie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, czyli
1: Ale też
0: mózgu.
1: wzroku.
0: Tak może być, ale generalnie funkcje poznawcze generalnie potrafią siąść i taka osoba może być splątana, nielogiczna, i wtedy często to są momenty, w których pacjenci wymagają hospitalizacji. Jeżeli chodzi o naszą taką praktykę kliniczną, najczęściej widzimy kilka rzeczy. Najczęściej są to pacjenci, u których widać to ten poziom nawodnienia bardzo po stanie śluzówek. Patrzymy często wtedy na język.
1: Jak
0: Czy ten
1: wygląda
0: język,
1: język?
0: jak wygląda język? Czy on jest no, taki lśniący, połyskliwy, jak klasycznie no, możemy zobaczyć w lustrze nasze języki, powiedzmy, zdrowych osób wyglądają? Czy są to języki takie zasuszone, takie wręcz czasami kołkowate, takie praktycznie no, widać, że to. Że praktycznie nie ma śliny na tym języku, że to jest taki zaschnięty po prostu, zaschnięty język i widać po tym, że ten pacjent jest odwodniony. Często robi się też takie badanie fałdu skórnego, że łapiemy za fałd skórny pacjenta w przypadku nawodnionej elastycznej skóry. Po kilku sekundach ten fałd się wyprostuje, a u osób mocno odwodnionych jest tak, że jak złapiemy ten fałd, postawimy, to on często sterczy. Bo
1: Nie
0: niedostatecznie
1: jest
0: nawodnione
1: elastyczny
0: tkanki nie jest
1: odpowiednio.
0: tak, nie ma tej elastyczności, która pozwala temu wrócić na miejsce. No i wtedy pacjenci no, często przejściowo wymagają podaży płynów po prostu dożylnie w niektórych przypadkach, żeby ten poziom nawodnienia skorygować i go poprawić.
1: Panie doktorze, a czy może wystąpić stan odwrotny do odwodnienia, czyli taki, kiedy w organizmie mamy wody za dużo?
0: Tak, i praktycznie najczęściej jest to stan patologiczny, chociaż należy pamiętać, że pewne dobowe wahania wody występują. I to jest zauważalne bardzo często, zwłaszcza w momencie, w którym osoby zaczynają na przykład zdrowiej jeść, więcej ćwiczyć. I na swoją tą wagę łazienkową nie wchodzą co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc albo od święta, tylko codziennie. I wtedy często niepokoją ich dosyć duże wahania, bo czasami jest tak, że ktoś powie: no tak, dzisiaj zjemy mało, ćwiczę, następnego dnia wchodzę na wagę, a ważę kilogram więcej. Więc takie wahania w kilogram, w tą, kilogram, w tamtą są całkowicie fizjologiczne i wynikają z kilku prostych mechanizmów. Na przykład z kwestii tego, czy mieliśmy zwiększony wysiłek fizyczny. Czasami ludzie ćwiczą, trenują i tak dalej, więc jakby wszystkie takie jakby przeciążenia, mikrouszkodzenia mięśni związane z treningiem, one wtedy mają tendencję, że w tych mięśniach gromadzi się woda. W zależności też, co zjedliśmy. Jeżeli był posiłek bardzo wysokowęglowodanowy, to te węglowodany w tkankach w postaci tak zwanego glikogenu w mięśniach i w wątrobie się gromadzą, a ten glikogen też dodatkowo wiąże wodę. I też warto pamiętać, że takim też elementem ważnym, który wiąże wodę w organizmie, jest sól. I w momencie, w którym mieliśmy pokarm bogaty w sól, na przykład wieczorem zjedliśmy pizzę albo po prostu

0: jakieś danie restauracyjne, które wiadomo, że one zawsze są bardzo dobrze dosolone, to często jest tak, że po prostu widzimy, że tej wody jest więcej. Ale to jest norma. Te około kilogram w tą, kilogram w tamtą, często to widać, że na następne powiedzmy 2 dni później takiego normalnego, że tak powiem, aktywności, normalnej diety, nagle praktycznie o kilogram w dół spada waga i wszystko wraca do normy i wtedy wszyscy mogą odetchnąć, bo to nie jest tak, że pomimo naszych starań my nabieramy masę, a nie tracimy, bo jakby niemożliwe jest, żeby w ciągu tam kilku dni była taka zmiana w tkance tłuszczowej. To jest wszystko woda. Jeżeli chodzi o przewodnienie takie już bardziej poważne, to niestety najczęściej ono wynika z dużych patologii. I takich patologii może być kilka. Przewlekła niewydolność serca jako choroba, stricte choroba serca, jest związana z mechanizmami takimi, gdzie organizm jakby swoje działania regulacyjne uruchamia, bo chce dobrze, ale nie wychodzi mu najlepiej, bo w przypadku niewydolności serca, kiedy serce jako pompa niedostatecznie sprawnie pompuje krew przez narządy, w tym przez nerki, nerki dostają sygnał o nie, dopływa do nas za mało krwi, więc może jesteśmy odwodnieni, więc musimy uruchomić mechanizmy, które będą zatrzymywały w organizmie wodę. A w przypadku takich pacjentów z niewydolnością serca często jest tak, że zwiększenie ilości tej wody wcale nie poprawia tutaj funkcjonowania i nadmiar gromadzonej tej wody i z drugiej strony niemożność przepompowania jej przez krew prowadzi do zastoju w krążeniu takim żylnym i przesączaniu się tych płynów. Najczęściej wtedy widzimy to w postaci obrzęków. Obrzęków najczęściej układających się grawitacyjnie, czyli u pacjentów chodzących na kończynach dolnych, u osób leżących najczęściej w okolicy krzyżowej. Często też pojawia się duszność, bo dochodzi do przesiąkania tego płynu w płucach do tkanki śródmiąższowej, co pogarsza zdolności do wymiany gazowej przez płuca, pojawia się duszność. Postępująca ciężka niewydolność nerek też jest związana z tym, że nie jesteśmy w stanie odpowiednio regulować tego bilansu wodnego. Nerki nie są w stanie wyprodukować dostatecznej ilości moczu, więc ten płyn też się gromadzi. I już takie zaawansowane też schorzenia wątroby, jak marskość wątroby, to są choroby, które niestety związane są też właśnie z różnymi takimi skomplikowanymi mechanizmami, które koniec końców prowadzą do zatrzymywania wody w organizmie i z ostatnich takich rzeczy to jeszcze to często jest problem, zwłaszcza na przykład u chorych niedożywionych czy chorych onkologicznych, że właśnie niedożywienie, niedostateczna zawartość białka w organizmie, zwłaszcza takich białek albumin, które mają za zadanie wiązać wodę w naczyniach krwionośnych we krwi, nasila przesiąkanie płynu do tkanek i też pojawianie się obrzęków. To najczęściej wynika po prostu z niedożywienia, z wyniszczenia, często przez proces chorobowy, najczęściej w chorobach onkologicznych, ale nie tylko, bo wiele innych przyczyn do tego może prowadzić. Wtedy, no już w zależności od schorzenia, pacjent odpowiednio jest leczony, w tym wspomniane między innymi leki moczopędne, które tutaj akurat mają pomóc przed złymi skutkami gromadzenia wody.
1: Panie doktorze, z naszym tematem wiąże się jak w pewnym stopniu badanie laboratoryjne, jonogram. Jaka jest jego wartość diagnostyczna, o czym jonogram może powiedzieć?
0: To jest dosyć, to jest bardzo istotne badanie. To jest jedno z podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych praktycznie w każdej specjalności medycznej, a zwłaszcza w chorobach wewnętrznych, czy w nefrologii, kardiologii, to ma on tutaj istotne znaczenie.
1: Oznaczamy tam jakie?
0: Oznaczamy tam 3 jony. Oznaczamy tam sód, oznaczamy potas i oznaczamy chlorki, które chlorki osobno nie są tak istotne, one są często bardzo ściśle powiązane z sodem. Tak jak wzór chemiczny tam soli kuchennej NaCl, czy tak samo tej soli, czyli związku, który jest na przykład rozpuszczony w tak zwanej kroplówce tej klasycznej soli, tak zwanej soli fizjologicznej, to po prostu tam jony sodu są równoważone jonami chloru, dlatego one są tak istotne tam i w naszej krwi tak samo. Sód pełni wiele funkcji w organizmie i wpływa na przewodnictwo nerwowe i tak dalej, ale jednym z najważniejszych jest to, że on

0: on trzyma wodę w naczyniach i też w tkankach. I tak naprawdę przesunięcia i zaburzenia związane z sodem po części czasami wynikają właśnie z nawodnienia, bo często u pacjentów, którzy są odwodnieni, to te stężenie sodu rośnie, bo on okumuluje się, jakby można powiedzieć, że to trochę działa, że jest woda i w tej wodzie pływa sód. I w momencie, kiedy tej wolnej wody
1: To jest
0: braknie,
1: mało
0: to
1: wody, dużo sodu, no po
0: tak,
1: prostu.
0: tak. I w ten sposób podnosi się ten
1: Stężenie.
0: sód. A z drugiej strony zmniejszenie sodu, czyli tak zwana hiponatremia, bo od hiper czy hiponatremia właśnie tak nazywamy te schorzenia, to tutaj też jakby to mógłby być temat na cały odcinek, ale generalnie
1: Może
0: jest
1: być,
0: kilka,
1: panie doktorze. Już zapraszam.
0: ale już może być z jednej strony oznaką na przykład przewodnienia u pacjentów takich na przykład z niewydolnością serca, z dużą ilością dodatkowej tej wody, kiedy wtedy tego sodu jest mało, a czasami jest na przykład wymioty. Intensywnie tracimy sód w trakcie wymiotów, często przy schorzeniach zapalnych żołądka. Ten sód gdzieś ginie i pacjenci mają obniżone stężenie sodu bez jakichś dużych zaburzeń, jeżeli chodzi o nawodnienie, odwodnienie. Często niskie wartości sodu pojawiają się też u pacjentów starszych. To, że tak powiem, często w literaturze to jeszcze z angielskiego się mówi, że to jest taka hiponatremia herbatników i herbaty, że starsze osoby mają często bardzo ubogą dietę, gdzie na przykład głównie jedzą, nie wiem, chleb, a z drugiej strony piją duże ilości hiposmotycznych płynów, czyli wody i herbaty. Jest jakby wynika to z niedostatecznej po prostu podaży z dietą i z takim codziennym funkcjonowaniem, a obniżone stężenie sodu wpływa na funkcjonowanie organizmu, w tym na funkcjonowanie poznawcze. I niskie wartości sodu często związane, i zwłaszcza takie, kiedy sód raptownie obniży się w organizmie, często wywołują zaburzenia funkcji poznawczych, jakieś takie otępienie, splątanie, czasami nawet drgawki u chorych, ale no to są już wyjątkowe rzeczy. Drugi z jonów badanych w jonogramie, potas, on też ma istotną rolę dla funkcjonowania organizmu, bo tak naprawdę sód z potasem, one biorą udział w mnóstwie różnego rodzaju procesów biologicznych, różnego rodzaju napięciach, bo trochę można powiedzieć, no, organizm jest bardzo skomplikowany. Tam jest na powierzchni komórek mnóstwo pomp, które zapewniają równowagę, napięć elektrycznych pomiędzy błonami i tak naprawdę w ten sposób działa komunikacja między komórkami, czy funkcjonowanie neuronów i dlatego ten potas pełni też tak istotną rolę. Jeżeli chodzi o potas, najczęściej możemy tracić potas. Często po prostu w przypadku biegunek i różnego rodzaju rodzaju schorzeń, czasami stosując długotrwale leki moczopędne, to tam też potas tracimy razem z moczem, a z drugiej strony wysokie wartości mogą występować czy w niewydolności nerek, gdzie nerki nie są w stanie wydalić takiej ilości potasu, czasami jako działanie niepożądane leków stosowanych i w niewydolności nerek, w niewydolności serca, bo gdzieś tam działaniem niepożądanym jest gromadzenie się potasu i często niestety ci pacjenci, jeżeli chodzi o potas i stosowanie tych leków, a zwłaszcza w sezonie letnim, gdzie często troszkę mniej wypiją, dalej stosują leki te zachowujące potas. I lato jeszcze jest na tyle specyficzne, że lato jest pełne dużej ilości świeżych warzyw i owoców, często takich bardzo bogatych w potas, truskawki, śliwki. I pacjenci czasami, są pacjenci, którzy potrafią usiąść, no i, że tak powiem, obrobić całą obijankę
1: Oj, są.
0: truskawek, tak? I w tym momencie czasami potrafi dochodzić do takich zaburzeń, tak wysokich poziomów potasu, że pacjenci bezwzględnie wymagają leczenia szpitalnego, a zwłaszcza dlatego, że bardzo wysoki potas działa blokująco na serce i na układ bodźcowo-przewodzący serca i mogą wystąpić zaburzenia, arytmie, które mogą

0: doprowadzić do zwolnienia akcji serca, a nawet zatrzymania akcji serca. Czasami
1: Kiedy za
0: pacjenci.
1: mało, również.
0: Tak, za mało
1: Więc ten
0: potasu
1: złoty środek
0: jest
1: musi.
0: najważniejszy w całym
1: Tak,
0: naszym życiu i w organizmie, i
1: we
0: zarówno w
1: wszystkich
0: jonach,
1: dziedzinach.
0: wszędzie najważniejszy
1: Tak.
0: jest balans, bo w przypadku zbyt niskiego
1: Potasu.
0: potasu często są
1: Też
0: zaburzenia
1: arytmie.
0: związane z zbyt szybkim rytmem serca, a w przypadku właśnie hiperkalemii, czyli wysokiego
1: Wysokiego.
0: potasu, właśnie ze zwolnieniami akcji serca, nawet zatrzymaniami, i ci pacjenci często w takim trybie ratunkowym wymagają na przykład implantacji czasowej, stymulacji serca, że przez udo wprowadzany jest cewnik, elektroda, która, że tak powiem, kończy w sercu, i ona sztucznie pobudza serce do tej pracy elektrycznej, dopóki nie wyrównamy poziomu potasu. I to jest, że tak powiem, działka kardiologów, którzy z nami współpracują, a my, jako interniści, ale przede wszystkim też jako nefrolodzy, często wtedy musimy pacjentów leczyć leczeniem dializą, czyli tym leczeniem nerkozastępczym, które pozwala bardzo szybko przefiltrować krew
1: Tak.
0: i zabrać nadmiar nieprawidłowych elektrolitów, w tym przypadku nadmiar potasu. I przypadki chorych z tak wysokim poziomem potasu, wymagającym takiego intensywnego bardzo leczenia, to jest no paręnaście przypadków rocznie albo i więcej, które no stanowią bezpośrednie ryzyko dla zdrowia i życia. No ale no wiadomo, takie sytuacje się zdarzają, także umiar też, jeżeli chodzi o wszystkie te dobroci, które niedługo w lato na nas
1: No
0: będą
1: właśnie.
0: czekały, to umiar, myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: I pamiętajmy, kiedy już pogoda będzie ciepła, piękna, aby rzeczywiście pić tyle, ile płynu, wody nasz organizm wymaga, aby dobrze funkcjonować, szczególnie w tym okresie takim gorącym, ciepłym,
0: Jak najbardziej.
1: który zbliża się dużymi
0: Już
1: krokami.
0: niedługo. Czekamy wszyscy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
0: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad 1 milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafił do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
0: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
3: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
4: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
5: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
4: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną i to oni weryfikują te wnioski.
3: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
4: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki

0: mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6, za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
1: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
3: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogły by tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
4: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany? Czy nastawiałaś się już na medal? Czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
3: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. No jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
4: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
3: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
4: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
3: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
2: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
5: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
4: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
5: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tą jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala, wiadomo, zawsze mogło być lepiej, taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daję to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
4: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek. Dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujecie?

0: przygotowujesz?
1: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Takie przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
0: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
1: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
3: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz, więc progres jest, jestem bardzo zadowolony, także nie chciałbym się przyzwyczajać do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal Mistrzostw Województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, Mistrzostw Makroregionu, Mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata.
0: Czy możemy powoli powiedzieć, że Wocławek młodzieżami stoi?
3: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
0: Właśnie przed Wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania, rozumiem, trwają.
3: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
2: Medalistom z Wrocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
4: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji konsekwencji prawnych te wady naprawić.
2: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
4: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele

0: właściciele, użytkownicy nieruchomości, ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć? Przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja Woda i ścieki fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nieżyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje meteorologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
1: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
0: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
2: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i ścieki fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
1: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17 800 lub 54 230 17 806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która odbawia.

0: bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
1: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
2: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na którym jej niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
3: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie. I ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna i dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
1: Aby dołączyć do Szlachetnej Paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
4: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
5: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
6: A jak pani ma wrażenia?
7: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
6: Jest dobrze.
7: Tak,
6: jest
7: tak.
1: Toyota ProIce będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Cześć, witamy Cię w kolejnym odcinku Progress Akademii. Dziś jest ze mną Rafał Świerczyński, trener personalny, który na co dzień pracuje w Progress Gym Wocławek i jest wykładowcą Progress Akademii.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dziś porozmawiamy o pracy trenera, z czym borykamy się na co dzień i z jakimi klientami pracujemy. Przełamiemy nieco stereotyp, że siłownia jest tylko w cudzysłowie dla karków i zasadniczo od tego pytania zaczniemy. Rafał, z kim najczęściej pracujesz, jeżeli chodzi o Twoich klientów?
1: Jeżeli miałbym to określić chociażby w stopniu procentowym, to spokojnie 90-95% klientów to osoby rekreacyjne, które po prostu chciałby się poruszać, chciałby spróbować tego sportu, nie wiedzą od czego zacząć, mają jakieś drobne może jeszcze urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, chcą się troszeczkę, tak można powiedzieć, w cudzysłowie ponaprawiać. Raczej tacy klienci, sportowcy, tak, zdarzają się rzeczywiście, ale to jest bardzo mało odsetek, bo wbrew pozorom w tych czasach bardzo mało chociażby młodych ludzi uprawia sport.
0: Okej, jest to może nie tendencja spadkowa, natomiast faktycznie na siłowniach jest więcej osób rekreacyjnych i trenujących amatorsko. Ale oczywiście nie tylko. Jest to też procent osób bardziej zaawansowanych. Tak, jeżeli ja miałbym tutaj dopowiedzieć, w mojej pracy również większość to osoby trenujące amatorsko, natomiast ten odsetek, procent sportowców jest nieco większy z racji tego, że po prostu sam się w tym specjalizuję. Ale dobrze, spójrzmy, Rafał, z perspektywy klienta. Jak myślisz, jakie wyzwania

0: mają podopieczni, którzy wyzwania, problemy, którzy kierują się na siłownię i chcą skorzystać z usług trenera personalnego?
1: Szczerze mówiąc, największym wyzwaniem raczej będzie to, częstsze to pytanie, czy ja w ogóle tutaj się nadaję? I kompletnie nie rozumiem, a zarazem rozumiem to pytanie, dlatego że często boimy się nowych rzeczy, zwłaszcza jeżeli to jest nasz, powiedzmy, pierwszy raz na siłowni, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. Spokojnie, siłownia jest dla każdego, to jest najmniej kondycyjny sport, o czym trzeba naprawdę wspomnieć, jeżeli oczywiście jest uprawiany z głową, ale tak naprawdę największy odsetek, powiedzmy, tych problemów, o których mówimy, ewentualnie jakichś takich, co siedzą gdzieś tam nam w głowie, to faktycznie te wcześniej wspomniane urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, no i najczęściej bóle pleców, tak? Zwłaszcza w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, to najczęściej się zdarza. Z tym najczęściej przychodzą osoby, że chciałby się poruszać, chciałby zrzucić troszkę kilogramów, ale przy okazji troszkę wzmocnić te plecy. Przez to, co dzieje się w tych czasach, gdzie jesteśmy w trakcie tego pędu życiowego, bardzo mało uwagi zwracamy na kompletność w naszych ruchach. Nasz organizm jest skonstruowany do wszelakiego rodzaju poruszania się w wielu płaszczyznach, które po prostu na co dzień zaniedbujemy. I przez to wynikają wszelakie dolegliwości bólowe, jakieś ewentualnie właśnie przykurcze mięśniowe, które powodują dyskomfort w życiu codziennym. I ludzie to widzą, ludzie to czują i otwarcie na konsultacjach zawsze o tym mówią.
0: Jasne, zwróciłeś uwagę na bardzo ważne aspekty, z którymi również sam się spotykam, czyli przede wszystkim brak pewności siebie w kontekście pierwszej wizyty na siłowni, ale również problemy i dolegliwości bólowe. Jak myślisz, czy w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie przy pierwszej wizycie na siłowni z usług trenera personalnego?
1: Myślę, że tak. Dużo osób się odnajduje. Łatwiej jest, po tym, tak szczerze mówiąc, we dwoje zawsze raźniej. Ostatnio taki przykład mojego klienta, prawie 70 lat, starszy pan, przyszedł na siłownię, chciał troszeczkę się poruszać, właśnie zrzucić troszkę kilogramów, bo uważa, że powinien, zwłaszcza w tym wieku, ale jednak gdzieś tam troszeczkę ta jego pewność siebie była zaburzona. Mówimy tu o dorosłym facecie, tak, 70 lat doświadczony życiowo, a mimo tego wdrażał się do nowego miejsca, brakowało tej pewności siebie, zgłosił się do mnie na trening personalny, pochodziliśmy po siłowni, porozmawialiśmy, przedstawiłem mu, jak działają maszyny, jak powinien uprawiać sport, od czego powinien zacząć. Już teraz sam uczęszcza na siłownię z uśmiechem na ustach, tak, jest bardziej otwarty do ludzi, tak, bo już poznał to otoczenie, rozmawia z innymi naszymi podopiecznymi czy klientami naszej siłowni i bardzo miło się na to patrzy, tak, ale tak naprawdę często tłumaczę, że najważniejszy jest ten pierwszy krok. My często jesteśmy jak takie duże głazy. Jak już pierwsze to pchnięcie pójdzie, zaczniemy się coraz bardziej toczyć, coraz szybciej i coraz pewniej wchodzić w nowe otoczenie.
0: Jasne. Tak więc, Rafale, jaka jest mniej więcej średnia wieku Twoich klientów?
1: No, na ten moment tak ciężko byłoby to policzyć, bo i mam osoby niepełnoletnie i tak jak mówiłem przed chwilą o moim kliencie, który miał już prawie 70 lat, ale jakbym miał tak na szybko uśrednić, to strzeliłbym, że około 35, no 40 lat można by tak uśrednić, tak? To są osoby już takie troszeczkę doświadczone gdzieś tam, zwłaszcza, to jest dosyć fajny temat, kiedyś uprawiałem jakiś sport, pływałem, skakałem, biegałem za piłką, często się zdarza. No i o czym mówiłem, ten pęd życiowy gdzieś tam zaniechał ten sport, tą aktywność na dalsze tory i nagle chcę do tego wrócić. To jest bardzo fajne. A że tak naprawdę dosyć często nam znowu zebrać, powiedzmy, ekipę, drużynę na grę w piłkę, w siatkówkę, łatwiej jest też iść w pojedynkę na siłownię albo chociażby z trenerem, tak jak o tym rozmawiamy, żeby wdrożyć znowu tą aktywność fizyczną, a nikt przecież nie broni tego, żeby na początku wdrożyć aktywność fizyczną na siłowni, wzmocnić swoje ścięgna, stawy, poprawić postawę, wydolność, tak? A potem właśnie wrócić chociażby do sportu drużynowego czy do pływania, bo wiadomo, że to nie jest tak, że po 10, 15 czy nawet 20 latach, wracając do sportu domniemanego, którego uprawialiśmy kiedyś w dzieciństwie, od razu wrócimy z tak pełną parą i werwą, a na siłowni stopniowo możemy to wdrażać i potem łączyć sobie te sporty i odkryć, jak bardzo siłownia pomaga w wielu sportach tak naprawdę.
0: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że często mamy takie przeświadczenie, że jeżeli graliśmy w piłkę nożną 5 lat temu, przez te 5 lat niewiele tej aktywności było, to idziemy na boisko i chcemy dać z siebie wszystko.
1: Tak, czasami ta głowa, a często nogi po prostu nie dojeżdżają.
0: Tak, zgadza się i bardzo często niestety, ale wtedy

0: wtedy wzrasta ryzyko kontuzji. Więc właśnie, jeżeli już przy kontuzjach jesteśmy, powiedz mi, czy duży procent osób, które przychodzą na siłownię, przychodzą już po pewnych urazach?
1: To na pewno. Myślę, że ponad 50%, tak jak wcześniej wspomniałem, zwłaszcza ten odcinek lędziowy czy odcinek szyjny, gdzie często po prostu nauczeni siedzieć, stać prosto, tak, zaniedbujemy pewne schematy ruchowe, chociażby zgięcie, wyprost, rotacje, które mogą występować na kręgosłupie.

0: No ale też zdarzają się na przykład urazy kolana, często urazy kostki. Rzadko, szczerze, jeszcze w pracy gdzieś tam się pojawiam. Znaczy, może tak, w dalszej odległości, gdzieś tam w przeszłości, może się powiedzieć tam jakieś złamanie i tak dalej, ale w większości przypadków to problemy z plecami, o, i z biodrami. To najważniejsze chyba. Biodra też bardzo zaniedbywane przez nas, a bardzo mobilny staw.
1: Rafał, istnieje takie przekonanie wśród osób, które faktycznie tą dolegliwość bólową posiadają, szczególnie w odcinku, w dowolnym odcinku kręgosłupa, ale również w stawie kolanowym czy biodrowym, że wtedy tym bardziej muszą unikać tej aktywności. A chciałbym, żebyś powiedział, jak ważny jest trening siłowy, trening oporowy po rehabilitacji w przypadku kontuzji.
0: I tu właśnie kluczowe słowo, które powiedziałeś w swoim pytaniu, po rehabilitacji, jeżeli mamy zielone światło od naszego ortopedy i fizjoterapeuty, że możemy wznawiać aktywność fizyczną, dosyć często, my też współpracujemy przecież z fizjoterapeutami, odsyłają na siłownię, gdzie tą aktywność fizyczną można wdrażać powoli. Naprawdę terapia ruchem działa. Potrafi pomóc wielu osobom. Sam mam wielu takich klientów, którzy powiedzmy na samym początku, wracając do tych bólu pleców, gdzieś tam doskwierały jakieś dolegliwości. Powoli wzmacnialiśmy sobie te dane, słabsze struktury, tak, w naszym ciele, żeby potem coraz ciężej lub coraz trudniej wykonać pewien schemat ruchowy, pewne ćwiczenia na siłowni, tak, ale żeby też przede wszystkim czuć się pewnie w życiu. Tak, żeby nie bać się tego, że czy to właśnie pójdę chociażby na lodowisko, na rower, że coś się wydarzy faktycznie z tym kolanem, z tą kostką, z tym biodrem, żeby nabrać tej sprawności. Terapia ruchem naprawdę potrafi wzmocnić nasze ścięgna, więzadła oraz mięśnie.
1: Czyli reasumując, w takich przypadkach, kiedy mamy zielone światło od fizjoterapeuty czy ortopedy, nie unikamy ruchu, a wręcz przeciwnie, chcemy się wzmocnić, chcemy poprawić nasz gorset mięśniowy, żebyśmy byli jak najbardziej silni i dbali o tą prewencję kontuzji. Istnieją badania, które pokazują nawet chociażby w wieku osób nieco starszych, że trening siłowy jest niezwykle ważny, bo hamuje i poprawia mineralizację kości, więc to jest niezwykle, niezwykle ważne, żeby tej
0: Dokładnie tak.
1: aktywności nie unikać. Przechodząc do meritum, osoby, które spotykamy na siłowni, które korzystają z naszych usług trenerów personalnych, które przychodzą na treningi, to nie tylko przysłowiowe karki, ale osoby, które szukają wsparcia, które szukają rozwiązania swoich problemów nie tylko mentalnych, ale również bólowych, i my staramy się im w tym pomóc.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj też czasami ten wpływ social mediów, pokazywanie idealnego świata, rozbudowane chłopy, tak, wyszczuplone dziewczyny, ale tak naprawdę w tym świecie social mediów nie mam wszystkiego pokazanego tak naprawdę i też nigdy nie będziemy mieli. A jeżeli przyjdziemy do trenera, zgłosimy się po pomoc, otworzy nam, że tak powiem, swoje serducho, otworzy głowę, pokaże co, jak robić, jak wzmocnić się, jak poprawić swoją wydolność, sprawność, mobilność. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki, tak? Tylko trzeba się po to zgłosić i nie trzeba się bać. Naprawdę, ten pierwszy krok ciężko jest postawić, tak wiem, ale jeżeli już się go postawi, to naprawdę z uśmiechem na ustach stawia się kolejno.
1: Rafale, czy zgodzisz się ze mną, że praca trenera personalnego jest to ciągły rozwój? Z racji tego, że różni klienci do nas trafiają z różnymi przyczynami, z różnymi wyzwaniami, tak jak o tym rozmawialiśmy. Natomiast my, z perspektywy trenera, musimy być przygotowani na to, żeby być w stanie pomóc naszym klientom, więc rozwój jest niezwykle ważny.
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli miałbym coś powiedzieć więcej na temat treningu oporowego, to mamy aż cztery rodzaje. To jest trening wytrzymałościowy, typowo siłowy, hipertroficzny czy też funkcjonalny. Tak, mamy wiele rozgałęzień. Tutaj tak naprawdę coraz więcej chociażby badań ukazuje się w tej dziedzinie, coraz więcej szkoleń, coraz więcej konferencji się pojawia i przede wszystkim doświadczenia, tak? Bardzo miło się wymienia doświadczenia z innymi trenerami, chociażby też z fizjoterapeutami. Tak naprawdę w sporcie bardzo teraz trzeba mieć bardzo holistyczne podejście, takie kompletne. Ostatnio nawet mój jeden podopieczny powiedział, wręcz zahaczając prawie o medycynę tak naprawdę, bo tak naprawdę te wszystkie dziedziny są gdzieś tam po trochu łączą. I jeżeli trener, czy w ogóle ktokolwiek w każdej swojej dziedzinie na chwilę stanie,

0: gdzieś zostaje bardzo w tyle, tak? Ciągły rozwój, czytanie książek jest bardzo potrzebne, dlatego że nie tylko chodzi o też sam rozwój, ale chodzi też o stymulację nie tylko mięśni, ale też i umysłu przede wszystkim, tak? Więc jak najbardziej zachęcam wszystkich do rozwoju i pamiętajmy, że ten też pierwszy krok na siłownię jest takim rozwojem dla nas, a potem tak naprawdę zagłębianie się coraz bardziej w różnorakie techniki, systemy treningowe powoduje coraz większą ekscytację, coraz większy też rozwój, coraz większą świadomość, więc nie tylko trener, ale również i podopieczny, fajnie jak się przy okazji przy tym rozwija, bo im więcej wiedzy ma trener, tym więcej może przekazać podopiecznym. A naprawdę to bardzo fajny ma odsłuch. Przynajmniej też moich podopiecznych bardzo chętnie słuchają o nowościach, które wprowadza się w świecie fitness, tak, jeżeli możemy tak to nazwać. Więc tak, rozwój jest kluczowym elementem w tej branży.
1: Rafale, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A jeżeli Ty, widzu, potrzebujesz również wsparcia trenerskiego i opieki na siłowni, zapraszamy Cię do naszej siłowni Progress Gym Grodzka 43 Włocławek. Moim gościem był Rafał Świerczyński.
0: Dziękuję Kamilu, dziękuję widzowie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wnioski.

0: o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+, ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
1: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad 1 milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafił do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
1: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
3: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
4: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
5: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
4: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną, i to oni weryfikują te wnioski.
3: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
4: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6. Za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj

0: No, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
1: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
3: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
4: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany? Czy nastawiałaś się już na medal? Czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
3: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. Nie, no jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
4: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły, oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
3: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
4: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
3: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie w koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
2: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
5: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
4: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
5: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce, też był, przepraszam, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tę jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala, wiadomo, zawsze mogło być lepiej, taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daje to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
4: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek, dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
5: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Taki przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
4: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
5: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety, teraz już bez presji, bez

0: żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
1: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
2: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no, inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz, więc progres jest, jestem bardzo zadowolony, także nie chciałbym się przyzwyczaić do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie mistrzostw Europy czy mistrzostw świata.
3: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
2: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
3: Właśnie przed Wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania, rozumiem, trwają.
2: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi, Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
1: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
4: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
1: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
4: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć. Przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu.

0: i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja. Woda i ścieki fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nieżyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje metrologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
1: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
0: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
2: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila, czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
1: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17800 lub 54 230 17806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic, co wartościowe, tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. Szlachetnapaczka.pl to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
1: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
4: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych